PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: jest już niczym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Yo, yo, yo, yo.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Hiob Dylan i Grosik. No właśnie, grosz do grosza i będzie, to my już dokładnie wiemy co, prawda? Mamy, słuchajcie, w tym momencie już wtorek, środa, czwartek, aha, to już było. Czyli mamy piątek, kochani. No to co, przeglądamy w takim razie prognozę pogody i sprawdzamy, co dokładnie się dzieje, bo ciepły to jest poranek, chociaż ja zabrałem Polara. Nie wiem czemu, tak... W pewnym sensie zasugerowałem się tym, co pokazywał mi termometr w telefonie. A tymczasem jest bardzo ciepło, bo na południu, wyobraźcie sobie, Bielsko-Biała, 18 stopni Celsjusza. Co prawda kilka kilometrów dalej w Zakopanem tylko 12 kresek powyżej zera, ale to są wartości jak najbardziej powyżej dychy, czyli naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie. I tak podglądam sobie, bo mamy ulewny deszcz, alert do godziny 12 dla Dolnego Śląska i tam rzeczywiście pada. Padać będzie na zachodzie, padać będzie dzisiaj na północy. Burze na wschodzie są zapowiadane i wtedy silniejsze porywy wiatru do 80 km na godzinę, a przy okazji też uważajcie, bo może spaść, jak patrzę, nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. To suma opadów przy okazji burzy. Temperatura na zachodzie i północnym zachodzie 16-20 stopni Celsjusza, a tymczasem najcieplej dzisiaj na wschodzie i południowym wschodzie od 20 do 26 kresek powyżej zera. Sprawdzę ciśnienie. Oj, kawa się przyda. 997 hektopaskali w tym momencie pokazuje mi barometr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja się z wami witam i oczywiście trwa długi weekend czerwcowy. Życząc wam miłej podróży, wspaniałych atrakcji, jeżeli gdzieś odpoczywacie, a jeżeli tak jak ja jesteście w pracy, nie martwcie się. Jutro wszyscy odetchniemy z ulgą, bo sobota i niedziela to jest ten prawdziwy weekend dla nas wszystkich. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Patryk Kuniszewicz. Co u was? Dajcie proszę znać. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: I dużo wilgoci, przynajmniej ja miałem to na samochodzie rano.
1: Więc tak jak na przykład wczoraj, no przyznaję się bez bicia, sam t-shirt, tak dzisiaj Polarek wjechał.
0: Tak?
1: Nie był on tak mocno potrzebny, bardzo, dlatego że poglądając wartości choćby w samej Warszawie, 16,5 stopnia Celsjusza, to jest bardzo ciepły poranek.
0: Tak. Mm-hmm.
1: A jednak Polarek. Mm-hmm. Tym bardziej, że...
0: Po prostu kupiłeś nowy, chciałeś się pokazać. No powiedz prawdę.
1: Dziękuję ci bardzo. Wiesz co, i na ciebie zawsze można liczyć. Ale ładny chociaż?
0: Bardzo. Twarzowy.
1: Tak?
0: Tak?
1: A kolor jaki byś określił?
0: Kolor... No dobre pytanie. No kolor radiowy. Dobrze, że to radio, nie widać.
1: Ja tam języków nie znam. K, H, A, K, I było napisane. No coś takiego. Dobra, tyle. Wystarczy, słuchajcie. A co u was? My czekamy oczywiście jak wasz poranek, jak wasz piątek. Czy pracujący, czy odpoczywający? Więc aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. A dla tych, co w trasie, Kuba Domoracki teraz i co 20 minut będzie miał dla was informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poranne spowolnienia już obserwujemy w województwie mazowieckim, ale to są na razie niewielkie spowolnienia. Widocznie, no dzisiaj chyba nie będzie takich zwykłych porannych godzin szczytu komunikacyjnego, bo już by była zakorkowana i droga krajowa nr 61 w pobliżu Zegrza, czy ekspresowa 8 w Warszawie. A w tej chwili zarówno na drodze krajowej 61, jak i na S8 obserwujemy pewne spowolnienia, owszem, ale są to tylko i wyłącznie spowolnienia. Podobnie na Krajowej 7, niedaleko Dziekanowa, Leśnego, Łomianek i Czosnowa, a także na Krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem. Dość uciążliwy remont na A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i także teraz, pomimo wczesnej pory, obserwujemy tam spowolnienia i w stronę Pomorza, i w kierunku Łodzi. Podobnie jest na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, chociażby na A4, niedaleko węzła Chrzanów, a zatem pomiędzy Krakowem a Katowicami, także na Krajowej 1, pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na Krajowej 79, na odcinku Zabierzów-Kraków.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: To mamy już 21 minut po godzinie 6 rano i poczekajcie, tylko sobie trasę jedną wpiszę, dlatego że za chwilę będę leciał z naszym słuchaczem, ale wcześniej patrzę, co tam u was ciekawego. Ze względu na to, pisze nasz słuchacz, a w zasadzie organizator, że ruszył charytatywny rajd koguta z Oławy. No tak! Wczoraj wszystko wystartowało.
1: Wczoraj, tak, jasne.
0: To już 10. edycja. Z Oławy do Zamościa przez Częstochowę, no to przewidywane są nieznaczne utrudnienia na drodze. Wyruszyło w tym roku 3,5 tysiąca załóg na rowerach, motorach, traktorach, autobusach, samochodach, ciężarówkach. Prosimy kierowców o wyrozumiałość na trasie. No jasne, że tak.
1: No to chyba te utrudnienia nie będą takie nieznaczne, skoro sporo tak załóg.
0: Ale one będą przyjemne.
1: A to na pewno.
0: Popatrzeć na te załogi, popatrzeć na tę różnorodność. No to ja też organizatorów proszę, dawajcie znać z trasy, a my chętnie o rajdzie koguta będziemy mówić. 10. edycja, piękny jubileusz, wszystkiego dobrego wam życzymy. No i oczywiście szerokości przyczepności na trasie. O, i mówiłem o trasie. Cześć, tu Michał z Kangura. Nie uwierzysz.
1: Mhm.
0: Znudził mu się już długi weekend.
1: Niemożliwe. No. Przecież dopiero dzisiaj piątek i to z rana.
0: No.
1: A to już się znudził?
0: I zorganizował sobie Michał pracę. Leci z Koźmic Wielkich na Busko-Zdrój, leci na Niepołomice i co dalej? Aha, to pytanie do nas. Co dalej? Pozdrawia. To dobrze, że tę trasę wpisałem. Na Niepołomice?
1: Mhm.
0: A, że tędy?
1: Mhm.
0: No patrzę tak. Mhm.
1: No przecież nie ma za dużo utrudnień teraz.
0: No nie, bo ja bym cię, Michale, tak naprawdę poprowadził, słuchaj, A4, ale... No ale chyba ty wybierasz, co, S7? I na Kielce? I tam, znaczy wcześniej, Wodzisław, odbijamy sobie na Siesławice i tak naprawdę do Buska-Zdroju? No czemu nie? Jest to trasa ciut krótsza, jeśli chodzi o kilometry, nie, nawet dłuższa, czasowo raptem parę minut. Tak czy siak, nic złego na drogach na południu kraju się nie dzieje, więc życzymy się oczywiście szerokości. I co tam jeszcze?
1: Przyczepności.
0: Oczywiście, że tak. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
0: Mała zmiana planów. Zamiast Gdańska dwa razy Wrocław z Kalisza. W Kaliszu plus 20, super fajnie, zachmurzenie całkowite. Nie pada, a czuć w powietrzu ten zapach deszczu. Miłego dnia nam wszystkim, pracującym i odpoczywającym na long weekend. Życzy Bartłomiej. Startujemy dzień. No to Bartłomieju, dzień już wystartował. O! I pan Kuba jeszcze na posterunku.
1: No na posterunku.
0: No dzień dobry,
1: też
0: trzeba koniecznie napisać.
1: Długi weekend. Zresztą ty, Patryk, też chyba masz tak.
0: Wiecie co? Ja nie płaczę z tego powodu. Bo tak. Co prawda i wczoraj, i dzisiaj, i jutro w pracy.
1: Mm-hmm.
0: Kuba też jutro jesteś ze mną, prawda?
1: Później jestem,
0: będziesz,
1: tak.
0: Ale czyli weekend pracujący.
1: Tak, tak.
0: Wczoraj
1: tak.
0: Też pracowałeś.
1: Tak.
0: No, to my nie płaczemy, bo tak. Pogoda taka sobie.
1: No tak.
0: Pada, mało tego słońca.
1: Troszeczkę.
0: To nie jest taki sezon grillowania w tym momencie, a my zarobimy se. I to mnie pociesza.
1: A fajnie, że umiesz wszystko w zasadzie.
0: Prawda? Bo szklanka, pamiętajcie, jest zawsze do połowy pełna.

0: A teraz aktualizacja z Dolnego Śląska. Słoneczko pięknie pokazuje się zza chmurek, napisał Bartłomiej. Ale to miłe. No tego byśmy życzyli wam wszystkim, chociaż na Dolnym Śląsku uważajcie, do godziny 12 mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem. No i na zachodzie i północy dzisiaj faktycznie no, będzie padać. Ale są poważniejsze sprawy do omówienia.
1: Jeszcze poważniejsze?
0: Posłuchaj.
2: Dzień dobry, PRK. Piątek, pracujący. Grodzic Wielkopolski od rana, od nocy w sumie pada 14 stopni. Ale jest taką refleksją do PRK. Wczoraj tam kilka godzin z dziećmi na rowerach, jakieś tam lody przy okazji. I co zauważyłem wczoraj? Ja na to patrzyłem, żona też, bynajmniej tutaj w Grodzisku Wielkopolsce. Wczoraj nie widziałem ani jednego dziecka na rowerze, bądź na hulajnodze, które by było bez kasku na głowie. Także te przepisy działają, albo rodzice tak pilnują swoje pociechy i już kaski mamy, mają wszyscy zakupione, ubrane. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się w kolorze kaki.

0: kaki.
1: No, mój kolor kaki.
2: No, ale no to piękna wiadomość z tymi kaskami.
1: No, że nie noszą?
2: Nie, że nie widział ani jednego bez.
1: Że wszyscy mieli?
2: Tak.
1: A to dobrze, a to no. Ja zrozumiałem, że właśnie większość nie miała.
2: Nie, to ja zrozumiałem, że wszyscy mieli.
1: Teraz pytanie, co autor miał na myśli. Słuchajcie, prawda jest taka, że od 3 czerwca przepisy się zmieniły, kask jest obowiązkowy do 16 roku życia i no to do dzieci, tak? Mm-hmm. Informacja. Rodzice, dajmy no to przykład. Sobie też kupmy. Mm-hmm. Dopiero co był Dzień Matki, za chwilę Dzień Ojca. Jest wiele okazji, na które można właśnie poprosić taki kask. Mm-hmm. I jadąc rowerem nawet w czasie długiego weekendu czerwcowego, ten przykład rzecz jasna najmłodszym dawać. Tym bardziej, że nie robimy tego dla mody, tylko dla naszego bezpieczeństwa.
2: To prawda, a moda przy okazji.
1: W kolorze kaki?
2: No wiadomo.
1: To teraz wyjeżdżamy na drogi. Co tam słychać o 6.30?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewielkie poranne spowolnienia, piątkowe, ale jednak taki piątek, dzisiaj nie piątek. Widzimy to na naszych drogach, głównych drogach, które powinny być zakorkowane, zatłoczone, a nie są dzisiaj, chociażby tak jest w województwie pomorskim czy mazowieckim, ale pewne spowolnienia owszem występują, chociażby na Krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, a także na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Podobnie na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej nr 22 na wysokości Malborka. A teraz kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj obserwujemy bardzo poważne kolejki ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju, zwłaszcza w województwie lubelskim na przejściach w Dorohusku i w Chrebennem. W Dorohusku ciężarówki oczekują około 18 godzin, natomiast w Chrebennem około 8. Ale poważną kolejkę obserwujemy także w Medyce, a zatem już w województwie podkarpackim. Tutaj ciężarówki czekają mniej więcej 10 godzin. Chociaż przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściu w Dorohusku.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pan tam A4 przegląda, dobrze?
2: Dobra.
1: Otwieraj
2: dobra.
1: Sobie spokojnie, a ja czytam, co nasza słuchaczka napisała. Otóż pozdrawia nas bardzo gorąco z rodzinnej trasy do Krakowa, dokładnie do Wieliczki. Oczywiście wiernie z Radiem Kierowców, dlatego będę wdzięczna za informację o ewentualnych utrudnieniach na trasie. Pozdrawiam mega weekendowo Marta z Hyundai'a. No to co, z Opola do Wieliczki, A4, jak tam sytuacja?
2: Całkiem spokojnie. Tam między Katowicami a Krakowem, wiadomo, te prace remontowe, Trzebinia, Chrzanu, węzeł Rudno, ale na razie jedzie się w miarę dobrze. Bo troszeczkę wolniej ewentualnie.
1: Bo nie ma jeszcze takiego natężenia ruchu i myślę, że dzisiaj będzie naprawdę spokojniejszy dzień na drogach, bo gdybyś jechała w drugą stronę, no to właśnie Bartłomiej napisał, że nad Wrocławiem wiszą ołowiane chmury. No to według mnie albo będzie padać, albo będzie deszcz. Los mi

0: Informacje do nas docierają i spływają w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tak sobie czytam. Jeszcze ja! Od rana was słucham na trasie z Kalisza do Leszna. Droga na razie sucha, ale niebo zanosi się na płacz. Pozdrawiam i dobrego dnia dla wszystkich, to od Pawła. Dzięki, Paweł. Szerokości ci życzymy i też miłego dnia. I pamiętaj, bo pewnie jedziesz krajową 12. Tam zobaczyłem, że przed samym Lesznem, miejscowość Zagarzynem przed Konkolewem. Jakieś roboty drogowe. To znaczy drogowcy mogą być, prawdopodobnie jakaś zwężka i to nie będzie generowało wielkich utrudnień, ale wolałbym tak poinformować.
1: I co jeszcze? Bystre oko, naprawdę.
0: Witam. A w głosówce zapomniałam się jak zwykle przedstawić. Pozdrawiam z drogi do pracy, Agata z Dastera. A, to chyba od Agaty.
2: Witam, PRK. Mam pytanie odnośnie nowych przepisów. Moje dziecko ma hulajnogę elektryczną dla dzieci do 50 kilo, jeżdżącą między 10 a 15 km na godzinie. Pytanie, czy teraz w świetle nowych przepisów nadal może na nim jeździć?
0: No i bądź to mądry.
1: No proszę.
0: No szukam. Aha. Szukam cały czas informacji. Agatko, sprawa jest taka, że 3 czerwca jasno zostało określone, że hulajnogi elektryczne są dla młodzieży od 13 roku życia. I oczywiście trzeba się posługiwać kartą rowerową, albo oczywiście przy młodzieży tam po 14 roku życia to jest kategoria AM. Mhm. I nie znalazłem informacji, co z tymi hulajnogami, które rzeczywiście są mniejsze, wolniej jeżdżą, bo to, że w kasku, to absolutnie do 16 roku życia obowiązek. Ale że od 13 roku życia są hulajnogi elektryczne, to jedyny przepis, który mamy. I wydaje mi się, że to jest ta cezura wiekowa. Poniżej 13 roku życia dziecko, nawet jeżeli hulajnoga nazywa się juniorską, dziecięcą, rozwija mniejszą prędkość, to nie powinien się nią przemieszczać, jeżeli nie ukończył 13 lat. Ale będziemy szukać jeszcze informacji, no bo właśnie w tych przepisach od 3 czerwca wiele różnych pytań się pojawia. Między innymi, ja też dałem się nabrać na to, czy hulajnoga, którą przyjechałem właśnie 3 czerwca do pracy, taką, co się trzeba odpychać, przyjechałem w kasku. I zrobiłem to dla swojego bezpieczeństwa. Bo jak się okazuje, ustawodawca nie uwzględnił tych hulajnóg, takich, nazwę to, analogowych, odpychających się, żeby i w nich mieć kask do 16 roku życia. Co prawda, już te 16 wiosenek skończyłem.
1: Ale niedawno.
0: Ale mentalnie mam dalej 15. W związku z tym kask nie obowiązuje. Co z tymi nowymi przepisami? Gdybyście mieli jakiekolwiek zapytania, zbieramy je wszystkie, bo myślę, że z czasem trzeba będzie kilka kwestii wyjaśnić. A poza tym, co tam u was dobrego? Co na trasie? Co tam w piątek, piąteczek, piątunio? Dajcie znać w aplikacji.

0: Przegonimy całe zło, to jest pewne. W końcu mamy długi weekend czerwcowy i nic, tylko się uśmiechać. Chociaż, jeżeli ktoś się nie obudził, to co? Może zafundują jakieś mocniejsze emocje? Większe? Silniejsze?
1: No dobrze, jeszcze. O czym myślisz?
0: Dopiero co było pytanie, tak? O hulajnogi
1: było,
0: dla
1: tak.
0: dzieciaków. Te z ograniczeniem, te do 50 kilo. No, ustawodawca powiedział jasno. Hulajnogi elektryczne są dla młodzieży dopiero od 13 roku życia. A tymczasem pojawił się wpis: dzieci do książek, a nie do hulajnogi. Najpierw książki i języki. Sobieski, ale pozdrawiamy.
1: Ale to może być, proszę, równolegle przecież. Książka do południa.
0: Nie. Próbowałem, jechałem hulajnogą, czytałem książkę i się wywaliłem.
1: No ale...
0: Nie da się równolegle.
1: Rano książka, po południu hulajnoga, wieczorem języki. I jeszcze zostaje na sen troszkę i na jedzenie.
0: Panie profesorze, pan ma zawsze rację. Dlatego proszę nas prowadzić do celu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pomimo piątku nie mamy dzisiaj normalnych porannych godzin szczytu komunikacyjnego. Owszem, spowolnienia w wielu miejscach występują, ale są to tylko spowolnienia. I tak jest między innymi w województwie mazowieckim, na Krajowej Siódemce, w pobliżu Łomianek, Dziekanowa, Leśnego i Czosnowa, także na Krajowej 79, pomiędzy Warszawą a Piasecznem oraz na drodze krajowej nr 61 w pobliżu Zegrza. Podobnie na Pomorzu, chociażby na Krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem oraz na drodze krajowej nr 22 w Malborku i Starogardzie Gdańskim. Uwaga na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem w pobliżu granicy państwa w Kołbaskowie. Tutaj trwa remont i na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Ruch po prostu dwukierunkowo odbywa się jedną jezdnią i zwykle obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Berlina. W tej chwili oczywiście tak nie jest i ruch powinien odbywać się w sposób płynny i w kierunku Berlina, i w kierunku Szczecina. No ale ten remont występuje. On jeszcze potrwa na pewno kilkanaście dni i nie dość, że obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, to jeszcze prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze kilka informacji od was, bo co dobrego u mnie, pisze Bartłomiej i pyta, i od razu odpowiada: dostałem spóźniony, ale szczery prezent na Dzień Dziecka. Nowe auto na następne pół roku. No, ładne,
1: no,
0: to Iveco. Słuchajcie, i to takie, co na pokład może kolejne auto wziąć, no to ja bym chciał zapytać, gdzie takie prezenty rozdają. Też bym
1: ale
0: się ustawił.
1: Ale to już Dzień Dziecka był.
0: Nieważne. Poczekam rok, na kolejny się ustawię, żeby taki prezent dostać. Bardzo fajny. A tak jeszcze, co tutaj piszecie? Dzień dobry, ja pozdrawiam jeszcze raz. Michał z trasy Koźmice Wielkie Busko-Zdrój. Jadę sobie 79, bo bardziej jest malownicza. Dolina Wisły. Bursztynowy Świeżob, gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. Pozdrawiam raz jeszcze. Jak ja lubię Słowackiego.

0: No to co? No to jedziemy w takim razie dalej, bo to jest PRK Polskie Radio Kierowców. I tutaj punkt 7, najświeższe informacje pogodowe, czyli prognoza. I tak wracam właśnie do was. Troszeczkę tutaj się zamyśliłem, bo patrzę, co piszecie w aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców. Widzę, że Słowacki, znaczy Mickiewicz nazwany Słowackim tutaj wywołał pewien zamian i zamieszanie. Ale jeśli chodzi o pogodę, tutaj raczej sytuacja spokojna, jeśli chodzi o temperaturę. Dlatego, że mamy w tym momencie 17 stopni Celsjusza w Gdańsku. To jest najcieplejsze miejsce w Polsce. W wielu regionach teraz takie 14-15 kresek powyżej zera. Najchłodniej w Zakopanem 12 stopni. Ale może nie o temperaturze. Bo uwaga na deszcz. Dzisiaj na wschodzie mogą występować burze. Z kolei, jeśli chodzi o Polskę południowo zachodnią, to do godziny 12 intensywne opady deszczu mogą się utrzymywać. Popada również na zachodzie i północy kraju, a oto szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to już spieszę z informacjami, że zachmurzenie małe całkowite na wschodzie i północnym zachodzie, większe przejaśnienia. Ale jak wspominałem, od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy aż po Pomorze okresami deszcz, miejscami o natężeniu umiarkowanym. No i tutaj może spaść do 25, a na Pomorzu nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. No i po południu wieczorem we wschodniej połowie kraju z kolei na zachodzie także możliwe są burze, lokalnie z gradem i tutaj nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy może spaść i też uwaga na silniejsze porywy wiatru do 80 km na godzinę nawet. Temperatura w ciągu dnia od 16 do 20 stopni Celsjusza na zachodzie i północnym zachodzie. Z kolei na wschodzie i południowym wschodzie będzie cieplej od 20 do 26 kresek powyżej zera. A chłodniej ma być tylko na obszarach podgórskich Sudetów. Tam około 14 stopni. Ciśnienie? Cały czas kawa czeka. 997 hektopaskali w tym momencie.

0: 7:10 na zegarach. Przypomnę, jest piątek, piąty dzień czerwca. Trwa długi weekend czerwcowy, ale myślę, że większość z was ma wolne, odpoczywa, podróżuje.
1: No tak.

0: To prawda. Spoczywamy.
1: Dobra, to
0: i
1: prawda.
0: Tego wam życzymy, tym bardziej, że w środę było duże natężenie ruchu. Czuć było bardzo. Już ten weekend, że większość wyjeżdża. Wczoraj trochę byłem zdziwiony tym, że dalej natężenie ruchu od wczesnych godzin porannych rosło i mieliśmy taką kulminację i też się korkowało i wiele utrudnień. Liczę, że dzisiaj będzie dużo spokojniej na drogach.
1: No na razie jest bardzo spokojnie, tylko te warunki atmosferyczne, o których mówisz od rana, one pewnie będą utrudniać jazdę przez cały dzień, a jeżeli chodzi o korki poranne, godziny szczytu, no to nie, nic takiego nie występuje.
0: To kochani, noga z gazu, a jak jest na drogach, o tym już teraz Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wspomniałem przed godziną siódmą o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tam obserwowaliśmy i nadal obserwujemy dosyć spore, wręcz potężne kolejki samochodów ciężarowych, zwłaszcza na przejściu w Dorohusku, ale także w Medyce i w Chrebennem. W Dorohusku ciężarówki na rozpoczęcie odprawy oczekiwały i oczekują około 18 godzin, chociaż przypominam, że ten rzeczywisty czas oczekiwania może być tam zdecydowanie dłuższy. Natomiast jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, to tutaj mamy utrudnienia dosyć spore, ale niepotężne na przejściu granicznym w Koroszczynie. Ciężarówki akurat tutaj na wyjazd z Polski i wjazd na Białoruś oczekują około 4 godzin, chociaż rzeczywiście to także jest szacunkowy czas oczekiwania. Tyle o sytuacji na granicy wschodniej naszego kraju. Teraz te poranne spowolnienia. Tak jak już zostało powiedziane, właściwie normalnych porannych godzin szczytu komunikacyjnego dzisiaj nie ma i raczej nie będzie, bo na przykład ekspresowa ósemka w Warszawie ani nie jest zakorkowana, ani nie jest nawet zatłoczona. Natomiast pewne spowolnienia chociażby na Mazowszu występują na drodze krajowej nr 7 niedaleko Czosnowa, Dziekanowa Leśnego i Łomianek oraz na drodze krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Podobnie jest na południu naszego kraju w województwie małopolskim, chociażby pomiędzy Krakowem a Zabierzowem, także pomiędzy Węgrzcami a Krakowem oraz na obwodnicy Wieliczki. To oczywiście w obrębie Krakowa, ale też na południu województwa małopolskiego jedzie się nieco wolniej, chociażby na Zakopiance, niedaleko samego Zakopanego oraz na Krajowej Siódemce w pobliżu granicy państwa w Chyżnem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Na Polski Radio Kierowców i proszę, Maroś z Warszawy pisze dzisiaj sekundę później. Ale dzień dobry, panie Patryku, panie Jakubie.
1: Kłaniam się.
0: Wszystkim państwu dzień dobry, udanego piątku i szerokości. Maroś z Warszawy. Ja bym chciał się też wytłumaczyć, bo dzisiaj nie padło z samego rana piątek, piąteczek, piątunio.
1: Nie. A padło, dlaczego? Rzeczywiście. No, bo dzisiaj taki piątek, nie piątek.
0: Bo była środa, środeczek, środunia.
1: A, faktycznie.
0: Mamy długi weekend, więc trochę nam się to poprzesuwało. To dla tych, którzy oczywiście mają wolne.
1: No tak.
0: Są też tacy, którzy pracują.
1: Są.
0: Jadą.
2: Cześć. Niestety długiego weekendu nie mam. I wczoraj w pracy, dzisiaj w pracy. Właśnie przemierzam dość puste ulice Rzeszowa. Temperatura 17 stopni, zachmurzenie pełne. Ale jutro obiecuję, że odezwę się z trasy znowu na południe, znowu w kierunku Beskidu Niskiego i Bieszczad i zdam relację, co tam na naszej drodze krajowej numer 19. Pozdrawiam szerokości i przyczepności.
0: No my też pozdrawiamy szerokości i przyczepności. Ci życzymy na relacje, oczywiście informacje drogowe od ciebie czekamy. A tymczasem, no właśnie, mamy takich niezawodnych ancymonów. Nie, źle powiedziałem. Nie ancymonów. Naszych kochanych, najmłodszych słuchaczy.
1: O.
0: Słuchajcie, to jest Szymon i Dominik, bo oni codziennie mi przypominają halo, halo, tablice się kłaniają i oczywiście wysyłają propozycje tablic rejestracyjnych, które wy potem będziecie odgadywać, ale dzisiaj nasze przedszkolaki, które piszą, dzień dobry, przedszkolaki z tej strony, piszą, że dziś wieczorem lecimy na tygodniowe wakacje, więc w przyszłym tygodniu możemy mieć przerwę, ale potem wrócimy z tablicami jak zawsze. Takim,
1: no
0: to pozazdrościć, prawda?
1: No proszę, wakacje tygodniowe.
0: A, i żeby nie było przedszkolaki, bo wiem, że wy wczoraj mieliście wolne w przedszkolu, bo to w końcu czerwona kartka, no tak, w kalendarzu. Tata Piotr was godnie zastępował. To nie wiem, czy wiecie, ale naprawdę chciałem to podkreślić i tatę bardzo mocno pochwalić. Za tablicę wam dziękujemy, no i w takim razie moje obowiązki są takie. Podaję wam numer telefonu, kto by chciał zmierzyć się z trzema tablicami rejestracyjnymi. 22 139 29 29. Będę go jeszcze powtarzał. 22 139 29 29. Ale trzy tablice odgadujecie i zgarniacie o was je na stojąco. Możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, a do tego wszystkie jeszcze niespodzianka od Perka Polskich Rady Kierowców.
1: I wieczna sława jeszcze.
0: Ktoś dzwoni? Ktoś?
1: No dzwonią.
0: Dobra, dobra, odbieraj, odbieraj, no, głośno. No. Halo?
1: Halo, halo, halo?
3: Halo, halo?
1: O, dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: A, witam, Jarek się kłania.
1: Dzień
0: no
1: dobry.
0: Fantastycznie, Jarku, nie rozłączaj się, czyli z Jarkiem za moment się usłyszymy.

0: co?
1: Jeju!
0: No, czerwone korale i bratanki, jest piątek! Trwa długi weekend czerwcowy, dla niektórych to jest przed weekendem piątek, a Krzysio i Kasia widzę, że wybierają się z Lublina do Warszawy, piszą dzień dobry państwu, zaraz będziemy ruszać, no i prosimy oczywiście o sprawdzenie trasy. Od razu wam mówię, czyściutko na S17. Sprawdziłem całą drogę, nic złego się nie dzieje na południowej obwodnicy Warszawy również i takiego piątku byśmy sobie wszyscy życzyli.
2: Oj tak, zdecydowanie.

0: Nieco ani S2, ani S8 w Warszawie nie są zakorkowane, ale to tylko zdarza się ten piątek, tak może ile, 3 razy w roku?
1: Pytanie, co na innych trasach?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas dość może niespore, ale uciążliwe spowolnienia utrzymują się na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. To są takie poranne spowolnienia piątkowe, ale piątkowe właśnie w takim długim weekendzie. Czyli to nie są korki, na pewno, absolutnie nie są korki, ale ruch zwalnia chociażby na drodze krajowej numer 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami, także na drodze krajowej 28. Niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej czy Limanowej oraz na Krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. Podobnie na Krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na autostradzie A4 niedaleko Bramek w Brzęczkowicach. Dość uciążliwy remont na drodze krajowej numer 45 w Opolskiem na wysokości Jeziora Turawskiego pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Na fragmencie mniej więcej 9-kilometrowym obowiązuje tymczasowo organizacja ruchu, także ograniczenie prędkości i tam już obserwujemy niewielkie korki, bo tam mamy chociażby sygnalizację świetlną, ale rzeczywiście podróż jest tutaj utrudniona i pomiędzy Opolem a Kluczborkiem jedzie się po prostu dużo wolniej niż zwykle. Jeszcze województwo mazowieckie już wspomniane, tutaj nie ma korków ani na S8, ani na S2 w Warszawie i oby tak było do końca dnia, ale nie. Znaczne utrudnienia, problemy z płynną jazdą utrzymują się zwłaszcza na Krajowej 7 na północ od Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dodam tylko, że jeżeli coś niepokojącego wydarzy się na waszej trasie albo zaobserwujecie jakiekolwiek utrudnienia w ruchu drogowym, to bardzo prosimy o informację zwrotną, przekażemy innym zmotoryzowanym. Aplikacja PRK albo 22 513 11 11.

0: I tu zazdroszczę wszystkim, którzy mają automatyczną skrzynię biegów, bo wtedy lewa noga nie jest potrzebna, tylko przy Edzie Sheeranie można sobie potuptać troszeczkę. No dobrze, na tymczasem sprawdzamy, co tam u was na trasie.
1: Dzień dobry, trasa Radom-Warszawa, fajnie, pusto, blat suchy, jedzie się bardzo dobrze. Weekend krótki niż krótszy. Dzisiaj praca, jutro wolne, w niedzielę praca. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję PRK, a w szczególności takiego gościa Pioruna, co wam tam cyka fotki i nagrywa filmy. Cześć, pozdrawiam, Janek.
0: Dołączamy się, Janku, do pozdrowień Piotrka Pioruna, bo to właśnie dzięki niemu możecie to wszystko oglądać, co na przykład wrzucamy na części. Polecam zresztą na kanale PRK Polskiego Radia Kierowców na YouTubie. A co tam ciekawego u Jarka? Halo, halo.
2: Witam, witam.
0: Jak tam weekend?
2: No jest długi, pięknie pada deszcz.
0: Powtórz to.
2: Pięknie pada deszcz. Ja akurat pracuję w rolnictwie i deszcz jest bardzo potrzebny,
0: tak,
2: bo jest cholerna susza. Także pada od drugiej w nocy i niech pada cały dzień, bo tej wody potrzeba.
0: No dobrze, ale Jarku, tak całkiem poważnie, to nie wystarczy, że popada dzień, dwa, prawda?
2: Tak. Zgadza się, ale już jest coś.
0: Ale dalej jest tak, że ta ziemia jest tak na tyle sucha, że ona nie wchłania tej pierwszej fali deszczu?
2: Ona wchłania, tylko po prostu, żeby cokolwiek zadziałało, to musi naprawdę dobrze popadać, tak? Wystarczy spojrzeć pod drzewami. Jeżeli pod drzewami jest sucho, to znaczy, że tego deszczu cały czas jest mało.
0: Rozumiem. A wiesz co, bo tak zauważyłem, jeżdżąc po Polsce, że niektórzy wręcz podlewają swoje uprawy. Ma to sens? Nawet kiedy świeci słońce, jest bardzo sucho, widzę, jak tam te sikawki i podlewaczki cały czas nawadniają.
2: Pewnie, że to ma sens, bo zawsze ta woda jest potrzebna, natomiast

0: kwestia, w którym momencie podlewają, bo jeżeli jest gorąco i podlewają, no to nie jest to do końca zdrowe dla roślin.
1: A, myślałem, że nieefektywne, bo to wszystko wyparuje po prostu.
0: No to też, ale to parzy. To jest tak, jakby ktoś się nagrzał na słońcu, okay, tak, na plaży i wskoczył na główkę do zimnej wody.
1: No to tak jak w ogrodzie, czyli
0: dla rośliny.
1: Tak, o poranku tak i wieczorem.
0: O, dokładnie. Widzę, dobrze, że znasz się na rzeczy.
1: Mm. Wiesz co, ale powiem tak, ale z tych pomidorów to nic nie będzie. Mimo, że próbowałem, naprawdę.
0: Zawsze, zawsze możesz spróbować jeszcze raz zasiać.
1: Tak, ale nie, chyba już za późno.
0: Nie, no wszystko możliwe.
1: Tak? No to ja wiem.
2: Na parapecie Patryk może tam
1: w ogródku.
0: Tak.
1: Dobrze, ale wiesz co, Jarku, ja widzę, że ty się za to bardzo dobrze znasz na rolnictwie. Zobaczymy, jak się znasz na motoryzacji. Bo mamy dla ciebie kilka tablic.
0: Aż się boję.
1: No wiesz, od przedszkolaków dostaniesz pierwszą. Kuba, co tam przysłali?
2: A, dobrze, co przedszkolaki dzisiaj? No tak, no to dzisiaj jest tak. SBE. Sebastian, Beata, Eleonora.
0: SBE, ojej.
2: No, ojej.
1: Nie, właśnie, nie, to nie jest ojej.
2: Właśnie, ale,
1: ale blisko.
2: Ale blisko, blisko.
0: Ale blisko, tak?
1: A, czyli trudne.
0: Czyli Dolny Śląsk.
2: Nie, Dolny.
1: D jest Dolny Śląsk.
0: Dolny Śląsk, przepraszam, Śląsk.
1: Śląsk, czyli górny,
2: zgadza,
1: tak.
2: Zgadza się, tak. I co dalej?
0: I BE.
1: Mhm. No. No będzie coś z tego, czy nie?
0: Będzie.
1: No, będzie. Usłyszałem, będzie.
0: Będzie.
1: Będziński?
0: Działa gdzieś tam.
1: Będziński,
0: tak.
2: Będziński, zgadza.
0: Tak, Będziński.
1: Dobra, to wiesz co, u mnie będzie troszeczkę łatwiej, bo ja mam propozycje, które końcówkę mają tę samą, od Bartłomieja dostałem. Wybierz sobie tylko, czy to ma być z przodu literka B, D czy F.
0: No niech będzie B.
1: Dobra. Tak. BZA. Barbara, Zenon, Anna.
0: Czyli mamy... BZA to będzie Podlasie.
1: Zgadza się.
0: Zambrów.
1: Tak! Powiat zambrowski, trafiony, zatopiony. No i trzecia propozycja. Od pana ode mnie. Jak
2: no robimy? Dawaj, Patryk, proszę.
1: No bo skoro tak dobrze ci poszło z tym B, to teraz D czy F? Którą literkę wybierasz?
0: F jak Zielona Góra.
1: Dobra, no to będzie FZA. Felix, Zenon, Anastazy.
0: A, to tam koleżankę z tamtego rejonu mam. Żary.
1: Zażarło. No tak! Wielkie brawa i fanfary dla ciebie. Oczywiście koleżankę pozdrawiamy, żeby nie było. No dobra, to teraz wiesz co? W takim razie przejmujesz antenę. Jarku, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
0: Dobrze, to jak zaczęliśmy od rolnictwa, to pozdrawiam wszystkich rolników, którzy czekają na deszcz. Pozdrawiam całą swoją rodzinkę, żonę, pracy. Tak, ja mam wolne i dzieciaki, które jeszcze śpią. No i was, droga redakcjo, że umilacie nam ten dzień, że prowadzicie nas po tych drogach, które no, czasami ta droga nie jest łatwa, trzeba się namęczyć, a jednak dzięki wam dużo informacji spływa i potem no, łatwiej się jeździ. Nie? Także oby te wasze radio odgrało 1000 lat i jeden dzień dłużej.
1: Wow. Dlatego nie przerywałem. Piękne słowo. Bardzo ci gorąco dziękujemy za nie. A co do rodzinki, to wiesz co, tak sobie myślę, czy ty masz czas, żeby z tego długiego weekendu skorzystać i gdzieś rodzinkę zabrać?
0: Pewnie, że tak.
1: No i tego wam życzymy. Do niedzieli jest jeszcze troszeczkę czasu, więc szerokości, przyczepności, dobrej zabawy, przyjemnego weekendu i tego deszczu więcej.
0: Oczywiście. Deszczu niech pada. Ile wlezie.
1: A teraz jeszcze niespodzianka dla ciebie od PRK. Mam nadzieję, że jakoś w przyszłym tygodniu trafi w twoje ręce za sprawą poczty. Trzymaj się, pozdrawiamy gorąco, Jarku.
0: Również wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i szerokości.

0: potem tam było Bobby. Mm-hmm. Chociaż w tym Bobby jest ukryte Kuba.
1: Tak? A, to nie wiedziałem cię o tym.
0: A wiesz dlaczego? Mm-hmm. Bo to ty masz dla nas najświeższe informacje drogowe. Posłuchajcie, jest 7:50.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Utrudnienia pojawiły się w Warszawie na ekspresowej 8 na wysokości mostu Grotoroweckiego, a zatem pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Wisłostrada. Doszło tam do kolizji, jezdnia została zwężona i właściwie obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek. Wolniej jedzie się także na innych trasach w regionie, czyli na Mazowszu.

0: chociażby na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, ale także na Krajowej 79 pomiędzy Stolicą a Piasecznem oraz na drodze Krajowej 61 na odcinku Warszawa-Jabłonna. Pewne spowolnienie obserwujemy także na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, na drodze Krajowej 91 w Pruszczu Gdańskim, także na Krajowej 22 w Malborku, a także na razie powoli przybywa samochodów na trasach wojewódzkich na północy województwa pomorskiego, czyli chodzi o drogi numer 215 i 216 w rejonie Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi, ale także Chałup, Jastarni, Juraty czy Helu. Na południu natomiast, czyli w województwie małopolskim, także już pewien spory ruch obserwujemy na Zakopiance pomiędzy Poroninem a samym Zakopanem oraz na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Jabłonką a granicą państwa w Chyżnem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to my mamy jeszcze dla Was informacje od naszego słuchacza.
3: Witam wszystkich słuchaczy w ten ciepły, chociaż taki troszkę pochmurny dzień. Wyjechałem właśnie z Rzeszowa w kierunku Janowa Lubelskiego, S19. Ruch umiarkowany, także myślę, że tutaj nie będzie żadnych problemów. Pozdrawiam, Andrzej ze Skody.

A czego chcemy? Czego potrzebujemy? Dajcie znać, może uda się jakoś zorganizować, bo wiecie, że w PRK Polski Mediów Kierowców niemożliwe od ręki na cuda trzeba chwilę poczekać. No i przyznam szczerze, niemożliwa to jest ta pogoda, bo z jednej strony kusi tymi wartościami, chociaż już troszeczkę termometr nam się wywrócił do góry nogami. Do tej pory wam mówiłem wszędzie w granicach 16-18 stopni Celsjusza i faktycznie tak jest choćby na północy, tak jest na wschodzie i w centrum, bo w tym momencie w Zamościu najcieplej 19 stopni Celsjusza. Tam właśnie zmierza Rajd Koguta, 10. edycja, do Zamościa. Ale już w Zakopanem 12 kresek powyżej zera i widzę, że na Dolnym Śląsku to pewnie za sprawą tego deszczu, tak od 12 do 14 stopni, choć było cieplej.

0: No uważajmy, na deszcz i burzę to dla kierowców, bo deszcz jest bardzo potrzebny, ale na trasie niestety może powodować trudniejsze prowadzenie auta, droga hamowania też się wydłuża. Miejmy z tyłu głowy, że warunki nie do końca są po naszej stronie, stronie zmotoryzowanych. Oto szczegóły dotyczące prognozy pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie dzisiaj duże i rzeczywiście okresami może być deszcz, szczególnie na wschodzie, północnym zachodzie. Tu mogą być też większe przejaśnienia, ale uwaga, bo po południu właśnie na wschodzie kraju mocne burze, prędkość wiatru do 80 km na godzinę i może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. A co do tego deszczu od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Wielkopolskę i Kujawy, aż po Pomorze, okresami może popadać, miejscami nawet o natężeniu umiarkowanym. I ta suma opadów od 10 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W ciągu dnia na zachodzie i północnym zachodzie ciut chłodniej, bo tam od 16 do 20 stopni Celsjusza. Na wschodzie i południowym wschodzie w Bieszczadach ciut cieplej, bo od 20 do 26 kresek powyżej zera. Chłodniej ma być dzisiaj na obszarach podgórskich Sudetów. Tu 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty. No i pamiętajcie, w czasie burz porywy do 80, wysoko w Tatrach do 60 km na godzinę. A ciśnienie w tym momencie barometr pokazuje 997 hektopaskali.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
3: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
1: To była autopromocja. PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.
0: No a my oczywiście towarzyszymy Wam w trasie i czekamy na informacje od Was, dokąd jedziecie, czy potrzebujecie sprawdzenia tej drogi, na której właśnie się znajdujecie. Określcie tylko skąd, dokąd, a my się chętnie tym wszystkim zajmiemy. Bądźcie zaopiekowani. Jedziecie z PRK, Polskim Radiem Kierowców.

0: Wszystko mi gra i wszystko mogę. Czyżby Kleo i Dawid Kwiatkowski słuchali Perka Polskiego Radia Kierowców?
1: Pewno.
0: No bo to takie trochę, nie?
1: Tak, tak, tak.
0: Ale to było nieskromne.
1: Ukłon w naszą stronę, troszkę nieskromne rzeczywiście.
0: No ale trudno.
1: Ale piątek, taki piątek jeszcze dzisiaj.
0: Właśnie.
1: Można.
0: Jaki to jest piątek? Bo jest pytanie od Adama, jak tam dzisiaj na Głębockiej i na Murckowskiej.

0: właściwie ruch odbywa się w sposób płynny. Także, no, korzystajmy, bo to rzadko się zdarza, żeby w piątek o tej porze na ósemce nie było korków. Ja bym jechał w tej weftę.
1: Piękny piątek. A przy okazji od innego Adama, dzień dobry. Myślę, że te długie, wolne od pracy ma pozytywny wpływ na klimat i na czas, który spędzamy stojąc w korkach. Dzisiaj pusto na drogach, deszczyk letni pada. I tak, żeby te dni wolne trwały jak najdłużej. Adamie, prorocze słowa, oby się spełniły. Pozdrawia redakcję i pana basistę. To my też pozdrawiamy. I uwaga, uwaga, kolejne wieści z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przybywa samochodów na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. No, może jeszcze korków nie obserwujemy, ale spowolnienie i to dosyć spore, owszem. Chociażby na trasach wojewódzkich numer 216 i 215. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłopowa i Władysławowa, a także Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty i Helu. Spory ruch już zaczyna się na wysokości Pucka, a także w pobliżu Redy. Podobnie na drodze krajowej numer 91 w Pruszczu Gdańskim, a także na obwodnicy Trójmiasta, zwłaszcza na wysokości Gdańska w kierunku północnym, a zatem w kierunku Gdyni i dalej właśnie, także w kierunku Władysławowa czy Helu. W województwie małopolskim natomiast, czyli na południu naszego kraju, pewne problemy już obserwujemy na Zakopiance na Podhalu, a także niedaleko Krakowa, na obwodnicy Wieliczki, na drodze krajowej 44 na wysokości Skawiny oraz na krajowej 79 na fragmencie remontowanym, powiedzmy, gdzie trwają prace budowlane. Chodzi o odcinek pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. I jeszcze autostrada A4. Zobaczmy, co się tutaj dzieje w województwie dolnośląskim. Zwykle korki, zwykle te spowolnienia już teraz są dosyć spore. Mówimy o właśnie godzinach porannych i to nie w weekend, nie w sobotę i w niedzielę. No ale w związku z tym, że dzisiaj ten piątek taki, powiedzmy, świąteczny, to na A4 ruch odbywa się w sposób płynny i w pobliżu Wrocławia i na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Nam chodzi o odgłos paszczowo.
1: Tak, to był odgłos paszczowo. To jeżeli chcecie odgłos paszczowo, to teraz będzie coś w stylu... Chociaż to się za chwilę może wszystko zmienić. Kajetan Baranowski razem z nami w studiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Czas na F1 w PRK Polskim Radiu Kierowców. To ja zacznę od tego, że skoro paszczowo dałem ten dźwięk silnika, to taka bardziej V12, one tak gwizdały,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak, tak.
1: Ja już nie pamiętam, jak V8 brzmi, ale chyba najpiękniej z całej formuły i w ogóle z historii silników, jakie mieliśmy.
2: No, myślę, że kilku fanów mogłoby się z tobą nie zgodzić i właśnie bardziej by szli w kierunku V12.
1: Ale ona wyła, ona za bardzo piszczała. V8 miała taki...
2: No dobra, ale jak byłeś na torze, ja nie
1: więcej
2: byłem,
1: basu.
2: Jak była V12, bo jestem trochę za młody, ale wiem, że byli fani, którzy, wiesz, już słyszeli z drugiego końca toru, że ten samochód jedzie.
1: Tak, tak, tak, to prawda. Więc... Ona była głośniejsza, ale poczekajcie, dlaczego w ogóle o V8 zaczynamy? No bo jesteśmy przed Grand Prix Monaco, kolejny weekend z królową motorsportu w tle i okazuje się, że znowu wraca temat wprowadzenia V8 w F1.
2: No tak już oficjalnie, no bo jeżeli prezes FIA wypuszcza oświadczenie, no w formie filmiku powiedzmy na swoje social media, no to nie jest już to takie...
1: A czy wiesz, bo
2: byle co,
1: ty od początku sezonu wracasz z tą informacją.
2: No tak, bo ona tak gdzieś się przewijała.
1: Jakiś

0: Jała, to były plotki, pogłoski. Coś takiego. No wszyscy mówili, że generalnie nie są zadowoleni z tych obecnych regulacji. Mm-hmm. Fajnie byłoby wrócić do czegoś innego. A tu się okazuje, że prezes FIA wsłuchał się w głosy kibiców i fanów. No i tak, uważa, że V8 będą bezpieczniejsze, lżejsze, a przede wszystkim wróci właśnie ten dźwięk, o którym mówiłeś wcześniej.
1: Dobra.
0: Że przecież dźwięk to jest esencja Formuły 1.
1: I teraz ja mówię, sprawdzam, czyli kiedy, na jakich warunkach, czy wszyscy są za?
0: No i tu znowu mamy ten problem, że nie wszyscy pewnie będą za i dopiero 2030-2031. Już to kiedyś tłumaczyłem, że 2030, jeżeli czyli wszyscy się zgodzą...
1: Poczekaj, kalkulator, skoro mamy... 5 lat?
0: 5 lat. No tak mniej więcej trwa ten cykl nowych regulacji. To no przecież dopiero weszły te, a ty już byś chciał zmieniać.
1: Wiem, dopiero co weszły też nowe silniki. A przy okazji nowych silników cały czas mamy wielką batalię przy rozłożeniu mocy. Teraz mamy 50-50, a cały czas są głosy na temat 40-60 względem energii elektrycznej i tej płynącej ze spaliny.
0: No tak, no ale tutaj nie wszyscy są chętni. Ja się zastanawiam, dlaczego Honda nie jest chętna. No bo rozumiem gdzieś Ferrari, rozumiem Cadillaca i Audi, którzy dopiero weszli, ale Honda jest w tyle.
1: Ale zaraz, Honda się jeszcze chyba nie zdecydowała.
0: No właśnie, Honda się nie zdecydowała. Się.
1: Ale w ogóle się nie zdecydowała, jest przeciwko, tak?
0: Znaczy, mamy stosunek 2-3. Mamy 6 producentów, 2 jest za, jest to Red Bull z Fordem jako jedność. Mercedes, oni są za, a przeciw jest Ferrari, Aston Martin, znaczy nie Aston Martin, bo Aston Martin to Honda, Ferrari, Audi i... Ojejku.
1: Nie, mamy
0: Cadillac.
1: No okej.
0: Okay. Czy jest 5? No, tylko że tutaj, myślę, że tutaj przejdziemy spłynnie do kolejnego tematu, czyli Aduo, czyli mechanizmu, który został wprowadzony w tym roku.
1: A co to jest Aduo?
0: Czyli, no, tutaj z angielskiego może nie będę przytaczał, ale chodzi o to, że to jest mechanizm wyrównywania szans. Czyli jeżeli jeden zespół jest słabszy, około 2% albo 4% od swojego rywala, to ma możliwość wykorzystania dodatkowych środków spoza limitu budżetowego, co dla teamu jest bardzo dużym plusem, do upgrade'ów. No i w zasadzie można powiedzieć, z jednej strony chcemy być jak najlepsi, ale w tym wypadku w zasadzie opłaca się być gorszym.
1: Bo wtedy możesz skorzystać z dodatkowych środków, czyli za chwilę być lepszym.
0: Dokładnie, i wtedy nie odpisujesz sobie tych środków z limitu budżetowego, którego przecież nie możesz przekroczyć, bo dostaniesz wtedy surową karę.
2: Szczerze?
0: To jest takie, to już jest szara strefa, no... i to jest mocna szara strefa, no ale na przykład mówi się, że Ferrari bardzo na tym zyska. Z kolei Red Bull, który notuje słaby sezon, podobno ma jeden z lepszych silników pod względem samego ICE, czyli Internal Combustion Engine.
1: Ciekawa jest ta polityka F1, ale my w końcu nie polityką się zajmujemy, tylko tym, co przed nami, a więc Grand Prix Monaco, to tylko w dwóch słowach. Tor uliczny,
0: bardzo ciasny i generalnie, no umówmy się, od ostatnich 10, jak nie lepiej lat, nie było tam dobrego ścigania.
1: Zobaczymy, jak będzie w tym roku, ale o szczegółach już za moment.

0: do F1 za moment wracamy, to wam obiecuję, przed Grand Prix Monaco. Oj, to będzie weekend z emocjami, chociaż mówi się o tym torze, że raczej taki emocjonujący to on nie jest. Tymczasem, czy emocje są również na drodze, to dla nas dzisiaj sprawdza Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jak to już nieraz dzisiaj mówiłem, nie mamy właściwie porannych godzin szczytu komunikacyjnego, nie mamy korków jak zwykle o tej porze na S8 w Warszawie czy na A4 w województwie małopolskim. Są spowolnienia, owszem, i tych spowolnień jest sporo. Już jednak 8:30 w wielu miejscach przybywa samochodów, a zatem ten ruch jest już wzmożony, ale nie są to na razie korki. Zobaczymy, jak będzie później, ale w tej chwili wolniej, dużo wolniej może jedzie się na Pomorzu, ale na razie nie jest to jeszcze bardzo trudna sytuacja. Ale bez wątpienia trasy wojewódzkie numer 215 i 216 są już zatłoczone, zwłaszcza w pobliżu Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, także niedaleko Chałup czy Juraty i Jastarni. Przybywa samochodów także na południu naszego kraju, chociażby na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, także na drodze krajowej numer 7 w pobliżu Jabłonki i Chyżnego, a także na krajowej 28 niedaleko Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. W województwie mazowieckim natomiast, tak jak już wspomniałem, na S8 jedzie się całkiem spokojnie, ruch odbywa się w sposób płynny, to mowa oczywiście o północnej obwodnicy Warszawy, ale w okolicy

0: ulicach stolicy jedzie się już dużo wolniej, zarówno pomiędzy Warszawą a Piasecznem, także w pobliżu Łomianek, Dziekanowa Leśnego i Czosnowa oraz na odcinku Warszawa-Jabłonna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O, jak dzisiaj miło się was słucha. Bardzo gorąco dziękuję za taki wpis. A przy okazji są też i takie. W Słupsku od 6 już pada deszcz. Mamy 16 na plusie. Dzień śmieciarek, ale brak samochodów nie dokucza staniu w korkach.
0: To dobra wiadomość.
2: Bardzo dobra.
0: I z tym deszczem to też fajna wiadomość. Tylko żeby ten deszcz nie padał na jezdnię, tylko na trawę.
2: Tylko i wyłącznie, bo deszczu brakuje po tej suszy, którą mieliśmy. Mam nadzieję, że coś się zmieni i drgnie w przyrodzie. A przy okazji Adam pisze, a dzisiaj jest Dzień Świąt Nietypowych. Światowy Dzień Środowiska. I pan Kuba nic nie mówi o tym?
0: Światowy Dzień Środowiska? Mhm. Ale to takie typowe
2: święto. Nie, no właśnie
0: święto.
2: Powiedziałeś.
0: A właśnie. I dlatego ten deszcz pada. Dla środowiska.
2: Mądrego to warto posłuchać.

0: Wracamy do F1 przed Grand Prix Monaco, to już w ten weekend i za chwilę więcej o agendzie, o harmonogramie i jak ten kalendarz wygląda. Tymczasem Kajetan Baranowski z nami, który to powiedział przed momentem, że jak tam ma być z tym wyrównywaniem szans?
1: Jeżeli ktoś jest słabszy około 2 do 4%, to dostaje dodatkowe środki. To jest jakoś wyliczone, są 2 do 4%. Widełki. Znaczy tam generalnie może być więcej i im więcej jesteś za rywalem, tym więcej pieniędzy możesz wykorzystać bez utraty, znaczy bez wpisywania tego do tej obowiązkowej.
0: Bo wiesz co, Jacek świetnie punktuje. Panowie, o czym wy mówicie? Jak jeden zespół słabszy od drugiego 4%? To co? Ma jakieś dodatkowe środki z czegoś tam? A gdzie prosta zasada sprzed 100 lat? Słabszy po prostu przegrywa, a nie przelicza kilowaty na oktany i coś tam wyrównuje. No to jest brukselska logika, jak pisze Jacek.
1: No powiem tak, to jest kwestia tylko i wyłącznie dotycząca silnika, czyli wszystkie aspekty aerodynamiczne z tego odchodzą. Ja rozumiem generalnie, dlaczego to się ludziom nie podoba.
0: Znaczy ludziom się podoba rozwój, ludziom się podoba, że idziemy do przodu, że się naprawdę ścigamy.
1: No tak, a Formule 1 podobałoby się, jakbyś jeszcze za tym postawił większą ilość fanów, a większa ilość fanów przyjdzie dopiero w momencie, w którym będziesz miał wyrównaną akcję.
0: Aha, i najlepiej,
1: myślę, żeby... że tego nie przeskoczysz.
0: Wszyscy na mecie byli ex aequo.
1: No może nie ex aequo, ale nie, tak w 5 sekundach.
0: Tak, cała wszystkie stawka. Okrążenia po prostu gdzieś tam się cały czas przecierają i potem nagle w ułamkach sekundy każdy się melduje na...
1: No ale pytanie, czy to jest dobra opcja, no bo tu mimo wszystko jest ten czynnik ludzki, czyli oni mają dowolność, jeżeli chodzi o poprawę tego silnika. I tak jak mówię, to chodzi tylko i wyłącznie o silnik spalinowy, czyli w zasadzie no, wyrównujemy tylko to na poziomie mocy.
0: No dobra.
1: A jak mamy wyścigi endurance, no to mamy balance of performance i tam już mamy mechaniczne dokładanie w zasadzie wszystkiego. Możemy zmniejszyć mu opór, możemy dołożyć wagi. Możemy obciąć moc.
0: Cały czas czekamy na decyzję, czy będzie 50 na 50, tak jak jest teraz, czy będzie to rozłożenie mocy spalinowej względem elektrycznej 60 na 40. No, o tym już mówiliśmy, to teraz o rozprężeniu tłoków. Zmienia się pomiar.
1: Koniec. Mierzymy już w temperaturze, w której one się rozprężały Mercedesowi.
0: Czyli to, co Mercedes wymyślił, że na zimnym te tłoki miały swoją objętość.
1: Swoją objętość, a one potem się rozprężały.
0: Czyli jakby kompresja była większa i ciśnienie powodowało większe osiągi, lepsze.
1: Tak jest.
0: Koniec.
1: Koniec, nie ma, ale ja też czytałem już taki artykuł, że oni wprowadzili, znaczy zrezygnowali z tego patentu już na poziomie Miami, żeby się do tego przygotować Monako.
0: Bo to im dawało przewagę.
1: To im dawało przewagę, no ale patrząc na to, jak wyglądało Miami, jak potem wyglądała Kanada, to nie wiem, czy spodziewałbym się upadku Mercedesa i ich wielkiej formy.
0: Bo tam objętość się tak naprawdę zmieniała.
1: Tak.
0: W cylindrze. I oni byli w stanie po prostu mieć więcej mieszanki i większą moc.
1: Dokładnie, ten wybuch był bardziej...
0: A zostając przy Mercedesie, o co chodzi z medialnymi przepychankami kierowców Mercedesa?
1: Ja myślę, że to jest takie

0: granie Russella już na sprowokowanie młodszego kolegi z zespołu. Bo on powiedział takie zdanie, że to już jest tytuł, który Kimi ma, ale może go przegrać. Więc to jest takie już... Trochę mu dał ten tytuł w zasadzie, żeby go tak trochę sprowokować, ale to już jest tylko twoja sprawa, tak? Ty możesz go przegrać, ja mogę go tylko wygrać, a ty jak nie wygrasz, to jesteś słaby i przegrasz. Kimi powiedział, no ale jak to? Słuchaj, no przecież ja nie mam tego tytułu, więc co ja mam przegrywać, jak nic jeszcze nie mam? Więc wydaje mi się, że to jest taka gra czysto psychologiczna. Russell próbuje wejść gdzieś na młodszego, mniej doświadczonego kierowcę, który nie jest obeznany w takim medialnym świecie. No, no umówmy się, no nie jest starym wyjadaczem, to jest dopiero drugi sezon. Zobaczymy, jak będzie w Europie. Trzeba sobie też przypomnieć zeszły sezon. Kimi Antonelli w Europie był po prostu bardzo słaby. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tory mu nie leżą, czy wtedy jeszcze go przycisnęła trema. Zobaczymy, jak będzie w tym roku.
1: No zobaczymy. A my wracamy do Monako, bo powiem szczerze, tu nawet rozmawialiśmy sobie w przerwie, bardzo bym się chciał tam pojawić przy okazji F1, ale niekoniecznie dla F1, tylko dla tego blichtru, przepychu, luksusu, tych aut, które tam w tym czasie się pojawiają, chociaż w Monako myślę, że drogo jest zawsze. I teraz, jeżeli chodzi o sam tor, pięknie napisałeś, czy Monako znów będzie procesją?
0: No, bo to zazwyczaj jest procesja.
1: Jeden
0: niestety,
1: za drugim do mety.
0: Ale no, musimy sobie przecież jeszcze przypomnieć o tym, że od tego roku mamy nowe regulacje i te bolidy są mniejsze. Więc teoretycznie...
1: Węższe.
0: Czyli
1: jest
0: krótsze.
1: Szansa na wyprzedzanie?
0: Być może, ale Formuła 1 powiedziała, że nie będzie aktywnej aerodynamiki. I obcinamy delikatnie moc ze względu na bezpieczeństwo. Więc teraz pytanie, co z tego wyjdzie? Więc nie otwiera nam się przednie i tylne skrzydło. Teraz to, co robią zespoły Formuły 1, jak ktoś ma okazję, to może poszukać na social mediach. Tylne skrzydło się nie otwiera, więc wszyscy przyjeżdżają ze specyfikacją i na przykład Mercedes wygląda tak na tym tylnym skrzydle, dodał takie lotki, taki element, jakbyś miał to samo tylne skrzydło na tylnym skrzydle, tylko to jest mniejsze, jakby to drugie, dodatkowe.
1: Lepszy docisk.
0: Znaczy oni tam robią jakieś różne rzeczy, tutaj dodają jakieś stawki, jakieś lotki, jakieś przylotki.
1: To jest ten wyścig zbrojeń, który my właśnie lubimy, a przy okazji rozkładu jazdy, jak to wygląda?
0: No to dzisiaj już mamy pierwszy trening od 13.30 do 14.30, drugi od 17 do 18, no i w zasadzie to, co najlepsze, no to w sobotę, bo zazwyczaj w Monako to kwalifikacje ustalają to, kto dojedzie w sobotę, w niedzielę, na którym miejscu. Trzeci trening 12.30-13.30, a kwalifikacje od godziny 16 do 17. Wyścig standardowo jak na Europę jest od godziny 15 do 17.
1: Czy to będzie procesja bolidów i kierowców F1? Zobaczymy, a na pewno o tym wszystkim, co wydarzyło się w Monako, podsumuje nam to w poniedziałek Kajetan Baranowski.
0: Dzięki, do usłyszenia.

0: 10 minut pozostało do godziny 9. No to F1 już za nami, przed nami wielkie emocje związane z Grand Prix Monaco. A teraz pytanie o emocje związane z polskimi drogami, bo od rana podkreślamy to. Nawet Grota Roweckiego nam się nie korkuje, czyli S8 na tym północnym odcinku. Jest dobrze.
1: No tak, no ale skoro nie ma samochodów na S8 w Warszawie, to są gdzie indziej.
0: A4.
1: Nie.
0: A2.
1: Nie.
0: A1 nad morze.
1: Na przykład albo Zakopianka, albo wręcz trasy wojewódzkie w pobliżu Pucka i Władysławowa.
0: Przestaję zgadywać, czas na szczegóły, gdzie są utrudnienia w ruchu drogowym.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście spory ruch obserwujemy na południu naszego kraju, zwłaszcza na podhalańskim odcinku Zakopianki, także na Krajowej 7 w pobliżu Jabłonki i Chyżnego oraz na drodze krajowej numer 28 w Wadowicach, w Suchej Beskidzkiej, Mszanie Dolnej, Limanowej i w Gorlicach. Podobnie na Krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej oraz na autostradzie A4 na wysokości Bramek w Brzęczkowicach. Natomiast na Pomorzu przybywa samochodów na trasach wojewódzkich numer 215 i 216. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa oraz Chałup, Jastarni i Juraty. Nieco wolniej jedzie się także na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim

0: Gdańskim, a samym Gdańskiem. Utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz w związku z remontem na odcinku prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Często o tej porze obserwujemy tam spore spowolnienia. W tej chwili te spowolnienia nie są spore, ale oczywiście występują przede wszystkim w kierunku Trójmiasta. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj cały czas, właściwie od wczesnych godzin porannych, mamy takie spowolnienia poranne, tak jakby świąteczne. Nie jest to oczywiście poranny szczyt komunikacyjny, ale oczywiście w wielu miejscach coraz większy ruch, a w związku z tym wolniej jedzie się w wielu miejscach, zwłaszcza niedaleko Warszawy, na Krajowej 7, na północ od stolicy, a także na Krajowej 79, na południe od Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

świeże lata. Michał Kisielewski na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz jeszcze, o proszę, proszę, jakie pozdrowienia. Cześć Patryku, nadajemy z Wetliny. No ci to się umieją odnaleźć. To właśnie najcieplejszy region w Polsce, przynajmniej dzisiaj. Od rana w głośniku PRK, bo jakby mogło być inaczej. Oprócz śpiewu ptaków musi być również dobra muza. Ruch na małej obwodnicy umiarkowany, bliżej niższego. Pogoda rozpieszcza, jest pochmurno z przejaśnieniami. Śniadamy i w górę. Piękne. Czyli co, śniadanko, kawka i jazda. Pozdrawia Łukasz na topie z ekipą z Lubelszczyzny. Powiedziałem, że dobrze wybrali, bo to właśnie tam jest teraz najcieplej. Patrzę sobie, no w ogóle w Zamościu 20 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o Lubelszczyznę. Jeśli chodzi o Podkarpacie, takie mocne 18-19 kresek powyżej zera. Najchłodniejszym miejscem w tym momencie jest Jelenia Góra, 12 kresek powyżej zera. I uwaga, bo do godziny 12 mamy alert pierwszego stopnia, jeśli chodzi o gwałtowne zjawiska pogodowe, łącznie z burzą, właśnie dla Dolnego Śląska. Choć dzisiaj, jak za chwilę usłyszycie, popada i na zachodzie, i na północy, i

0: Na wschodzie mogą być burze po południu. No oto szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No bo to jest tak, że ten deszcz jest oczywiście, że nam bardzo, ale to bardzo potrzebny. Tymczasem ja tak przyglądam się tego, bo IMGW ostrzega przed burzami. Mamy tutaj ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia pierwszego stopnia z intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego, ale uważajcie, bo na wschodzie, szczególnie po południu, faktycznie dzisiaj może być nieciekawie. I gwałtowne wyładowania atmosferyczne, i ulewny deszcz, i prędkość wiatru nawet do 80 km na godzinę. A temperatura maksymalnie 16-20 stopni Celsjusza. To na zachodzie i północnym zachodzie, 20 do 26 kresek na wschodzie i południowym wschodzie i chłodniej ma być tylko dzisiaj na obszarach podgórskich Sudetów, około 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty, w centrum i na południu, a także południowym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę, ale zwracam uwagę, gdy będą występowały burze, to wtedy ten wiatr będzie silniejszy, nawet do 80 km na godzinę. Ciśnienie. Ja już po kawie. A wy? 997 hektopaskali pokazuje barometr w tym momencie. W Warszawie w południe będzie pokazywało dokładnie tyle samo i przewidywany jest najpierw spadek, a potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to kłaniam wam się nisko i mówię dzień dobry. Patryk Kuniszewicz i zapraszam na wspólną jazdę.

0: Powoli zbliża się 10 minut po godzinie 9. A w PRK Polskim Radiu Kierowców co 20 minut raportujemy wam sytuację na polskich drogach, bo bardzo nam zależy, nawet kiedy trwa długi weekend czerwcowy, żebyście nie utknęli, gdybyście choćby rekreacyjnie przemieszczali się z punktu A do punktu B. Tak tylko się przypomnę, że gdybyście potrzebowali sprawdzenia dokładnie waszej trasy, no to my oczywiście chętnie to zrobimy. Tylko dajcie znać w aplikacji skąd, dokąd jedziecie, resztą zajmę się ja.
1: Oj tak, Patryk lubi wszystkie parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody.
0: Poczekaj, pisz czy drwisz, bo nie wiem.
1: Jedno i drugie.
0: No dobrze, i ja wam jestem w stanie zaproponować trasę rekreacyjną, taką naprawdę dookoła Polski, ale tę najkrótszą, najszybszą też dam. Sprawdźcie mnie. Skąd, dokąd? Chętnie wam pomogę. A teraz Kuba Domoracki, nasz serwis androgowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas mamy trudną sytuację na granicy polsko-ukraińskiej. Na przejściu w Dorohusku samochody ciężarowe na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju oczekują około 18 godzin. W Medyce i w Chrebennem także obserwujemy dość spore kolejki ciężarówek, które również czekają na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski. Albo 10, albo 8 godzin minimum, bo oczywiście to jest tylko szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściu w Dorohusku, a zatem w województwie lubelskim. Jeżeli chodzi o Pomorze, to tutaj już właściwie korki obserwujemy, albo duże spowolnienia, albo niewielkie korki na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 w pobliżu Chłapowa, Rozewia i Jastrzębiej Góry, ale także

Coraz więcej samochodów pomiędzy Redą a Płockiem, Redą a Płockiem, a także niedaleko Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, a także Jastarni i Jurady. Zresztą podobnie jest na południu Polski. Tutaj na Zakopiance także coraz większy wzmożony ruch obserwujemy w pobliżu.

0: Białki Tatrzańskiej i granicy w Jurgowie oraz na Krajowej Siódemce pomiędzy Jabłonką a Chyżnem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za moment Grzegorz Duda radzi w PRK Polskim Radio Kierowców. Będzie o olejach.

0: Obiecałem wam, że porozmawiamy sobie o olejach. No i właśnie, to co robimy.
1: Mhm, o olejach.
0: No.
1: No dobra.
0: Hasło olej?
1: No to jaki, co?
0: No to olej, idziemy dalej.
1: Słonecznikowy.
0: Nie, nie mówimy o smażeniu, mówimy wyłącznie w kontekście motoryzacyjnym. Pan pamięta, jaki do siebie leje, do silnika?
1: W sensie, no
0: syntetyk, półsyntetyk czy mineralny?
1: Mineralny.
0: Nie no, Kuba.
1: No żartuję, no to...
0: Najbardziej gęsty, najbardziej kleisty.
1: Zadajesz takie
0: pytania.
1: Przecież
0: ty masz miarę świeży samochód.
1: Świeży? Co to znaczy według ciebie
0: no,
1: świeży?
0: No, że nie ma lat 20.
1: No nie ma, skończonych. Nie ma, absolutnie.
0: A nawet wiecie, według mnie i w takich starych samochodach warto zrobić jakąś półkrankę i zalać znowu syntetykiem, tak jak to kiedyś producent przewidział. Czy półsyntetyczny olej, na przykład 10W40, jest takim olejem uniwersalnym, który w razie czego zawsze można dolać, bez względu jaki tam olej w silniku siedzi? Ja nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. No. Ty zaryzykujesz odpowiedź?
1: Absolutnie nie.
0: My mamy.
1: Posłuchamy eksperta.
0: Człowieka o zadań specjalnych. Grzegorz Duda radzi w PRK Polskim Radiu Kierowców wszystko o olejach.
2: Powinniśmy zawsze wiedzieć, na jakim oleju jeździmy, jaka klasa, jaka lepkość, czyli to, co mamy na froncie 5W30, 5W40, 0W i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli już jesteśmy w sytuacji takiej, że nie wiemy, na jakiej lepkości jeździmy, jakiej klasie oleju, to najbardziej uniwersalnym olejem, jaki dolewamy, to półsyntetek, czyli ten popularny 10W40, dlatego że tam mamy mnóstwo estrów zarówno z jednej klasy, jak i z drugiej klasy oleju. On jest najbardziej uniwersalny. Oczywiście dolewamy, bo lepiej mieć ten olej, niż go nie mieć tak naprawdę w silniku. Później pamiętajmy o tym, że jeżeli tam dolejemy 3-4 setki do pół litra, nic się nie stanie. Natomiast jeżeli władowaliśmy tam 2 litry tego oleju, to jedźmy do mechanika, zmieńmy olej, ale przede wszystkim zainteresujmy się, dlaczego ten samochód olej bierze. Często jest to niespowodowane zużyciem tak naprawdę silnika, tylko zaniedbaniem. Troszeczkę naszym, troszeczkę zaniedbaniem spowodowanym tym, że interwały olejowe, wierzymy w te długie interwały olejowe, 30 tysięcy kilometrów. Pamiętajmy, że mamy recyrkulację spalin, czyli tak zwany EGR, jak sobie wpiszecie, będziecie wszystko o tym wiedzieć, bo to jest magia psujący się EGR. Ale pamiętajmy, że przez recyrkulację spalin, spaliny przedostają się z powrotem do komory spalania. Co się dzieje? Bardzo zanieczyszczamy ten silnik, mamy często zapieczone pierścienie, mamy często nieszczelne gniazda zaworowe i wtedy powoduje to właśnie słabą sprawność silnika, no i jak mamy zapieczone pierścienie, to bierze silnik olej. Także są różnego rodzaju chemie, których możemy użyć do tego, żeby ten silnik oczyścić w środku przed wymianą oleju i trzeba dać zawsze szansę taką. Profilaktyka jest bardzo ważna też, że ja zawsze mówię, lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli ta profilaktyka, która wydaje się być kosztem dodatkowym utrzymania auta, tak naprawdę na końcu jest zyskiem dla nas i dla naszej kieszeni. Także chemia, spróbować, żeby przestał ten silnik brać olej, jak nie, to jechać do mechanika, żeby jednak go nie brał, żebyśmy się nie martwili.
0: Grzegorz Duda radzi w PRK Polskim Radiu Kierowców od

0: Działku do piątku. Gdybyście mieli jakieś pytania do Grzegorza, to my oczywiście czekamy w aplikacji naszej, PRK. No i nie byłbym sobą, gdybym tego żartu nie opowiedział.
1: No dawaj.
0: Jak to żona dzwoni do męża i mówi, że coś na desce rozdzielczej się świeci. A jak to wygląda? No taka czerwona lampa Aladyna. A to olej. I olała.

0: 29 minut po godzinie 9. Tak gramy, żeby wam miło się podróżowało, ewentualnie odpoczywało, albo nawet i pracowało, jeżeli nie macie długiego weekendu czerwcowego. A tymczasem, no właśnie, co u was?
1: Dzień dobry, ja dzisiaj pozdrawiam nie z gminy Ryglice, a z miasta Tarnowa. Rozmawialiście coś tam z Kajetanem na temat silników czy coś. Zadzwonił do mnie w międzyczasie mój tata. Jak skończyliśmy rozmowę, to coś było na temat tłoków i padło stwierdzenie te tłoki. I mój ADHD-owy mózg się zastanawiał, co to są takiego te tłoki. W sensie nie tłoki, tylko te tłoki. Czym jest te tłok? Taki dzisiaj dzień, nie wiem jakie jest ciśnienie, ale pewnie nie najlepsze. I chciałam powiedzieć, że Grzegorz Duda ma tak fantastyczny głos, że mógłbym mi czytać na dobranoc. Mogłabym go słuchać bez końca. Więc pozdrawiam z gminy Tarnów, gmina Ryglice też dzisiaj całkiem spoko. Magda, miłego dzionka i smacznej kawusi wam życzę.
0: Madziu, gorąco, gorąco, gorąco cię pozdrawiamy. To tak, Grzegorz Duda w czerwcu radzi, od poniedziałku do piątku. To już mamy zadanie dla niego na lipiec.
2: A no tak, czytanie.
0: Tak, nie rano, a wieczorem może się będzie pojawiał. I czytał nam do poduchy. A tak całkiem na poważnie, to te tłoki. Pan ma jakieś skojarzenie?
2: No właśnie, co może być te tłoki? Te tłoki to, nie wiem, takie pierwsze skojarzenie, że to jakieś takie małe roboty z Gwiezdnych Wojen. O, te tłoki.
0: To są te tłoki. Ale i one w samochodzie?
2: No właśnie tak, nie wiem.
0: A ja mam inny pomysł.
2: Może w Tarnowie.
0: Bo skoro tłok, tłok, to jest ten element w kształcie walca, poruszający się w cylindrze ruchem posuwisto-zwrotnym, to te tłok posuwa się ruchem posuwisto-zwrotnym, ale w literę T. To jest te tłok.
2: I to było rozjaśnienie całej sprawy, a tak, nie zaciemnienie.
0: Albo to te może oznaczać tea tłok, aha, tea herbata.
2: Okej.
0: I to wcale nie jest tłok w silniku, w cylindrze, tylko w szklance i chodzi o poranną herbatę, o parzenie herbaty, chociaż Magda życzyła smacznej kawy.
2: Rzeczywiście.
0: Wybór należy do was. A teraz już informacje drogowe, całkiem na poważnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już właściwie korkuje się Zakopianka na fragmencie podhalańskim w pobliżu Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Jeszcze to nie są na razie poważne korki, ale przypomnę, drogą wojewódzką numer 958 można omijać podhalański odcinek Zakopianki przez Czarny Dunajec, a także Chochołów. Jeżeli chodzi o inne trasy małopolskie, to cały czas wzmożony ruch i spore spowolnienia utrzymują się i na drodze Krajowej numer 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej czy Limanowej, także na Krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem oraz na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. To było południe Polski, teraz północ naszego kraju, województwo pomorskie. Tutaj już obserwujemy spore problemy z płynną jazdą. Na trasach nadmorskich numer 215 i 216 w pobliżu nadmorskich

0: kurortów, takich jak Karwia, Jastrzębia Góra, Rozewie, Chłapowo, Władysławowo, także Chałupy, Jastarnia, Jurata, Puck czy także Hel. W województwie mazowieckim nie obserwujemy większych korków, ale spowolnienie owszem, zwłaszcza w pobliżu Warszawy, tak jest od właściwie wczesnych godzin porannych na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem, także na krajowej 7 na północ od stolicy, a także na trasie wojewódzkiej nr 631 niedaleko Nieporętu, a także na wysokości Zegrza. I jeszcze województwo dolnośląskie, wspomnę o drodze krajowej numer 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem. Jak zwykle o tej porze, ale oczywiście dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, więc ten ruch na krajowej 5 jest wzmożony, ale nie bardzo wzmożony. Chodzi o ruch w obu kierunkach, czyli i w kierunku Wrocławia, i w stronę autostrady A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i proszę, proszę, temat mamy. Tetłok.
0: Tetłok. No tak.
2: Czym jest ten tetłok? Przysyłacie różne swoje propozycje. Magda jest ciekawa, w związku z tym
0: my jesteśmy ciekawi też.
2: Waszą pomoc. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Czym jest tetłok?

0: Black Eyed Peas. Stwierdziliśmy, że to jest genialny kawałek do auta.
1: Tak, to prawda. Jednogłośnie.
0: A skoro o autach mowa, no słuchajcie, zaczęło się od F1, jutro Grand Prix Monaco, znaczy w niedzielę, ale jutro kwalifikacje. No i tam...

0: mamy pewien problem, bo Mercedes kombinował z tłukami, z ciśnieniem, z objętością w cylindrze. No i teraz te tłoki zostały zabronione przez FIA, wycofane. No i potem Magda usłyszała te tłoki i zastanawia się, czym są te tłoki.
1: I co zostało zakazane.
0: Dopiero co wam mówiłem, element tłok. Element w kształcie walca lub krążka poruszający się w cylindrze ruchem posuwisto-zwrotnym. A wy?
2: Nie do końca. Posuwisto-zwrotnym z obrotowym jeszcze. To się jeszcze kręci.
0: A skąd? Tak było. Aha. Przy tłokach. Teraz są te tłoki i to już nie jest okrągły. To już jest w kształcie litery T. Nie wiem, jak to... To w silniku Wankla by się sprawdziło.
1: A, faktycznie, rzeczywiście.
0: Poniekąd. No dobrze, ale cały czas mamy zagwozdkę. Czym są te tłoki? Znaczy, te tłok. Co to jest? Są fajne propozycje. No jak to? Te tłoki to kuzyni przyczyłap. A wujem obu jest bulbulator.
1: Ładne,
0: ta teoria
1: bardzo
0: mi się
1: dobre,
0: bardzo podoba.
1: Bardzo
0: Coś
1: dobre.
0: Jeszcze?
1: No tak.
0: Szwagier Chochoła. To też jest tetłok. Albo kuzyn Tegesa.
1: Albo królewicz szuflady Przydasiów.
0: Albo tetłok inaczej szuszwą. Jakie macie jeszcze propozycje? Czym jest tetłok?

0: No i chyba mamy wyjaśnienie. Jest rozwiązanie, czym jest tetłok. Bo mówiliśmy o tych tłokach, znaczy tetłoki. To jest hasło przewodnie. I to faktycznie nie jest z języka polskiego, wiesz?
1: Nie jest?
0: Nie. To jest z angielskiego. Aha. Posłuchaj.
2: Te tłoki, to jak słusznie założyliście, czyta się titłok. I to nie jest żaden herbata, tylko to jest nadmiar ludzi w herbaciarni. Pozdrawiam, Krzysztof Smakana.
1: A no tak.
0: Tłok w herbaciarni.
1: Tak.
0: Ty pijesz herbatę.
1: Ja piję i rzeczywiście jak jest tłok koło mnie, to ta herbata nie smakuje, tak.
0: Aha. A tłok w kawiarni? Aż się boję zapytać.
1: Nie wiem, bo ja kawy nie pijam. To do ciebie, Patryk.
0: Ty kawa?
1: Ty kawa.
0: Skoro jest te tłok?
1: Coffee tłok?
0: No. Czas na informacje drogowe. Jest 9:50.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowany jest podhalański odcinek Zakopianki w pobliżu Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Przypomnę, że te fragmenty można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Czarny Dunajec i Chochołów. Spory ruch obserwujemy także na innych trasach w Małopolsce, chociażby na Krajowej 49, w Białce Tatrzańskiej i w Nowym Targu, także na drodze krajowej numer 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami oraz na drodze krajowej 28 w pobliżu Gorlic, Nowego Sącza, Limanowej i Mszany Dolnej. W województwie pomorskim także już coraz więcej spowolnień i właściwie coraz więcej korków także, zwłaszcza na trasach numer 215 i 216, niedaleko nadmorskich kurortów, czyli w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, a także Chałup, Kuźnicy, Jastarni i Juraty. Coraz większy ruch utrzymuje się też na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także pewne spowolnienia obserwujemy na obwodnicy Trójmiasta niedaleko węzłów Gdańsk Południe czy Gdańsk Lotnisko. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj no w zwykły dzień byśmy powiedzieli, że powoli kończą się poranne godziny szczytu, ale nie dzisiaj oczywiście, bo tych porannych godzin szczytu właściwie nie było. Ale cały czas spory ruch, spore spowolnienia utrzymują.

0: się zwłaszcza na północ od Warszawy, na Krajowej 7 i Krajowej 61.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: No i ta dyskusja o tetłokach trwa. Tetłoki to nic innego jak podwojenie liczby tłoków aktywuje się na autostradach i ekspresówkach. Ja państwa wprowadzę może. Bo my o tłokach w F1. I powiedzieliśmy, że tetłoki będą wycofane. Magda usłyszała tylko tetłoki i pyta, czym są tetłoki.
1: To ja tylko otwieram Magdo? Się w przekonaniu, że dzisiaj jest dziwny dzień. Bo spodziewałem się, że nikogo nie będzie w naszym mieście, ale jednak ludzie są.
2: Nawiązujesz, że temat jest dziwny.
1: Dziwny jest temat, są jakieś tetłoki, są neologizmy.
0: Dobrze.
1: Więc
2: jeszcze bawi, tak, wychowuje.
1: A oprócz tego Ola jeszcze mi powiedziała, że mamy w sumie piątek, środek weekendu. To też jest dziwne.
0: Piątek, środek weekendu.
2: To środek weekendu, tak.
0: I taki mały tłok, nie czujecie? Tutaj jest. Więc ja się gubię.
2: Emitujesz 300 watów przecież,
0: tak,
2: prawda?
0: A was zostawiam z Olą Jasińską i Piotrkiem Firanem.
2: Zapraszamy.

0: Godzina 10 na zegarach, Piotrze.
1: No dobrze, to czas startować z pogodą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W większości kraju dzisiaj sporo chmur, zachmurzenie będzie duże, a miejscami całkowite. Więcej przejaśnień pojawi się jedynie na południowym wschodzie Polski.
0: A deszcz przede wszystkim na zachodzie i północy kraju. Tam opady będą miejscami długotrwałe i umiarkowane. A lokalnie może spaść, uwaga, nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Na wschodzie opady będą bardziej przelotne, ale właśnie tam trzeba liczyć się z burzami. Lokalnie mogą pojawić się także opady gradu.
0: Temperatura od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, do nawet 26 stopni na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Najchłodniej oczywiście w rejonach podgórskich Sudetów, tam około 14 stopni.
1: Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W centrum i na południowym zachodzie porywy mogą osiągać do 65 km na godzinę.
0: A podczas burz będzie wiało znacznie mocniej. Porywy mogą dochodzić nawet do 80 km na godzinę, dlatego po południu warto zachować ostrożność, szczególnie we wschodniej części kraju i nie tylko po południu.
1: Na zegarze mamy już prawie 2 minuty po godzinie 10. Zapraszamy wszystkich na pokład. Będziemy razem w trasie. Już jesteśmy do godziny 13. Aleksandra Jasińska
0: i Piotr Kwiran.
1: Zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.
1: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: 9 minut, a już prawie 10 minut po godzinie 10 jest piątek, piąteczek, a to dla nas wszystkich oczywiście oznacza jedno. W trasie w każdy piątek rzucamy...
1: Bawimy się, gramy w słowo wyzwanie.
0: Tak, rzucamy wyzwanie. Gra, która polega na tym, że wy nadsyłacie słowa. To są słowa, które my umiejętnie wplatamy w serwis drogowy, ale to jest jedno słowo spośród tych wszystkich, które...
2: Umiejętnie,
0: które
2: to zależy od serwisanta.
0: No to umiejętnie. Dziś bardzo świadomie użyłam tego stwierdzenia, bo Kuba Domoracki w studiu i to właśnie on będzie umiejętnie wplatał te słowa. Na razie jeszcze tego słowa nie ma, także
2: ale użyjemy
0: jesteśmy
2: go
0: w blokach startowych, Piotrek,
2: za 20 minut.
1: Tak, oczywiście. Tak, na razie jest serwis taki naprawdę czysto przyjemnościowy, jeśli chodzi o informacje. Będziecie mogli się dowiedzieć, co się dzieje na drogach, ale zgłaszajcie nam słowa w naszej aplikacji. Słowa, które zostaną umieszczone w serwisie kolejnym w 10:30. Mogą to być rozmaite słowa związane, nie wiem, z weekendem albo z waszym usposobieniem porannym dzisiaj, z pogodą, co sobie tylko życzycie.
0: Zwłaszcza, że w niektórych regionach była burza tej nocy i dużo się działo, więc być może w trasie też się dużo działo.
1: Tak, coś was zainspiruje, co widzicie za oknami, a później wszyscy będziemy zgadywać, co to było za słowo, które zostało zaproponowane
0: ale
1: przez kogoś z was.
0: Ale będzie zabawa.
1: Tak, więc teraz już, nie zwlekając dłużej, sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Spore problemy drogowe w województwie pomorskim. Na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 cały czas utrzymują się spore spowolnienia, a także spore korki. Niedaleko nadmorskich kurortów zwłaszcza, czyli w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Chłapowa. Także Władysławowa, Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku mamy także pewne utrudnienia już i spore problemy z płynną jazdą, mniej więcej na odcinku dwukilometrowym. To jest oczywiście droga krajowa numer 89. Pomiędzy, właściwie w pobliżu mostu nad Martwą Wisłą w kierunku obwodnicy Trójmiasta. I mamy także utrudnienia na

Krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. A teraz kierunek południe naszego kraju, województwo małopolskie. Tutaj zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim, zwłaszcza w pobliżu Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. I no niestety te korki właśnie

0: Chołów. Jeżeli chodzi o inne trasy podgórskie, to bez wątpienia spory ruch obserwujemy w pobliżu Białki Tatrzańskiej i Nowego Targu, na Krajowej 49, także na Krajowej 7, niedaleko Jabłonki, oraz na trasach wojewódzkich w Krynicy, Zdroju, i to zarówno w kierunku Muszyny, jak i w stronę Grybowa Nowego Sącza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale też ciekawi jesteśmy, gdzie spędzacie weekend, no bo to różnie z tym weekendem jest. Niektórzy w mieście, niektórzy u siebie w domu, ale niektórzy też wyjechali. Mam wrażenie, że całkiem spora rzesza, więc czekamy także na wiadomości w tej sprawie.
3: Czasem wystarczy nie miejsce, a czas. Tego czasu mamy dużo więcej właśnie w weekend, a tymczasem 13 po 10.
4: Dwa łyse kamienie nad rzeką, chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie.

0: 19 minut po godzinie 10, to jest Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem zerkamy w naszą aplikację, a w niej wasze propozycje, propozycje słów, które już niebawem pojawią się w serwisie drogowym. Wydaje mi się, że jako pierwszy napisał do nas Małcin. Małcinie, to twoje słowo pojawi się na antenie Polskiego Radia Kierowców, także no już chyba tyle możemy ci zdradzić. Ty w każdym razie nie możesz brać udziału w naszej zagadce, bo twoje słowo już za niespełna 10 minut pojawi się w głośnikach i to właśnie słowo będziecie słyszeli. To słowo to propozycja od Małcina, ale są kolejne propozycje i spokojnie, powoli do każdego z tych słów, do każdego z naszych słuchaczy na pewno dotrzemy, bo jest i Bartłomiej. No i tutaj pojawiło się, no tutaj i od naszej kolejnej słuchaczki Agi. Bardzo nas to cieszy, że jesteście razem z nami. Ta aplikacja ewidentnie nie jest dzisiaj zamrożona. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że nieco się zamroziła, ale nie. Dzisiaj absolutnie jesteście razem z nami, jedziecie i dajecie znać co do słów. Dawajcie też znać, gdzie jesteście i dokąd podróżujecie. Czy są na waszej drodze jakieś utrudnienia? Być może potrzebujecie pomocy w nawigacji. Nasz człowiek, który można powiedzieć ma oczy wszędzie i dookoła, będzie podpowiadał, jak objeżdżać te miejsca, które sprawiają wam trudność.
0: Tymczasem, jeśli chodzi o aurę, no to mówiliśmy o tym już o pełnej godzinie, o godzinie 10, że aura może być kapryśna i rzeczywiście tak się dzieje. Synoptycy ostrzegają przed burzami, także intensywnymi opadami i silnymi porywami wiatru we wschodniej części Polski. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed tymi zjawiskami dla części województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
1: W nocy burza przeszła nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Tomasz Siemieniuk z białostockiego biura prognoz mówi, że w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu.
2: Możliwe są porywy wiatru nawet powyżej 70 km na godzinę, a sumy opadów na dzień dzisiejszy, tak jak to wynika z treści ostrzeżenia, mogą osiągnąć wartości na poziomie 20-30, może lokalnie nawet 40 litrów na metr kwadratowy.
1: Oj, to naprawdę dużo. IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami deszczu w części województw dolnośląskiego i lubuskiego.
0: Także tam w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Tak, dobrze trzeba napompować koła, bo zresztą to zjawisko aquaplaningu może wystąpić częściej, jeżeli te opony nie są dobrze przygotowane do jazdy, zwłaszcza wtedy, kiedy pada bardzo mocno, a te intensywne opady spodziewane są, jak słyszeliśmy. A także wystąpiły. 21, już prawie 22 minuty po godzinie 10. Słowo wyzwanie za kilka minut w serwisie. My tymczasem jedziemy dalej.

0: A jaki przyjemny weekend. No właśnie, ta pogoda taka sobie w wielu miejscach, ale cóż, nie ma złej pogody, jak to się mówi.
1: Może być na przykład bardzo dobre towarzystwo i na to trzeba zwrócić.

0: zwrócić wtedy uwagę, jak nie mamy się czego czepić. Czego? Czyli na przykład pogody. Ale też dobra muzyka. To może być też spontaniczny wyjazd za miasto. I tak próbuję tutaj was, przyznaję, trochę podejść, bo zastanawialiśmy się nad tym, co nam sprawia frajdę na drodze. Mm-hmm. Musimy przyznać, właśnie się z Piotrkiem tutaj poza anteną zaczęliśmy rozmawiać o takiej naszej frajdzie na drodze. I w związku z tym was też zapraszamy do tego, żebyśmy wspólnie sobie podyskutowali, co nam sprawia przyjemność, co czyni frajdę na drodze. Może to jest takie poczucie wolności. Ja na przykład bardzo lubię otworzyć sobie okna i na tej frajdzie drogowej właśnie przemierzać kolejne kilometry.
1: Jest takie hasło radość z jazdy. No właśnie, co wam sprawia tę radość? Czekamy w naszej aplikacji. Podaję.

0: Pozwoliliśmy.
1: Czyli to był Bębenek?
2: Właśnie nie wiemy.
0: No ale werbel ciekawy.
2: Tak, ale do końca pozwoliliśmy wybrzmieć. Mm-hmm.
1: Oczywiście, że tak. My zawsze pozwalamy. Poza tym jest weekend, nigdzie się nie spieszymy. Właśnie już minutę temu powinien być serwis drogowy, a nadal go nie ma, bo sobie gaworzymy.
0: Ale będzie jeszcze słowo, nie tylko serwis drogowy, ale w tym serwisie będzie też słowo. Także Małcinie, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Małcin dopisał, że to słowo idealnie opisuje pogodę w Poznaniu.
1: Dobrze, no to
2: Jak pozwolicie, to będzie.
1: Czas na sygnał i pozwalamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy od wieści od państwa z województwa łódzkiego. Słuchamy.
4: Autostrada A2, zaraz za Strykowem, 353 km. Dosłownie 5 minut temu wypadek busa z osobówką. Autostrada zablokowana. Także jak ktoś może, to niech przed bramkami w Strykowie ucieknie, żeby to ominąć. To jest przed zjazdem na Zgierz.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście autostrada A2 pomiędzy węzłami Stryków a Zgierz jest całkowicie zablokowana w kierunku Poznania. Obserwujemy tam oczywiście spory korek, to jasne, właśnie na tym fragmencie autostrady. I tak jak radził nasz słuchacz, ten fragment należy omijać na węźle Stryków albo kierując się na północ, czyli na Stryków, potem na trasę wojewódzką numer 708 i w kierunku Ozorkowa, albo można także kierować się na południe w kierunku Łodzi i Zgierza i wtedy na autostradę A2 powrócić albo na węźle Stryków, albo na węźle Emilia. Teraz województwo małopolskie. Tutaj trudna sytuacja w wielu miejscach, zwłaszcza

0: zwłaszcza na trasach podgórskich, no ale katastrofy nie ma. Ale trudna sytuacja, owszem, jasne. Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim. Te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Czarny Dunajec. Przybywa samochodów także w pobliżu Nowego Targu i Białki Tatrzańskiej na Krajowej 49, a także na drodze krajowej numer 87 pomiędzy Nowym a Starym Sączem, a także w pobliżu Piwnicznej Zdroju. Jeszcze jedne trasy podgórskie w województwie śląskim. Chodzi o drogi niedaleko Buszkowic, Szczyrku, Wisły i Ustronia. Tutaj także już pewne spowolnienia obserwujemy i w kierunku Żywca, i w kierunku Skoczowa. No i te spowolnienia z minuty na minutę robią się coraz większe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakie to było słowo? Moi drodzy, padło. Jakub bardzo inteligentnie, jak to Jakub, wplutuje je do serwisu.
3: Marcin
2: uśmiech
3: już
2: na twarzy.
3: Wie,
2: no, jakie... Wiadomo, że Marcin wie, bo Marcin zaproponował.
3: Pytanie, czy wy wiecie, które to było słowo? Czas start. Śmiało możecie już wysyłać swoje propozycje tego słowa w naszej aplikacji, a tymczasem my też pytamy o frajdę. O frajdę na drodze, o przyjemność na drodze, która nie zawsze musi oznaczać szybkość. Czasem tak naprawdę największą radość, największą frajdę daje płynna jazda, piękna trasa i brak pośpiechu.
2: Mm-hmm. Wiesz, co mi sprawia frajdę? Jak czasami jadę z tobą.
0: No proszę, jaka prywata
3: ja
0: na antenie.
3: Ja nie wiem, czy chcę rozwijać ten wątek.
2: Dobrze, to powiem.

0: No i mamy rozwiązanie, jeśli chodzi o słowo wyzwanie. No muszę powiedzieć, że Kuba zrobił to mega profesjonalnie. Brawa dla niego. Nie wiem, czy bym zgadł, nie znając słowa zagadki. Pozdrawiam serdecznie, Małcin.
1: O, proszę, Małcinie, to tak. Mamy dobre wiadomości, bo rzeczywiście wielu słuchaczy
0: tak.
1: Odgadło.
0: Słowo wplecione to jasne albo katastrofa. To jest od Tomka propozycja. Paweł Sforda, to słowo to katastrofa. I dalej?
1: Wiedział też Antek z Gryfina, czyżby tym słowem było słowo katastrofa. Kolejny Zbyszek, ukryte słowo to katastrofa. I wiedział jeszcze Robert z Dastera, co absolutnie nas nie dziwi. Kto czujny, ten dostaje brawa, bo za czujność nagradzamy.
0: A zresztą nawet ktoś jeszcze chyba głosowo zostawił nam wiadomość.
2: Chodzi o słowo katastrofa. Jacek z Highlandera.
0: Jacku, tobie też nie zapomnieliśmy. To bardzo dobra odpowiedź oczywiście. Słuchacz napisał, odpocznijcie ciut nawet podczas nadawania audycji. Dajcie więcej czasu dla słuchaczy i pozdrawiam, Tomek z Dużego.
1: Ja jestem za, Tomku.

0: z Duszeko, proszę bardzo.
1: Ja
0: wasza,
1: też.
0: Nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Możecie się nagrywać, opowiadać o sobie, skąd, dokąd, gdzie jedziecie, kogo już odwiedziliście.
1: I co wam sprawia radość, jeśli chodzi o jazdę? A, i jeszcze jedna rzecz. Możecie zgłaszać kolejne słowa wyzwania. Ten tłok też się pojawił, tak? Czy tetłok? Jak to było z tym tłokiem? To było tetłok, słowo z poranka u Patryka.
0: Ach, zgadza się, tetłok.
1: Odmieniane przez wiele przypadków. Tetłokiem już się nie będziemy zajmować. Tetłok niech sobie już leży tam, gdzie jego
0: był
1: miejsce.
0: Był w poranku.
1: A my mamy naprawdę tyle fantastycznych słów w naszym języku. Mogą być też abstrakcyjne słowa oczywiście. Różnego rodzaju, tylko wiecie, jak im bardziej abstrakcyjne, tym bardziej rzucają się w uszy i tym łatwiej odgadnąć. I tym mniejsza zabawa. Więc trzeba gdzieś wypośrodkować.
0: Zależy dla kogo, wiesz, bo na przykład dla Kuby abstrakcyjne słowa to duża zabawa i duże wyzwanie, bo ukryć takie słowo, wpleść takie słowo, to jest wyzwanie. Więc to jest wyzwanie dla, przynajmniej dla jednej ze stron.
1: No ale słuchaj, no on już naprawdę osiąga wyżyny, jeśli chodzi o jazdę figurową i ślizganie się po tych słowach serwisu drogowego. Więc, kochani, ruch po waszej stronie, czekamy na kolejne słowa.

0: No dobrze, to kolejne słowo za moment się pojawi, a przy okazji także, a może nawet w roli głównej, informacje drogowe. Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Stryków a Zgierz Północ. W okolicach kilometra 353 doszło do karambolu trzech samochodów ciężarowych, auta osobowego i samochodu dostawczego. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ale wiemy, że jezdnia w kierunku Poznania została tam całkowicie zablokowana. Ten fragment można omijać albo przez Stryków, albo przez Zgierz. Zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie nr 215 i 216 na Pomorzu. W pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa oraz Chałup, Jastarni, Juraty, Helu i Pucka. A zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 218 pomiędzy obwodnicą a Gdańską Oliwą.

0: i to oczywiście tamtejsza ulica Spacerowa, a podobnie na trasie Majora Sucharskiego, w samym Gdańsku oczywiście pomiędzy tunelem a mostem nad Martwą Wisłą w kierunku obwodnicy tym razem. Jest parę rzeczy, jakby to powiedzieć, pewnych na tym świecie, na przykład to, że nietoperze słyszą ultradźwięki, a w czasie długiego weekendu zakorkowana jest Zakopianka, a także inne trasy podgórskie, rzecz jasna. Ale rzeczywiście na Zakopiance zwłaszcza zdecydowanie wolniej jedzie się na Podhalu, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego, ale także coraz więcej samochodów obserwujemy chociażby w pobliżu Białki Tatrzańskiej, Bukowiny Tatrzańskiej, Jabłonki i Chyżnego, także Piwnicznej Zdroju i Krynicy Zdroju oraz pomiędzy Ustroniem, Wisłą, Szczyrkiem a Buczkowicami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Od temperatur życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
9: I to słowo. Słowo, które przed momentem padło na antenie Polskiego Radia Kierowców. Pytanie, jakie to słowo? Czekamy na wasze odpowiedzi.

0: jest piękne.
1: Na zegarze minęła godzina 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Chciałoby się powiedzieć, że jest pięknie, ale niestety w wielu regionach Polski utrzymuje się dziś dosyć duże zachmurzenie. Najwięcej przejaśnień nadal na południowym wschodzie kraju, gdzie chmury raczej częściej będą ustępować.
1: Na zachodzie i północy cały czas przelotne opady, głównie miejscami nawet jednostajne, miejscami umiarkowane. Lokalnie suma tych opadów może sięgnąć nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie deszcz ma bardziej przelotny charakter.
3: Ale właśnie tam rozwijają się warunki do występowania burz. Czy chcemy, czy nie chcemy, to jest właśnie to miejsce, wschodnia część Polski, gdzie miejscami może być nawet grad, a także intensywne opady deszczu.
1: Podczas burz może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, co zresztą wydarzyło się na Podlasiu i także takie prognozy nadal są aktualne. W krótkim czasie na drogach mogą pojawić się po prostu kałuże głębokie, dlatego powinniśmy zachować ostrożność.
3: Temperatura dosyć zróżnicowana. Na zachodzie, jak pokazują mapy synoptyków, od 16 do 20 stopni. Natomiast na wschodzie i południowym wschodzie od 20 do 26 stopni.
1: Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale miejscami także porywisty. Najsilniejsze podmuchy pojawią się oczywiście podczas burz, kiedy wiatr może osiągać nawet około 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi o aktualnie najwyższą i najniższą temperaturę, w Zamościu mamy najcieplej 22 stopnie, to Lubelszczyzna i Kłodzko, Dolny Śląsk.

0: Czyżby tym słowem były nietoperze? Niestety, Antku, to nie było to słowo, ale byli tacy, którzy to słowo, które pojawiło się no, jakieś 20 minut temu na antenie Polskiego Radia Kierowców, rozwiązali. Jakie to było słowo?
1: No właśnie, Tomek obstawił 3 słowa. To spacerowa, ultradźwięki albo nietoperze. Z tych 3 wybieramy jedno.
0: To poproszę odpowiedź B.
1: Tak, czyli ultradźwięki. To było to słowo właśnie, którego użył Kuba w serwisie drogowym, ale też są kolejne propozycje w postaci nietoperzy. Jednak Robert z Dastera zaproponował ultradźwięki i to one były dobrą odpowiedzią. Brawa dla Tomka, ale tak w 1/3, niemniej jednak równie głośno.
0: Tymczasem witamy Ewę Mierzejewską w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Która rozpoczyna Wartę i już dla was ma najświeższe informacje z tras. Ma też słowo wyzwanie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o utrudnienia na naszych trasach, to mamy właściwie jedno główne i to jest A2 w Łódzkie między węzłami Stryków i Zgierz Północ w okolicach 353 kilometra. Doszło do karambolu 3 samochodów ciężarowych, auta osobowego i samochodu dostawczego. Jezdnia w kierunku Poznania jest tam całkowicie zablokowana i ten fragment można ominąć albo przez Stryków, albo przez Zgierz. Mamy też sporo korków na Pomorzu, na przykład na trasach wojewódzkich 215, 216 w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłopowa i Władysławowa, a także Chałup, Jastarni, Juraty, Helu i Pucka. No i oczywiście na północy są korki, dubel tej sytuacji także na południu, bo tam też zakorkowane trasy w Małopolsce, zwłaszcza droga krajowa nr 28 w pobliżu Gorlic, Nowego Sącza, czyli Manowej, Mszany Dolnej i Wadowic, a także krajowa 52 w Andrychowie na drodze krajowej nr 79 na trasie Kraków-Zabierz. Także, no i oczywiście także także Zakopianka, czyli podhalański odcinek Zakopianki, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego tworzą się korki, które tworzą się oczywiście na jezdni jadąc z Krakowa w kierunku Zakopanego. Oczywiście także można tutaj pojechać drogami wojewódzkimi 958 i 57 przez Czarny Dunajec i Chochołów i ominąć te zatłoczone fragmenty.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Także słowo się pojawiło, słowo wyzwanie, więc czekamy teraz na ruch z waszej strony w naszej aplikacji. Można pisać, można się nagrywać. Koniecznie zostańcie z nami. 13 po 11.

0: No i mamy 18 minut po godzinie 11. Jeśli chodzi o frajdę z jazdy, rozmawiamy bardzo często o tym, co nas denerwuje u innych kierowców, jakie zachowania. Tego jest bardzo dużo, ale powiedzmy sobie, mamy teraz długi weekend, jeździmy, czasami dłuższe trasy. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest, no, że jednak ludzie decydują się na wyjazdy, kiedy wszyscy w jednym momencie próbują właśnie opuścić miasto i stoją w długich korkach i to jest nużące, męczące, a teraz w wielu miastach jest cisza, spokój i bardzo dużo przyjemności.
1: Jeździ się płynnie i przyjemnie. To prawda. Muszę przyznać, że jak mówisz o tym, że co się dzieje, że wszyscy wyjeżdżają w tym samym czasie, no bo wiadomo, jest wolne, więc wszyscy wyjeżdżają. Natomiast na co dzień stoimy często w dużych korkach, a jeszcze dodatkowo przy takim wyjeździe w długi weekend, kiedy sobie zaserwujemy taki wyjazd wtedy, kiedy wszyscy, no to wiadomo, korki, koreczki. Ja za każdym razem sobie wtedy myślę, że a nuż może uda mi się przechytrzyć innych kierowców i pewnie będą wszyscy wyjeżdżać po południu, to ja wyjadę na przykład kolejnego dnia rano. A tymczasem okazuje się, że wielu kierowców na przykład tak pomyśli jak ja. No i zaczyna się, prawda, ta zabawa i jazda w korkach, co wiadomo nie jest frajdą, bo o frajdę dziś pytamy, frajdę z jazdy, która bardzo często no... Myślę sobie, że daje nie tylko takie poczucie frajdy z drogi, czyli czerpania tej wolności i swobody podczas jazdy. To jest właśnie dla mnie frajda. Takie poczucie wolności tego, że ja mogę sobie jechać i otworzyć sobie szyby i po prostu chłonąć.
0: No właśnie, jakie warunki muszą być spełnione, żebyście wy poczuli taką frajdę z bycia w swoim samochodzie, w czasie jazdy, czy w ciężarówce? Tu chodzi o dobre towarzystwo, tu chodzi o fajną muzykę, tu chodzi o krajobrazy, o brak korków albo o korki.
1: No dziecko bo nawet... śpi na tylnym fotelu, drugi rząd śpi, a ja sobie mogę jechać, słucham sobie muzyki. I to jest właśnie ten widok, ta wizja, tak zielono dookoła, ten chlorofil, po prostu przyjemność, prawda? Kwiaty, pola, łąki i sobie tak jedziemy. To jest
0: no właśnie,
1: moja frajda z jazdy.
0: Poczucie wolności, to jest myślę, że warte zanotowania, ale czekamy na więcej od was. Kiedy odczuwacie taką przyjemność i frajdę z jazdy? Czekamy w naszej aplikacji.

0: Dzień dobry. Podróżuję z Państwem w czasie i przestrzeni, w drodze do pracy i podczas remontu starych pojazdów. Praca lepiej płynie razem z muzyką z Polskiego Radia Kierowców, choć nie ukrywam, że łaknę nowości muzycznych na Waszej antenie, jak moja ciężarówka oleju napędowego, ale konkursy i zagadki są jak piąty bieg w klasyku. To wiadomość od naszego słuchacza, który napisał ją z okolic Wrocławia. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. No, te nowości też są rozsiane po naszej playliście,
1: trzeba
0: jak takie okruszki.
1: Trzeba być czujnym i wyławiać te nowości, tak jak słowo wyzwanie, które pada na naszej antenie co 20 minut.
0: Tak, ale my pytamy też was o to, co wam sprawia frajdę w czasie jazdy, jeśli chodzi też o zachowania innych kierowców, jeśli chodzi o wasz osobisty komfort, i tego dotyczą także wasze wiadomości. I zdaje się, że słuchacz z nami. Halo, halo.
2: Dzień dobry. Frajdę, szczerze powiedziawszy, to sprawia mi frajdę, jak wiem, że Piotrek się czerwieni, kiedy się mu powie, że ma bardzo fajny głos. Ale na drodze mi sprawiają frajdę zakręty. Szczególnie jakieś górskie tego typu. Dobry łuk. Im precyzyjniej się to zrobi, tym większa radość z tego.
1: Im precyzyjniej, czyli jak rozumiem, zostanie się we własnym pasie.
0: Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Dziękuję za taki komplement.
1: Piotrek się zaczerwienił, możemy to powiedzieć naszemu słuchaczowi. Efekt został wywołany i bardzo dobrze. Ale tak,

0: Jeśli chodzi o zakręty, to mam nadzieję, że wszystko zgodnie z bezpieczeństwem i oczywiście zgodnie z zasadami ruchu drogowego, zgodnie z prędkością, która jest obowiązująca na danym odcinku trasy. Natomiast o poczuciu wolności tutaj pojawiła się też wiadomość. No, tylko poczucie wolności, pisze nasz słuchacz, to nie jest to, co ja czuję gdziekolwiek na polskich drogach. To, co czuję, to strach. Nie przed innymi kierowcami. Strach przed pieszymi, którzy wyjdą mi na przykład przed koło, przed rowerzystami, przed hulajnogami, przed radiowozem za krzakiem, bo nie wiadomo o co się tutaj mogą przyczepić gdziekolwiek na dowolnej drodze. Strach, zawsze strach, bo to zawsze ja będę winny, bo to ja jestem kierowcą. No właśnie. To jest dobry temat. To nie jest temat dzisiejszej frajdy i o to, co was pytamy dziś, natomiast to jest dobry temat. To ten strach na drodze na pewno nie raz jeszcze będziemy was pytać i zahaczać.
1: Jasne. Dzień dobry. Lubię jeździć w samochodzie z moim mężem. Rozmawiamy o otaczającej nas przyrodzie. Delektujemy się wszystkim. My, nasze auto, mini i radio kierowców to pełna integracja. Pozdrawiam, Barbara z mini. Bardzo
0: Basia,
1: dziękujemy,
0: Basiu. Człowiek.
1: I cieszymy się, że możemy być na waszym pokładzie i razem z wami jechać. To prawdziwy przywilej. A oprócz tego, jako że mamy też swoje obowiązki, to teraz Ewa Mierzejewska z najnowszymi drogowymi informacjami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zaczynamy od S6. Tutaj pojawiło się nowe utrudnienie między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Owczarnia. Tu w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Łodzi na 325 kilometrze. No i tutaj nie ma zbyt dużego natężenia ruchu, więc korka jako takiego też nie ma, chociaż widzę go też wyżej między węzłami Wielki Kack i Osowa tu na jezdni w kierunku Łodzi właśnie. Jeśli chodzi o pozostałe trasy na Pomorzu S7, S6, w sensie w trójmiejskiej przestrzeni, to tutaj nie ma dużych utrudnień. Jest delikatny korek na 91 w Śródmieściu Gdańska. Tutaj w dwie strony tworzy się spowolnienie i na wysokości Gdańska Stogów na fragmencie remontowanej 89 też delikatne spowolnienie się tworzy. To tu na jezdni w kierunku S7, czyli w kierunku południowym. Poza tym przez Trójmiasto, poza tymi odcinkami, o których mówiłam, czyli między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Osowa na jezdni w kierunku południowym. Tutaj problemów wielkich nie ma. Jeśli chodzi o A2, to tutaj też mamy bardzo poważne zdarzenie drogowe w okolicach między węzłami Stryków i Zgierz Północ, czyli w Łódzkiem. Na 353 kilometrze zderzyły się 3 samochody ciężarowe, auto osobowe i samochód dostawczy. Nie mamy informacji o poszkodowanych, natomiast jezdnia w kierunku Poznania jest tam całkowicie zablokowana. Trzeba zjeżdżać z A2 przez Stryków albo przez węzeł Zgierz. Poza tym mamy sporo ruchu lokalnego tam, gdzie kurorty, czyli tam, gdzie odpoczywamy w czasie długiego weekendu. Oczywiście tak jest w Małopolsce na Zakopiance, ale nie na tym fragmencie, gdybyśmy chcieli jechać dopiero od Krakowa, bo tutaj sytuacja wygląda całkiem dobrze z wyłączeniem Libertowa, gdzie przypomnijmy jest przebudowa i tutaj ruch spowalnia w obie strony ze względu na zwężenie. To jest tylko ten ruch lokalny już na ostatnim odcinku Zakopianki, czyli drogi krajowej numer 47 między Nowym Targiem a Zakopanem. Korek jest w Szaflarach, a później od Poronina do Zakopanego jedzie się w sznureczku. Korkuje się też w Nowym Targu. To jest fragment drogi krajowej już 49 prowadzącej do Białki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Moi drodzy, my jedziemy dalej, 28 minut pozostało do godziny 12. To jest weekendowe wydanie naszej audycji W Trasie.
0: Jedziemy razem z wami i słowo wyzwanie, które już za 20 minut nie spełnia, pojawi się na naszej antenie i to jest ten moment, kiedy wy nadsyłacie propozycje tych słów.

0: parasole, na pewno kurtki przeciwdeszczowe i dużo ostrożności za kierownicą. To może być zestaw obowiązkowy na ten weekend, 20 minut do godziny 12, a my tymczasem sprawdzamy, co zapowiadają synoptycy, bo okazuje się, że tutaj i burze, i deszcze, sporo jeszcze przed nami tego weekendu może się pojawić. Klimatolog Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że ostatnie dni w wielu regionach Polski były parne i duszne, a taka pogoda często bywa zapowiedzią gwałtownych zjawisk.
1: Parne powietrze to jest taki doskonały w zasadzie materiał do tego, żeby powstały gwałtowne opady. W przypadku, gdy mamy do czynienia chociażby z terenami górskimi, no to wiemy, że to może spowodować bardzo gwałtowne załamanie pogody i duże ilości deszczu. Tu jest znowu pamięć o tym, że powietrze parne, które nas często rozleniwia, no z natury jest o wiele bardziej dzikie. Tego tak nie czujemy, natomiast jak gdy przychodzi burza, to już to widzimy.
2: Ekspert apeluje, aby nie lekceważyć ostrzeżeń przed burzami, gwałtownymi wzrostami stanu wód. Choćby przy planowaniu podróży czy wypoczynku te informacje mogą okazać się kluczowe dla bezpieczeństwa. No właśnie, wyjechaliśmy na długi weekend. Zresztą napływają informacje rozmaite o wypadkach drogowych, ale także o wypadkach na trasach turystycznych. Chociażby zdaje się, że w Tatrach na Rysach zginął turysta. Tam jeszcze zalega śnieg. Te warunki są, bym powiedział, takie dosyć wczesnowiosenne, więc trzeba uważać.
0: To, no to na pewno.
2: To nie jest tak, że jest 20 stopni tutaj i możemy w krótkich spodenkach i w sandałkach iść sobie na najwyższą górę Polski.
0: To też oznacza, że bez względu na to, czy jesteś kierowcą, czy jesteś turystą, oznacza to jedno. Przed trasą warto sprawdzić prognozę, alerty, warunki. Czy to na drogach, czy warunki w górach, bo podczas intensywnego deszczu oczywiście wiemy, że noga z gazu, większy odstęp, pełne skupienie, no bo w taką pogodę to tak naprawdę kilka minut ostrożności może zrobić ogromną różnicę. Podobnie jest na szlaku. Także bez względu na to, gdzie jesteście, dokąd jedziecie, mam nadzieję, że ostrożność jest zawsze jako tak zwany zestaw obowiązkowy.
2: A propos słowa wyzwania, to pojawiło się jakiś czas temu w serwisie drogowym u Ewy Mierzejewskiej słowo dubel, które zostało zaproponowane przez kogoś z was, ale jakoś tak zupełnie nam umknęło i nikt nie odgadł, wyobraźcie sobie.
0: Ciekawe, tak. Nie mamy jeszcze takiego dźwięku, wiesz? Coś takiego z pewnością jeszcze musi się pojawić. I kolejne słowo będzie już za niespełna 8 minut na antenie Polskiego Radia Kierowców. Będzie to słowo wyzwanie od was, dla was, przez nas podane.
2: Tak, więc zgłaszajcie, bo macie teraz możliwość taką, a później będziemy wszyscy odgadywać, co to było za słowo. Gramy teraz 18 minut do godziny 12. To Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie.

0: Jedziemy dalej w stronę informacji drogowych. Ewa Mierzejewska ma najnowsze, a jednocześnie co pojawi się w serwisie?
1: To będzie pewien afrodyzjak. I będzie to słowo. Słowo wyzwanie od naszego słuchacza.
2: Naprawdę bardziej chyba nie mogę ci podpowiedzieć.
1: Tak? Podpowiedziałam.
0: No to słuchamy, tak?
1: No dobrze.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo nowych utrudnień w ciągu ostatnich 20 minut na naszych trasach pojawiło się, co oznacza, że ruch się wzmaga. Zacznijmy od S5, odcinek między węzłami Konarzewo i Stęszew w pobliżu Drogosławca. Tutaj ze względu na awarię ciężarówki jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 6 kilometrze. Jeśli chodzi o S6, tu sytuacja bez zmian między węzłami Gdynia, Wielki Kack, Gdańsk, Owczarnia w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa. Tutaj samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi na 325 kilometrze. Bez zmian na A2 w województwie łódzkim między węzłami Stryków i Zgierz Północ w okolicach 353 kilometra doszło do karambolu. Zderzyły się 3 samochody ciężarowe, samochód osobowy i samochód dostawczy. Jezdnia w kierunku Poznania jest tam całkowicie zablokowana i trzeba omijać tę autostradę, zjeżdżając z niej albo przez węzeł Stryków, albo przez węzeł Zgierz. Mamy też nowe problemy z przejazdem na Krajowej 92 na trasie Pniewy-Tarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Byteń. Tutaj samochód ciężarowy wpadł do rowu. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 149 kilometrze. Krajowa 10, trasa Stargard-Suchań w pobliżu Krąpieli. Tutaj na 57 kilometrze z kolei protest rolników polegający na przechodzeniu przez przejście dla pieszych i ten protest odbywa się w systemie 10 minut blokady i 10 minut wznowienia ruchu i taka sytuacja ma utrzymać się do godziny 14. No i oczywiście mamy też duży ruch na Podhalu. Tam można szukać już, myślę, kwitnącej lawendy czy kocimiętki, ale też na pewno pojawiają się jeszcze krokusy, więc zachęcamy oczywiście do tych podróży. No ale trzeba odstać swoje między Nowym Targiem na przykład i Zakopanem. Tutaj w Szaflarach jest spowolnienie. Jest ono też na przykład na wysokości Poronina i tutaj od Poronina do Zakopanego już sporo cierpliwości przyda się kierowcom. Oczywiście od Nowego Targu można wybrać też drogi wojewódzkie 957 i 8 i pojechać objazdem drogami wojewódzkimi i wtedy ominąć korki.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Piotrek, hurra, jest południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ale w większości kraju, gdzie ta kartka? Dominują chmury, ale tylko na południowym wschodzie można liczyć na więcej przejaśnień i także chwil ze słońcem.
0: Na zachodzie i północy, zerkam na mapę, utrzymują się tutaj jeszcze opady deszczu. Czy tak jest na pewno? Dajcie nam znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nawet można tutaj zdjęcie załączyć w ramach dowodu. Miejscami pada dość intensywnie, dlatego suma opadów do końca dnia może tam wynieść nawet 30 litrów na metr kwadratowy.
2: We wschodniej połowie kraju sytuacja jest bardziej dynamiczna. W dalszym ciągu możliwe są burze, lokalnie z gradem i także bardzo intensywnym deszczem.
0: W czasie burz może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 80 km na godzinę.
2: Najcieplej dzisiaj na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Temperatura tam dochodzi do 26 stopni. Na zachodzie i północnym zachodzie termometry pokazują od 16 do 20.
0: Zerknijmy na to, co się dzieje po południu. Tam, no, szczególnie we wschodniej części Polski w nocy burze będą stopniowo zanikać i bardzo dobrze, ale miejscami na północy i wschodzie nadal mogą się pojawiać przelotne opady deszczu.
2: Nad ranem na zachodzie i południu możliwe także mgły, które będą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów, więc warto o tym pamiętać, jeśli planujecie wczesne podróże. Aktualnie najcieplej mamy w Warszawie 22,5 stopnia, a w Kłodzku Dolny Śląsk, kto by pomyślał, najchłodniej 12,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem sprawdzamy, co się dzieje w naszej aplikacji. Pojawiają się odpowiedzi. Odpowiedzi na słowo wyzwanie. To tak. Kto nam tutaj napisał, nie podpisał? Afrodyzjak? Nie, to nie było to słowo. Robert z Dastera zaproponował to słowo, słowo wyzwanie. Także Robercie, wszelkie salwy radosne i zadowolenia będą leciały w twoją stronę, bo to słowo nie było wcale takie łatwe. A to słowo brzmiało tak.
3: Halo, halo, PRK. Dzień dobry, Małcin z tej strony. O kurczę, to było trudne. Lawenda, krokusy czy kocimiętka? Jedno z tych trzech. Pozdrawiam jeszcze raz, Małcin.
0: No ba, Ewa i koty to kocimiętka tylko, napisał nasz słuchacz. Oczywiście chodzi o słowo kocimiętka, natomiast tutaj Małcin no miał trzy opcje. No jedna z tych opcji to prawidłowa odpowiedź.
2: Znowu w jednej trzeciej oklaski, a to była propozycja od Roberta z Dastera, czyli kocimiętka, brawa.

0: Sorry, pomyliłem się.
1: Czy tę piosenkę teraz uda mi się odzyskać? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak.
2: Ale były jeden brawa. Z naszych słuchaczy napisał, oj Krokus, to nieznajomy niedawno myślał, że to pomaga i zjadł i prosto do szpitala. Lekarz powiedział, że wyjdzie na wiosnę. Co tam się wydarzyło? Daj nam znać i opisz więcej, szanowny słuchaczu, który jesteś, zdaje się, w Londynie. Opisz szerzej tę historię. Tymczasem zerkam na zegarek. Mamy 3 tak. minuty po godzinie 12. Piotrek już
1: wszystko jest gotowe.
2: Już wszystko jest gotowe.
1: No to teraz znowu usłyszymy ten dźwięk. Proszę bardzo.

0: No i mamy 11 minut po godzinie 12, czas na kolejny serwis drogowy, a w nim słowo wyzwanie, które zostało już zaproponowane w naszej aplikacji. No to chyba gotowi, tak? Startujemy.
1: Od nas dla was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I jeśli chodzi o sytuację na drogach, to mamy też trudną pogodę, zwłaszcza na zachodzie kraju i mamy taki, no dżdżyście to nie jest, to jest naprawdę ulewa i ona jest na przykład na wysokości Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Tutaj rzeczywiście dużo bardzo deszczu i tutaj możliwe nawet burze. Sporo go też w województwie wielkopolskim, także w kujawsko-pomorskim i także praktycznie całe Pomorze Środkowe i Trójmiasto pod deszczem. Także na wysokości Warmińsko-Mazurskiego na styku z Podlasiem też jest sporo deszczu, ale poza tym naprawdę sporo utrudnień i ich liczba rośnie. Droga krajowa nr 8, od niej zaczynamy, trasa Kudowa-Kłodzko w pobliżu Jeleniowa. Tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i dostawczego mamy ruch naprzemienny na 4 kilometrze. Na szczęście tu nie ma poszkodowanych. Droga krajowa nr 92 w Lubuskiem, trasa Torzym-Trzciel w pobliżu Świebodzina. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 49 kilometrze. To nie jedyne utrudnienia na 92. Mamy je też w Wielkopolsce na trasie Pniewy-Tarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Bytyń. Tutaj samochód ciężarowy wjechał do rowu. Obowiązuje ruch naprzemienny na 149 kilometrze. Nieco poprawiła się sytuacja na A2 w Łódzkiem. Trasa nie jest już całkowicie zablokowana między węzłami Stryków i Zgierz Północ. Jest zwężenie. Jeśli chodzi o to, co tam się wydarzyło i chodzi o jezdnię w kierunku Poznania, to na 353 kilometrze zderzyły się trzy samochody ciężarowe, osobowe i dostawcze i jezdnia w kierunku Poznania początkowo była całkowicie zablokowana. Teraz można przejechać jednym pasem, ale można też objeżdżać zjeżdżając autostrady węzłem Stryków albo węzłem Zgierz. I jeszcze S5, odcinek między węzłami Konarzewo i Stęszew w pobliżu Drogosławca. Tu po awarii ciężarówki kierowcy są zmuszeni do jazdy jednym pasem.

0: pasem ruchu w kierunku Wrocławia na 6 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wie...

0: państwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: Rzeczywiście zerkam na mapę synoptyków i modele pokazują tutaj naprawdę bardzo trudną sytuację na Dolnym Śląsku. Wrocław, Opole, Katowice, jest deszczowo, intensywnie i mam nadzieję, że uważacie na siebie na drodze.
3: Informacje także pogodowe u nas na bieżąco, ale także jeśli chodzi o utrudnienia i także czekamy na info od Was a propos tego, jak się jeździ.

0: 21 minut po godzinie 12. Tak, można się uśmiać, jeśli chodzi o różne rzeczy. Natomiast
1: bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, co się dzieje dzisiaj na niebie.
0: Nie zadawajcie nam tego pytania, a co takie śmieszne, jak taka nauczycielka w klasie?
1: A co tak cię bawi? Powiedz wszystkim.
0: Ale na wieczornym niebie już teraz możemy zobaczyć jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. Dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego, Jowisz i Wenus, zbliżą się do siebie tak bardzo, że prawie zleją się w jeden bardzo jasny punkt.
1: Przyznacie, że takie zjawiska to tak zwane wyjątkowe zjawiska. Będzie widoczne od dzisiejszego wieczoru to zjawisko do 13 czerwca i jak mówi Jerzy Rafalski, popularyzator astronomii z planetarium w Toruniu, obie planety są świetnie widoczne gołym okiem. Obecnie są tak jasne i znajdują się tak blisko, że trudno je przeoczyć.
2: Dwa bardzo jasne punkty po zachodzie Słońca. Wyglądają nienaturalnie. Niektórzy mówią to gwiazdy. Może samoloty lądują, nie to planety. Faktycznie Wenus i Jowisz potrafią być bardzo jasne. I teraz, gdy po zachodzie Słońca zwracają na siebie uwagę, pojawia się wspaniały spektakl na niebie, bo mamy kolory po zachodzie Słońca. No i jeszcze te dwa bardzo jasne punkty, które z wieczora na wieczór zbliżają się. I to jest dopiero ciekawostka, bo jeżeli będziemy obserwować te dwa obiekty, co wieczór zobaczymy, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, we wtorek, one się miną.
0: Paradę planet zobaczymy nad zachodnim horyzontem, chwilę po zachodzie Słońca, ale najlepsze warunki do obserwacji będą około godziny 21.45. Umawiamy się na 21.45, że patrzymy w niebo. Tak.
1: Patrzymy w niebo, ale tam naprawdę będziemy mogli się doszukać pięknych rzeczy. Parada planet, można powiedzieć takie gwiezdne show i mam nadzieję, że o tej 21.45 się wszyscy gdzieś zobaczymy, połączymy. Co ciekawe, w niewielkiej odległości od Jowisza i Wenus, bez problemu, tak mówią eksperci, odnajdziemy również kolejną planetę Układu Słonecznego i będzie to Merkury.

0: To prawda, w niektórych miejscach Polski są intensywne opady deszczu, ale to nie słowo intensywnie było tym słowem wyzwanie, a słowo...
1: No właśnie, Robert z Dastera napisał tak, propozycja dżdżysty. No i mamy od Pawła z Forda taką odpowiedź, czyli dżdżyście, ale także kolejna odpowiedź od słuchacza, czyli z czystej Małopolski Małcin pisze, że to o to chodziło. I to jest dobra odpowiedź, więc brawa, tym razem nie piosenka, tylko brawa.
0: I to jest od nas dla was. Na was naprawdę można liczyć. Jesteśmy dumni z tego, że jesteście tak czujni. Bo tu trzeba się naprawdę wykazać czujnością, wiedzieć, słuchać, być tak na bieżąco, skupić się, skoncentrować. Nie dość, że na drodze, to jeszcze dodatkowo na serwisie, najświeższych informacjach i tym słowie. Obiecujemy też, że to słowo pojawi się już za niespełna 4 minuty.
1: Tak, macie kolejne niespełna 4 minuty na to, żeby zaproponować kolejne słowo wyzwanie, które pojawi się w serwisie drogowym za chwil kilka.

0: Mam nadzieję, że czujność włączyliście już na piąty, a nawet szósty bieg, bo już za moment kolejne słowo wyzwanie na naszej antenie. I oczywiście najświeższe informacje z tras. Zróbcie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety sporo utrudnień na naszych trasach i tutaj sytuacja nie poprawia się. Jedyna sytuacja, gdzie poprawiło się, to jest S5. S5 jest już odblokowana i to jest, przypomnijmy, odcinek między węzłami Konarzewo i Stęszem w pobliżu Drogosławca. Tutaj ze względu na awarię ciężarówki na 6 kilometrze było zwężenie w kierunku Wrocławia. Teraz mamy informację, że trasa jest już odblokowana. Częściowo odblokowana jest A2 między węzłami Stryków i Zgierz Północ. To jest 353 kilometr. Wcześniej, przypomnijmy, zderzyły się tam 3 samochody ciężarowe, osobowe i dostawcze. Na szczęście nie było poszkodowanych. Jezdnia w kierunku Poznania była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację o tym, że jeden pas jest otwarty. Można także oczywiście cały czas zjeżdżać z A2 węzłem Stryków albo Zgierz i w ten sposób omijać te zagrożenia. Myślę, że część z was jedzie dzisiaj nad morze, na przykład na gofry czy lody czekoladowe, no i wtedy trafiacie na korki. Zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie numer 215, 216 na Pomorzu, w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłopowa i Władysławowa, a także Chałupie, Starni, Juraty, Helu i Pucka. Podobnie jest także na dojeździe do górskich kurortów. Na Podhalu także wolniej jedzie się na Zakopiance, na wysokości Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina, no i oczywiście samego Zakopanego. Wszystkie te spowolnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Zakopanego. Jest też spory ruch w Nowym Targu na zjeździe na 49, czyli na tak zwaną Białczankę, która prowadzi do Białki Tatrzańskiej. Tutaj też jest spowolnienie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Tak się zastanawiam, czy wyjeżdżając na taki dłuższy weekend można odczuwać przyjemność z jazdy. Czy to w czasie wyjazdu, czy to w czasie powrotu. Czy macie na to jakiś swój sposób? Czy bardziej chodzi o to, żeby ten czas spędzić w innym miejscu, pooddychać świeżym powietrzem, a podróż staje się wtedy taką przykrą koniecznością?
0: Oj, mam nadzieję, że nie. Chociaż zauważyłam, że większość naszych słuchaczy to zdecydowanie ta pierwsza kategoria, czyli jadę i chłonę. Pytanie, co to chłonę oznacza? Co daje wam frajdę z jazdy? Czy to jest ta swoboda? Czy to jest wolność? A może dobre towarzystwo? Może Polskie Radio Kierowców gdzieś w tle? Dajcie nam znać.
3: No i jednocześnie szukamy tego słowa, a w zasadzie słów albo związków różnych wyrazów, które pojawiły się w serwisie, a zostały zaproponowane w naszej aplikacji przez kogoś z was. 27 do 13.

0: Na zegarze 21 minut do godziny 13. Jeśli chodzi o pogodę, myślę, że to jest podstawowa informacja a propos naszego weekendu, ale tego także, że się przemieszczamy. No i niestety nie na taką pogodę liczyliśmy w czasie tego długiego weekendu.
1: Wiesz, jak ta emocja się nazywa? Rozczarowanie.
0: No właśnie, rozczarowanie możemy poczuć. We wschodniej i zachodniej Polsce dzisiaj zagrzmi, miejscami pojawi się grad. Dla niektórych regionów na północy kraju wydano ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia.
1: Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz mówi, że zachmurzenie będzie dziś umiarkowane lub całkowite, a przejaśnienia możliwe będą na Pomorzu.
2: W pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy aż po Pomorze okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i tutaj suma opadów od 10 do 25 mm, natomiast na Pomorzu lokalnie do około 30 mm deszczu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu.
1: Synoptyk przewiduje tutaj, że po południu i wieczorem też w niektórych regionach kraju pojawią się burze.
2: Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski także drugiego stopnia. Podczas burz tych można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę, a na obszarze obowiązywania drugiego stopnia ostrzeżenia na północnym wschodzie kraju opady te mogą lokalnie wynieść do 40 mm, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. Podczas burz.
0: Termometry wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Najchłodniej będzie w okolicach Sudetów. Tam temperatura wyniesie 14 stopni maksymalnie.
1: To wszystko nie musi oznaczać zmarnowanego dnia. Warto po prostu czasem zmienić plan na trochę bardziej elastyczny, nastawić się na elastyczność i być może zamiast długiego spaceru krótki wypad gdzieś między opadami, zamiast grilla pod gołym niebem, gdzieś kawka pod dachem. Pamiętajcie, że ta elastyczność to bardzo często jest klucz do tego, żeby mieć po prostu dobry humor, a pogoda jest wtedy tylko dodatkiem.
0: Albo po prostu lody czekoladowe, o których pisze Krzysztof, o których pisze Peter. No mnie to bezwzględnie pasują słowa gofry i lody czekoladowe. Paweł z Forda. To a propos naszej zabawy, słowo wyzwanie. Ja spróbuję odgadnąć, że to chodzi o lody czekoladowe. Właśnie, chodziło o lody czekoladowe. To słowo wyzwanie albo zestaw wyrazów, związek wyrazowy zaproponowany przez jednego z naszych słuchaczy.
1: Ale one w ogóle pasują do siebie. Gofry z lodami czekoladowymi. Bajka.
0: No to brawa się należą tym, którzy odgadli. Jedziemy
1: dalej.
0: To
1: brzmi jak plan.
0: Tak, brzmi jak plan na popołudnie. Dobrze rozpoczęte popołudnie. Trochę kalorycznie, ale zawsze można pójść na spacer albo pojeździć na rowerze.

0: Nasz słuchacz w aplikacji napisał, że w okolicach 22 maja to dopiero było na niebie co oglądać, kiedy słońce schowało się za horyzont i tak naprawdę w jednej linii mieliśmy okazję zobaczyć Merkury, Jowisz, Wenus, a nawet Księżyc. Czyli mamy tutaj fanów gwiezdnego show, czy też fanów astronomii.
1: Mamy także fanów serwisów drogowych, bo dobrze poinformowany słuchacz to taki, który wie, dokąd jechać i którymi drogami, a Ewa Mierzejewska ma najnowsze informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I muszę przyznać, że spodziewałam się, że dziś będzie spokojnie na drogach. Niestety przeliczyłam się, bo bardzo dużo utrudnień. Zaczniemy od tych największych tras, czyli A2. Cały czas częściowo zablokowana między węzłami Stryków i Zgierz Północ. To jest oczywiście fragment A2 na odcinku łódzkim, na jezdni w kierunku Poznania. Tu ruch odbywa się lewym pasem po karambolu 3 samochodów ciężarowych, auta osobowego i samochodu dostawczego. Ta dobra informacja jest taka, że tutaj korek się zmniejsza i przejazd możliwy jest już jednym pasem. Wcześniej ten korek miał mniej więcej 6-7 km, no i droga była całkowicie zablokowana. Więc tutaj delikatny korek, ale jest jeszcze. S6, odcinek między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdańsk, Owczarnia. Tutaj na wysokości węzła Gdańsk, Osowa, samochód osobowy uderzył w barierę. Mamy informację o zablokowanym jednym pasie ruchu w kierunku Łodzi na 325 km. No i w tym miejscu był korek, który teraz już się zmniejsza, więc prawdopodobnie udało się już usunąć skutki tego zdarzenia, ale rzeczywiście cały czas jeszcze jest między węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk Osowa ten korek i to spowolnienie rzeczywiście na jezdni w kierunku Łodzi. Nowe utrudnienia na drodze krajowej nr 50 na trasie Stanisławów Łochów w pobliżu Strachówki. Tutaj zderzyły się dwa samochody i mamy na 242 km całkowicie zablokowaną drogę i objazdy prowadzą trasami lokalnymi. Droga krajowa nr 8, trasa Kudowa-Kłodzko w pobliżu Jeleniowa. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i dostawczego obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 4 kilometrze. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało. I jeszcze droga krajowa nr 10. Przypominam, że w zachodniopomorskim protestują rolnicy na odcinku Stargard-Suchań w pobliżu Krąpieli. Tutaj przechodzą przez przejście dla pieszych przez 10 minut, blokując je. Później przez 10 minut jest wznowienie ruchu i taka sytuacja utrzyma się do godziny 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: No dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak tam na dworze, bo my okna jak zwykle.
1: Cieplutko.
0: Tak?
1: Tak.
2: Cieplutko, fajnie. Czyli lody czekoladowe i gofry cały czas
1: oczywiście,
2: są w planie.
1: Oczywiście. Mhm. Gofry z bitą śmietaną i z owocami.
2: I z czekoladą?
1: Bo truskawki coraz tańsze.
2: Tak, a boróweczka tak. Też można dorzucić.
1: Boróweczka też, na promocji. Mhm.
0: No i teraz jeszcze tak, takim walczykiem zakończymy, Ola, nasze spotkanie.
2: Piotrze, bo za chwilę
0: Robert Wysokie Obroty.
2: Spotkanie.
0: Ja też Olu ci dziękuję.
2: Piotr
0: i ta koniunkcja Jowisza i Wenus?
2: Wenus, Merkury.
0: Piotr Firan, Ola Jasińska, do usłyszenia.
2: Dziękujemy i Robert Killen przed wami.

0: 13 stopni pokazują termometry w Jeleniej Górze. To jest najchłodniejsze miasto w Polsce, natomiast najcieplej w centralnej Polsce, w Płocku, 23,4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Taka huśtawka temperaturowa, można powiedzieć, na Dolnym Śląsku, bo wczoraj tam najcieplej, dziś tam najchłodniej. Na zachodzie dziś chłodniej niż na wschodzie i znów granicą jest A1, można powiedzieć, na wschód od A1 cieplej, powyżej 20, a na zachód od A1 chłodniej, poniżej 20 stopni, pokazują teraz termometry. W ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, bądź nawet całkowite. Na wschodzie i północnym wschodzie tam większe przejaśnienia, ale niestety od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy, aż po Pomorze, okresami mogą nas zastać na drodze deszcze niespokojne, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Jeżeli chodzi o burze, to też mogą być te z kolei we wschodniej połowie kraju i na zachodzie zresztą też, lokalnie nawet z gradem te burze. Do 26 stopni Celsjusza przewidują dzisiaj synoptycy. Już niewiele nas od tego dzieli, bo 23,6, prawie 24 w Płocku, przypominam. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany, a wieje głównie z kierunków zachodnich bądź z północno, z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się, rozpoczynamy wysokie obroty. 2 minuty po godzinie 13. Jedziemy razem. Robert Kilen. Ask yourself.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 13 rozpoczęliśmy wysokie obroty, jak zwykle w wysokich obrotach rozgrzewki szarych komórek. Dziś pomyślałem sobie, ponieważ mamy piątek, a tak idziemy od poniedziałku, od najłatwiejszych do najtrudniejszych zagadek. Nawet nie wiedziałem, że z tak popularnego filmu można zadać tak trudną zagadkę, wiesz, Ewo?
1: Aha.
0: Bo teraz będzie trudna zagadka, nie ukrywam, ale jeżeli będziecie wiedzieli, o jaki samochód zapytam, no to oczywiście czym prędzej się wybierajcie do aplikacji BRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. No to dobrze. Taka scena. Wylądował pułkownik z Ameryki Łacińskiej, prawda? I czekali na tego pułkownika z Ameryki Łacińskiej dwaj polscy przedstawiciele.
1: Tak.
0: Wąski i Siara, dodajmy, prawda? To już wiemy, o jaki film chodzi. Posłuchajcie tego fragmentu.
2: Bo powiedz lepiej, czy tam mamy samochód, mamy. Auto, auto, kom, chodź z nami.
0: No i nie skorzystał.
3: A jak on trafi?
2: Gdzie on jedzie? Ty dałeś mu adres?
4: Jaki adres, Stefan? No tak wszystko ad hoc.
2: To go goń! To go goń! Jedź za nim! Jedź!
0: No i pojechali. I teraz moje pytanie, jakim samochodem go gonili, tego pułkownika? Nie jakim samochodem pułkownik odjechał, tylko jakim samochodem Wąski z Siarą gonili pułkownika. Wystarczy marka tego samochodu.
1: Taka zamiana.
0: Taka zamiana, dokładnie. I myślę, że to nie jest oczywista zagadka, ale trzymam kciuki. Za was oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Tutaj Peter pisze killer. Nie killerów dwóch, jeżeli już bądźmy szczerzy, ale nie piszcie odpowiedzi przed zadaniem pytania. To nie jest
1: ale
0: to.
1: Ale popatrz, jak szybciutko.
0: No właśnie, szybciutko.
1: Jaki sprytny nasz słuchacz.
0: Dobrze, killerów dwóch oczywiście, ale o jaki samochód chodzi, jakim gonili Siara i Wąski pułkownika Moralesa. Trzymam kciuki i czekam na odpowiedzi. A Ewa teraz wyjeżdża z wami na drogi.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach dzisiaj naprawdę sporo utrudnień. S1, zacznijmy od tej trasy w województwie śląskim na wysokości Sosnowca. Tu między węzłami Porąbka i Jęzor doszło do potrącenia zwierzyny przez samochód osobowy. Jest jeden pas zablokowany w kierunku Tychów na 541 kilometrze. Dobre informacje z S6 między węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk-Owczarnia. Udało się usunąć w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa skutki kolizji. Tam, przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w bariery i na 325 kilometrze było zwężenie w kierunku Łodzi. Już sprawdzam, czy korek, który utworzył się w tym miejscu, rozładował się. No widać, że jest dużo lepiej, więc rozładowuje się i rzeczywiście to potwierdza te nasze informacje, że przejazd jest już możliwy całą szerokością jezdni. W tej chwili już tylko niewielkie spowolnienie na wysokości Gołębiewa, a później na dojeździe do węzła Gdańsk-Osowa. To wszystko na jezdni w kierunku południowym, bo na północnym w ogóle nie ma żadnych spowolnień. Teraz jeszcze A2 tutaj bez zmian, co oznacza, że mamy blokadę jednego pasa i niestety pewnie ona będzie się utrzymywała w województwie łódzkim między węzłami Stryków a Zgierz Północ, a to wszystko przez karambol, do którego doszło przed południem. Zdarzyły się 3 samochody ciężarowe, auto osobowe i samochód dostawczy. Na szczęście nie było poszkodowanych na 353 kilometrze, czyli między węzłami Stryków i Zgierz Północ mamy zwężenie w kierunku Poznania. Droga Krajowa 50 na trasie Stanisławów Łochów w pobliżu Strachówki. Tu cały czas informacja o tym, że jest całkowita blokada na 242 kilometrze po kolizji dwóch samochodów osobowych. Mamy też problemy z przejazdem i w Lubuskiem, i w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 92. Zacznijmy od Lubuskiego. To jest odcinek Torzym-Trzciel w pobliżu Świebodzina. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest ruch naprzemienny na 49 kilometrze i taka sama organizacja ruchu jest na 92, ale w Wielkopolsce między Pniewami a Tarnowem pod

0: Górnym w pobliżu miejscowości Bytyń. Tam z kolei samochód ciężarowy wjechał do rowu na 149 km. Obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku.

0: stop.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: There's the fire. 1-0.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No dobrze, to jeszcze raz zadanie, pierwsze dzisiejsze zadanie wysokoobrotowe w Polskim Radiu Kierowców. O jaki samochód chodzi? Ląduje pułkownik z Ameryki Łacińskiej, no i witają go Siara i Wąski.
5: Bo powiedz lepiej, że tam mamy samochód, mamy. Auto, kom, chodź z nami.
4: No ale nie skorzystał, pojechał swoim.
5: A jak on trafi? Gdzie on jedzie? Ty dałeś mu adres?
6: Jaki adres, Stefan? No tak wszystko ad hoc.
5: To go goń! Jedź za nim! Jedź!
4: No i pojechali za nim. Jakim samochodem za nim pojechali? Jakim samochodem go gonili? Trzymam kciuki oczywiście i czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my sobie jedziemy na wysokich obrotach muzycznych.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Jakim samochodem ci panowie gonili pułkownika? Halo, halo.
1: To był Rolls Royce. Pozdrawiam, Krzysztof z Renówki.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie z Renówki. Paweł i Magda też twierdzą, że gonili pułkownika Rollsem. Krzysztof też tak twierdzi. Rolls Royce to jest dobra odpowiedź według Krzysztofa. Małcin, hej Robercie, pisze, witam PRK. Panowie gonili tego sympatycznego pana Rolls Royce'em. Rolls Royce, znów się pojawia Bartek tym razem. Siara gangster to tylko Rollsem. Ania Starnowa też tak twierdzi. Peter twierdzi, Art Gala twierdzi, że to był Rolls Royce. Nie. Nie był to Rolls-Royce.
2: Cześć, Polskie Radio, kierowców, tu Rogal z Beci, Siara i Wąski gonili Moralesa Rolls-Royce'em. Pozdrawiam.
0: Nie, to nie był ten samochód, naprawdę to nie był ten samochód, mimo że się tak wydawało. I nie chodzi o to, że jest Rolls, a niektórzy mówią Rolls-Royce, więc to nie o to chodzi. To nie jest ten samochód. Jaki to samochód? Halo, halo.
3: Dzień dobry, dobry. Siara i Wąski gonili starym 200. Pozdrawiam, Krzysztof z Bibic.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie z Bibic. Starym 200? Nie. Znacznie mniejszy samochód niż...

0: stare 200. Nissan Patrol, Kaśka i z Rafałem tak twierdzą. Nie, to nie był Nissan Patrol, nie był to też Jeep, Pablo ze Skody tak napisał, nie był to też czarny Saab. Jaki to był samochód?
1: Bo powiedz lepiej, że tam mamy samochód, mamy. Auto, auto, kom, kom, chodź z nami.
2: A jak on trafi?
1: Gdzie on jedzie? Ty dałeś mu adres?
3: Jaki adres, Stefan? No tak, tak wszystko ad hoc.
1: To go goń! To go goń! Jedź za nim! Jedź!
0: No i pojechali za nim. Jakim samochodem go gonili? Natka z Hyundai'a pisze, że czarnym Jaguarem. Natko, to też nie jest dobra odpowiedź. To nie był czarny Jaguar, nie był to Rolls, nie był to Jeep ani Nissan Patrol. I jeszcze raz, bo być może niektórym się wydaje, że ja pytam o ten samochód, którym pojechał pułkownik. Nie, on pojechał oczywiście terenówką, Hammerem, natomiast mi chodzi o samochód, którym gonili go Siara z Wąskim. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a teraz, no cóż, no nie ma co ukrywać, że lato przed nami. Muzycznie też lato w PRK.

0: No dobrze, no to w takim razie kolejne wasze typy. Czerwonym kabrioletem Saab 900. Pozdro od Krzyśka ze Złotej Multipli. Pozdrawiam cię, Krzyśku, w Złotej Multipli. Musisz naprawdę odjazdowo wyglądać samochód. Złota Multipla. Chciałbym go zobaczyć. Jeżeli możesz przesłać zdjęcie, z czego się śmiejesz?
1: Nie, ja bym chciał naprawdę.
0: Złota Multipla. Świetnie. Ale to nie jest czerwony kabriolet Saab 900, Krzyśku, niestety. Halo, halo.
2: Był to Nissan. Pozdrawiam, Stanisław z Forda.
0: Pozdrawiam, Stanisławie z Forda. Nissan 300 ZX.

0: X Mateuszki też tak twierdzi. Wiem, panowie, poszperaliście w internecie, takie podpowiedzi daje sztuczna inteligencja.
1: Kłamie.
0: Kłamie, jak oczywiście, że tak. Być może Siara miał w swojej kolekcji taki samochód, ale nie tym samochodem go gonili. Halo, halo.
2: Odpowiedź na pytanie to Renault Megane Cabriolet. Pozdrawiam. Jarosław z Volkswagena.
0: Jarosławie z Volkswagena nie był to Renault Megane Cabriolet, chociaż rzeczywiście Cabriolet, natomiast nie Renault Megane. Jeszcze raz, przypomnijmy sobie tę scenę oczyma wyobraźni, zobaczmy wreszcie ten samochód.
3: Ty mu powiedz lepiej, że tam mamy samochód, mamy.
0: Jaki?
3: Auto, kom, kom, chodź z nami.
0: A on nie skorzystał, pojechał swoim.
3: A jak on trafi? Gdzie on jedzie? Ty dałeś mu adres?
4: Jaki adres, Stefan? No tak wszystko ad hoc.
3: To go goń! Jedź za nim! Jedź!
0: I pojechali za nim. Jakim samochodem pojechali za nim? Tak brzmi pytanie. Nie za łatwe, jak się okazuje, ale wierzę w was. Trzymam kciuki oczywiście, a Ewa wyjeżdża ponownie na drogi o 13.30. Chyba niewiele się dzieje.
1: Właśnie bardzo dużo.
0: Chyba dużo się dzieje w takim razie. Mimo, że dzień powinien
1: właśnie
0: być jakiś taki
1: luźniejszy. Właśnie dlatego ja też jestem zaskoczona, ale rzeczywiście bardzo dużo utrudnień. Chociaż idzie ku dobremu. Sytuacja, mam wrażenie, że się stabilizuje. Będzie już lepiej chyba.
0: Oby. W takim razie posłuchajcie, co się dzieje o 13.30.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od tych dobrych informacji. Po pierwsze, Krajowa 8 jest odblokowana na trasie Kudowa-Kłodzko w pobliżu Jeleniowa. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i dostawcze i mieliśmy ruch naprzemienny na 4 kilometrze. Tutaj już odblokowano przejazd. Podobnie na drodze krajowej numer 92 w Lubuskiem na odcinku Torzym-Trzciel w pobliżu Świebodzina. Tutaj z kolei zderzyły się dwa samochody osobowe i na 49 kilometrze był ruch naprzemienny. Teraz już także i ten odcinek jest otwarty. Za to na 92 cały czas utrzymują się utrudnienia na trasie Pniewy Tarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Bytyń. Tu samochód ciężarowy wjechał do rowu i także kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem na 149 kilometrze. Dobre informacje dosłownie sprzed chwili z autostrady A2. Tutaj z kolei doszło wcześniej do karambolu. Przypomnijmy, zderzyły się trzy samochody ciężarowe, jeden osobowy i jeden dostawczy. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych. Doszło do tego zdarzenia między węzłami Stryków i Zgierz Północ na 353 kilometrze i jezdnia w kierunku Poznania była całkowicie zablokowana i tutaj już rzeczywiście korek się zamienił w spowolnienie i już niewielkie w związku z tym już udało się udrożnić przejazd i tutaj oficer prasowy Policji w Zgierzu mówi, że bilans zdarzenia to dwa mandaty i brak osób rannych. No i oczywiście ten brak osób rannych nas cieszy w tej sytuacji najbardziej. I jeszcze S1, tutaj z kolei świeża sprawa. Odcinek między węzłami Porąbka i Jęzor w pobliżu Sosnowca. Tu samochód osobowy zderzył się ze zwierzyną na 541 kilometrze. Jest zwężenie w kierunku Tychów. To jest świeża sprawa, ale tutaj nie dłużej niż do godziny 14 powinny potrwać utrudnienia.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment wracamy do tego samochodu i mam nadzieję, że już skutecznie odgadniemy.

0: Wracamy do tego samochodu. Nie przypuszczałem, że to będzie aż tak trudna zagadka, ale może tym razem się uda. Chociaż widzę, że Maciej z Teresy twierdzi, że to w dalszym ciągu Rolls Royce. No nie, to nie był Rolls, ani Royce. Co to za samochód? Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: To pułkownika Moralesa, Siara i Wąski może gonili Mercedesem. Krzysztof. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie. Czarny Mercedes klasy S. Tutaj też ktoś tak napisał. Kasia ze Złotoryi też twierdzi, że to Mercedes klasy S. Siara z Wąskim gonili pułkownika. Czarny Mercedes MS W140 ZK68. To taka odpowiedź. Nie, to nie był Mercedes.
2: To był Mercedes klasy S. W140. Pozdrawia Doris.
0: Pozdrawiam, Doris. To nie był Mercedes klasy S W140. Naprawdę. A wiem, skąd się to wzięło, ten cały Rolls. Żeby być precyzyjnym, pisze tutaj Peter, to był Corniche, ten model. Nie, to nie był Corniche, mimo że tak naprawdę światła prawie takie same. Grill nieco inny i stąd prawdopodobnie te pomyłki. Co to za samochód?
3: Witam jeszcze raz. Jak nie Rolls-Royce, to może Phantom. Pozdrawiam, Michał z Daci.
0: Rolls-Royce Phantom, rozumiem. Nie, nie, Michał z Daci, to nie jest ten samochód. Aplikacja czeka, trzymam kciuki. Oczywiście możecie nagrywać, możecie pisać. Co to za samochód? Jeszcze raz w takim razie.
4: Powiedz lepiej, że tam mamy samochód, mamy.
0: Jaki?
4: Auto, auto, kom, chodź z nami.
0: A nie skorzystał, pojechał swoim.
4: A jak on trafi? Gdzie on jedzie? Ty dałeś mu adres?
5: Jaki adres, Stefan? No tak, tak wszystko ad hoc.
4: To go goń! To go goń! Jedź za nim! Jedź!
0: I pojechali, gonili go. Jakim samochodem gonili Moralesa, Siara i Wąski? Wiecie? Trzymam kciuki i czekam na odpowiedzi oczywiście.

0: naprawdę nie chodzi o Rollsa i nie chodzi o to, czy to jest Rolls Royce, czy Royce Rolls, jak piszecie. To nie chodzi o tą zamianę, nie, absolutnie. Nie byłbym taki perfidny, naprawdę. A propos...
1: Nie uważasz, że to znamienne, że nasi słuchacze cię podejrzewają?
0: A propos, chciałem powiedzieć, łatwo zapamiętać. Najpierw jest Rolls, więc jak ktoś na przykład lubi kulinaria, to najpierw są Rollsy, a potem jest Royce w nazwie. Natomiast nie chodzi o Rolls Royce'a, naprawdę. Nie chodzi o Rolls Royce'a. Chodzi o jakiś inny luksusowy samochód. Natomiast nie chodzi też o Mercedesa, nie chodzi o Toyota 4Runner. Jak piszecie, nie chodzi również o Hammera. Hammerem pojechał Morales, a Siara z Wąskim gonili go jakimś samochodem. Jakim? Za chwileczkę, mam nadzieję, się o tym przekonamy. Natomiast teraz przekonajmy się, co się dzieje na polskich drogach. Ewa?
1: Zapraszam.
0: Gotowa?
1: Tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa numer 8. Jedno utrudnienie na ósemce w okolicach Kudowy między Kudową a Kłodzkiem się skończyło, a teraz znów mamy w pobliżu Lewina Kłodzkiego na 10 kilometrze zderzenie dwóch samochodów osobowych na jezdni w kierunku Kłodzka, ale oczywiście to jest droga krajowa, więc teraz będzie tutaj i jest ruch naprzemienny. Na szczęście tutaj też podobnie jak w poprzednim przypadku jest to kolizja. Nikomu nic się nie stało. Tutaj do maksymalnie 15:30 mogą potrwać utrudnienia, ale oczywiście miejmy nadzieję, że trasa zostanie wcześniej odblokowana. Ta informacja dobra z A2, ona się potwierdza, już rozładował się korek w województwie łódzkim między węzłami Stryków i Zgierz Północ. Tam wcześniej doszło do zderzenia trzech samochodów ciężarowych, auta osobowego i dostawczego. Mimo, że brzmi to groźnie, na szczęście nikomu nic się nie stało i zakończyło się to tylko dwoma mandatami. 353 km autostrady jest już przejezdny na jezdni w kierunku Poznania i nie ma tam już żadnych spowolnień. Za 10 minut powinien się kończyć protest rolniczy na Krajowej 10 między Stargardem a Suchaniem w pobliżu Krąpieli. Tutaj na 57 kilometrze przechodzą oni przez przejście dla pieszych, później przez 10 minut blokują, potem na 10 minut wznawiają ruch i taka sytuacja była planowana między 12 a 14, więc miejmy nadzieję, że o 14 Krajowa 10 na trasie Stargard-Suchań zostanie odblokowana. Teraz jeszcze S1, odcinek między węzłami Porąbka i Jęzor w pobliżu Sosnowca. Tutaj samochód osobowy uderzył w zwierzynę i na 541 kilometrze jest zwężenie w kierunku Tychów. Zablokowany jest prawy pas. Na szczęście nikomu tutaj nic się nie stało, oczywiście poza zwierzyną. I jeszcze droga krajowa numer 50, trasa Stanisławów Łochów w pobliżu Strachówki. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 242 kilometrze droga jest nadal częściowo zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.
0: Kierowca Darek z rodzinką z Volvo apeluje, włączcie światła mijania, nie tylko te do jazdy dziennej, autostrada A4 od Wrocławia do Krakowa. No, długa trasa i na tej trasie całej jeżdżą ci z dziennymi, tak? Mimo że prawdopodobnie, jak sądzę, Darku, niezbyt dobra przejrzystość powietrza w niektórych miejscach. Włączcie naprawdę światła mijania, nie do światła do jazdy dziennej, będziemy lepiej widoczni. Dziękujemy, Darku, za ten apel w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wojtek natomiast się pyta, czy tu można odpowiedzieć na pytanie, jakim samochodem Siara i Wąski gonili. Tu można, tak, w aplikacji. I nie jest to niestety Chrysler przednionapędowy amerykaniec. Nie jest to Chrysler. Jaki to samochód? Już to wiemy.
8: Witam serdecznie.
0: Witam.
8: Czy to był Bentley może? Pozdrawiam. Arleta z Jackiem z Kijanki.
0: Arleto, Jacku, no właśnie, czy to był Bentley może?
9: Odnośnie zagadki, wydaje mi się, że to był Bentley i to w Cabrio. Mm-hmm. Pozdrawiam, Jacek z Hyundai'a.
0: Jacek z Hyundai'a też stawia na Bentley'a. Bentley Cabriolet, Katarzyna Zawensis, bardzo dobra odpowiedź. Bentley, Bryndal pozdrawia. Bryndal też ma rację, że to był Bentley. Of course, pisze.

0: Małcin, że to był Bentley Continental. Chyba Continental, chociaż niektórzy twierdzili, że to Azur. Azur miał chyba trochę inne światła z tyłu. Ania, Ewa, Christian, Filip, wszyscy wiedzieli, że to Bentley.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Oczywiście, że to był Bentley. Pozdrawiam, Sebastian z Rzeszowa.
0: Oczywiście, Sebastianie, że to był Bentley. Stary mówi, że to Bentley Continental, Natka z Hyundai'a. Się tutaj śmieje. Stary ma rację, Natko. To był Bentley. Jarek z Wałcza też wiedział. Mateusz z Kii też wiedział z uśmiechem tutaj, Mateusz. Wiolcia i Sławuś, bardzo dobra odpowiedź. To był Bentley. Ale ten Bentley akurat mógł się pomylić naprawdę z Rolls-Royce'em Corniszem. Wiktor, Paweł, Wojtek, Bentley, to był Bentley. Kto tak krzyczy tutaj w aplikacji. Miłka i Sandacz. Macie rację, absolutnie.
2: Witam, Michał, witam z tej strony. Był to Bentley. Mhm. Pozdrawiam, Michał z Daci.
0: Pozdrawiam, Michale, z Daci, to był Bentley. Mariusz też to wiedział, to był Bentley. Maciek, Basia i Ala ze Skody. Pozdrawiam was, podróżujcie ostrożnie z nami oczywiście i bezpiecznie. Bentley, kabriolet, Kasia M, Kijanka, Krzysztof z Tarnobrzega, Magda i Paweł. Cześć, gonili go Bentleyem według mojego męża. Ponoć w kabrio, Nina z Mondeo. Pozdrawia. Nino, masz bardzo mądrego męża. Oczywiście, że Bentley w kabrio. To jest dobra odpowiedź.
3: Witam. Siara go gonił go Bentleyem, a on uciekał Hammerem.
0: Tak.
3: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, to jest dobra odpowiedź. Rysiek z garażu, Sebastian z Rzeszowa, Łukasz, Bartłomiej, Piotr ze Stingera też wiedział, że to był Bentley, ale ktoś musiał być najszybszy. Kto był najszybszy?
4: Hej, hej, ekipo Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiam z UK.
0: No, pozdrawiamy z Polski.
4: Napisałem już wcześniej, ale nie wiem, czy ta wiadomość dotarła, więc nagrywam się jeszcze raz.
0: Dobrze.
4: To był Bentley Continental w czarnym kabriolecie. Mhm. Tak mi się wydaje, no bo tutaj to jeszcze trochę takich jeździ jednak. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy i całą ekipę PRK. Grzegorz Selby.
0: Grzegorz Selby, byłeś, Grzegorzu, najszybszy z dobrą odpowiedzią. Oczywiście możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz. Wymyśl pozdrowienia dla swoich najbliższych, nagraj je albo napisz, a my wyemitujemy i oczywiście dodamy piosenkę. Joasia Woj natomiast była najszybsza spośród tych, którzy pisali, więc Joasiu, to samo do ciebie. Możesz pozdrawiać kogo chcesz. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, rozpoznali Bentleya. Zadanie niełatwe, ale się udało. I jedziemy.

0: A ja w ogóle nie wyjaśniłem, dlaczego tego Bentleya i ten Rolls się przejawiał w odpowiedziach. Pytałem. Otóż chcę powiedzieć, że nie zawsze w świecie dżentelmenów jest tak uczciwie. 5 czerwca, dziś mamy 5 czerwca i dlatego no, tego Bentleya i Rolls, jak powiedziałem, się przejawiał w odpowiedziach, pytałem. 5 czerwca 1998 roku Volkswagen otrzymał zgodę na zakup właśnie Rolls-Royce Motor Cars. Właściciel Vickers zastrzegł jednak, że znak towarowy Rolls-Royce'a i logo pozostaje w ich rękach, więc tak naprawdę Volkswagen kupił fabrykę Rolls'a, natomiast nie kupił znaku towarowego. Ten natomiast trafił do BMW. I BMW przygotowało kolejny model Rolls-Royce'a, zwłaszcza, że Volkswagen nie miał odpowiedniego silnika wówczas. Była draka, BMW z Volkswagenem się tam wymieniali ciosami, ale w końcu doszli do porozumienia i okazało się, że Rolls-Royce zostaje w rękach BMW, a Bentley zostaje w rękach Volkswagena, właśnie Bentley. No i tak, to dwie brytyjskie marki samochodowe są w rękach Niemców. O! I 5 czerwca 1998 roku to właśnie się zaczęło.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Kłodzku i w Opolu, tam 13 stopni zaledwie pokazują termometry. W ogóle można powiedzieć, że na zachodzie i na południowym zachodzie najchłodniej. Chłodniej, znacznie chłodniej niż na wschodzie. Choć na wschodzie z kolei wydane są ostrzeżenia przed burzami, nawet 2 stopnia na Podlasiu i na Suwalszczyźnie, czyli będą intensywne wyładowania atmosferyczne. Najcieplej natomiast w tym momencie w Warszawie, 25 pokazują termometry. Ma być jeszcze trochę cieplej, do 26. Zapowiadali synoptycy, a po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże. Na wschodzie i na północnym zachodzie większe przejaśnienia, ale od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę, Kujawy, aż po Pomorze okresami opady deszczu. No i te burze mogą się pojawić nawet lokalnie z gradem. Prawdopodobnie z gradem pojawią się na Podlasiu i na Suwalszczyźnie, jak powiedziałem, bo tam ostrzeżenia 2 stopnia wydane przez synoptyków. Wiatr natomiast mamy słaby bądź umiarkowany, chociaż w czasie burz będzie porywisty. Na południu i na południowym wschodzie wieje z zachodu, a na pozostałym obszarze raczej z południa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy sobie już 3 minuty po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. Na wysokich obrotach oczywiście Robert Gilane.

Już 8 minut po godzinie 14, czas na pierwszy dzisiejszego popołudnia koncert życzeń. Jasia pozdrawia ekipę Polskiego Radia Kierowców, wszystkich słuchaczy i Siarę Siarzewskiego i Wąskiego. Dobra, no to dla wszystkich pozdrowionych teraz. Taylor Swift.

0: O, proszę bardzo. Nawet Ewa kiwa główką w rytm muzyki. I nuci, jak słyszycie.
1: Bo ja jestem Swiftie, wiesz?
0: Tak, naprawdę?
1: Tak.
0: Sweet Swifty?
1: Może być Sweet Swifty.
0: A jak sytuacja na polskich drogach? Nie taka sweet?
1: Właśnie już tfu-tfu idzie ku sweet. Aha. Więc dobrze.
0: Drugi raz.
1: Drugi raz
0: było tfu-tfu. Ja liczę twoje tfu-tfu.
1: A, okej. Okay. Widzisz. No tak jakoś dzisiaj mam ochotę nie zapeszać, jak mówię o dobrych informacjach.
0: No dobrze. No to jedziemy. Tfu-tfu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I mamy informację z S3 między węzłami Międzyrzecz Północ i Międzyrzecz Południe w pobliżu węzła Zachód. W kierunku Gorzowa Wielkopolskiego zepsuł się autobus i mamy blokadę łącznicy zjazdowej i trzeba zjeżdżać albo na węźle Międzyrzecz Południe, albo Międzyrzecz Północ. To 132 km, ale tutaj spodziewam się, że szybko służby poradzą sobie z usunięciem skutków tej awarii. Dobre informacje z S1 między węzłami Porąbka i Jęzor w pobliżu Sosnowca. Odblokowano przejazd w kierunku Tychów na 541 kilometrze. Tam samochód osobowy uderzył w zwierzynę i było zwężenie. Jeśli chodzi o dobre informacje, to mamy je także z drogi krajowej nr 50 z Mazowsza, z trasy Stanisławów Łochów w Strachówce. Odblokowano przejazd na 242 kilometrze. Wcześniej zderzyły się dwa samochody i po tej kolizji było zwężenie. Cały czas informacja o krajowej 8 tutaj w województwie dolnośląskim. Cały czas, ale już na tym górskim odcinku, na trasie Kudowa-Kłodzko w pobliżu Lewina Kłodzkiego, trwa sprzątanie po dość poważnym wypadku. Przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe i na 10 kilometrze dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. I mamy jeszcze cały czas aktywne utrudnienie na 92 w Wielkopolsce i tutaj niestety do 16, a nawet 17 może być zablokowano częściowo przejazd między Pniewami a Tarnowem Podgórnym w pobliżu miejscowości Bytyń, a to dlatego, że samochód ciężarowy wjechał tam do rowu. I na 149 kilometrze szczęśliwie droga nie jest całkowicie zablokowana, ale obowiązuje ruch na przemian jednym pasem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

No i od razu kolejny koncert życzeń. Grzegorz Selby pozdrawiam wszystkich słuchaczy, ale najważniejsze pozdrowienia dla mojej, jak pisze Grzegorz, najlepszej kumpeli i wieloletniej przyjaciółki z Manut w Irlandii, Eweliny Kaźmierczak, oraz dla wszystkich moich znajomych, głównie tych parkranowych w Polsce i na

0: A teraz uspokoimy trochę nastroje. Ze mną i z wami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, Mateusz Zmyślony, miłośnik slow drivingu, aktywny doradca i twórca strategii oraz projektów w zakresie marketingu miejsc. Ale ten slow driving, panie Mateuszu, mnie szczególnie zainteresował. Co to takiego jest slow driving? Wolne jeżdżenie?
1: Slow driving, no, może oznaczać również niską prędkość, ale nie o to dokładnie chodzi. Chodzi o jazdę dla samej przyjemności jechania. Najlepiej w takich zakątkach nietuzinkowych, przez drogi, które są malownicze.
0: Miłośnicy jazdy, ale tak naprawdę chodzi o teren, tak, po którym się poruszamy, możemy się nasycić przyrodą, pięknymi okolicznościami przyrody, tak, a nie na przykład zawieszeniem samochodu i jak pracuje silnik.
1: To jest bliski krewny w ogóle slow life po prostu, także jest jazda... Pani również takich miejsc, w których można odetchnąć od tłumów, od szybkiego życia.
0: Jeżeli chcemy się wyciszyć, rozumiem, jeżeli chcemy się wyciszyć, to szukamy takich miejsc. A możemy takie miejsca jeszcze znaleźć? Dużo takich miejsc jest, gdzie jest ładnie i nie ma tłumów?
1: Oczywiście, to jest na szczęście taka cecha immanentna Europy w ogóle całej, że bardzo łatwo jest zjechać z najczęściej uczęszczanego szlaku i wystarczy lekko w bok zboczyć z głównej trasy i takich miejsc jest mnóstwo i w Polsce
0: i za granicą, jak się dowiesz. Trochę nam uciekł zasięg. Domyślam się, że teraz pan realizuje ideę slow drivingu i gdzieś jest w pięknych okolicznościach przyrody, tak?
1: Dokładnie tak, pozdrawiam z Beskidu Małego.
0: O, właśnie. Wie pan co, ja się pytam, panie Mateuszu, dlatego o te miejsca, bo kiedyś byłem w Niemczech i jechałem taką drogą, która nazywa się Romantische Strasse, zdaje się. I to jest taka droga tam u podnóży Alp na południu Niemiec gdzieś i myślałem, że to będzie taka romantyczna naprawdę droga, będzie się wiła i oczywiście taka była, tylko że no nie znalazłem tam samotności. Tam mnóstwo kierowców wybrało też tę drogę.
1: No bo takie szlaki, które są popularne, bywają oblegane oczywiście, więc trzeba się wykazać inicjatywą własną.
0: Rozumiem.
1: Dokładnie. Ja w roku ubiegłym wybrałem się do takiego najbardziej przeze mnie wymarzonego miejsca. Jest to stolica Laponia. Miasteczko Inari, 400 mieszkańców ma tylko, jest zakołem podbiegunowy. No i byłem tam jedynym turystą przez dłuższy czas, więc to jest kwestia tylko i wyłącznie siły woli i kreatywności, żeby sobie takie kameralne miejsce znaleźć.
0: A może to jest kwestia tego, że musi być zimno i nieprzyjemnie dla innych ludzi, żeby tam ich nie było, bo na przykład jeżeli nie lubimy chłodu, no to trudniej chyba znaleźć takie miejsce.
1: No i tutaj pada pan ofiarą stereotypów. Otóż we wrześniu w stolicy Laponii w Inari nie ma żadnego chłodu. To koło podbiegunowe nie oznacza, że jest mróz w tej cieplejszej części roku. Jest piękne słońce, piękna przyroda, cieplutko. Także warto mieć otwartą głowę w poszukiwaniu takich miejsc, a najlepiej szukać miejsc nieoczywistych po prostu.
0: No tak, ale Laponia daleko, panie Mateuszu. Powiesz, nie każdego stać. Po drugie, no nie każdy może sobie pozwolić na tak długi, domyślam się, wypad. Jak w Polsce znaleźć takie miejsce? Co, wystarczy naprawdę zjechać z Eski czy autostrady gdzieś na drogę wojewódzką i poszukać?
1: No moim ulubionym przykładem jest jazda autostradą z Krakowa do Rzeszowa. Trzeba skręcić w prawo, mniej więcej w połowie drogi i odkryć krainę Łemków w Beskidzie Niskim. I to jest magiczna kraina, całkowicie kameralna, pełna wspaniałych widoków, pustych

0: dróg. Coś absolutnie niesamowitego.
1: No tak, ale jak wszyscy odkryją, to już nie będzie tak niesamowicie, tylko będzie zadeptane. Niektórzy mówią, że Bieszczady były kiedyś piękne, a teraz już niestety coraz więcej tam turystów. Więc jeżeli coś stanie się popularne, to już przestaje być w zakresie zainteresowania slow drivingu, jak się domyślam, tak?
0: Najczęściej tak właśnie jest, natomiast najczęściej jest też tak, że tak zwany mainstream, czyli ta główna grupa turystycznie aktywna, wybiera miejsca oczywiste i tłumne właśnie. Natomiast jak mawiają w Jaśliskach na Łemkowynie, oni do nas nigdy nie przyjadą, bo my nie mamy im nic do zaoferowania.
1: Na razie tak mi się wydaje, panie Mateuszu, bo wie pan, jak wejdą pieniądze, to będzie do zaoferowania coś również dla tego mainstreamu, o którym pan wspomina.
0: Znaczy to zależy od charakteru miejsca. To znaczy ten mainstream będzie zawsze jeździł do Zakopanego, bo tam są Tatry wysokie i nigdy nie przyjedzie w Beskid Niski, ponieważ Beskid Niski to są góry mało efektowne dla oka. Zalesione, bez odkrytych szczytów, nie ma widoków. Nie, tam nigdy nie będzie tłumów.
1: Rozumiem. No dobrze, my zeszliśmy na ten Beskid Niski. Czy są jeszcze jakieś inne tego typu miejsca w Polsce, które można polecić miłośnikom slow drivingu? O tym z panem Mateuszem Zmyślonym będę rozmawiał za parę minut. We'll be right back.

0: Ojca.
1: 14.30, my wyruszamy ponownie na polskie drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Delikatnie korkuje się S8 w Warszawie na jezdni w kierunku Białegostoku. Od węzła Marymącka do węzła Prymasa. Nawet troszeczkę przed węzłem do Powązkowskiej znaczy.

0: niedługi korek i bardzo taki, no jak na piątek krótki, ale oczywiście to nie jest zwykły piątek, dlatego że dużo osób wyjechało jednak z Warszawy. Ale to nie znaczy, że nie korkuje się siódemka przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek i odwrotnie. Na jezdni w kierunku Warszawy ten korek jest nieco dłuższy, to takie długie spowolnienie na wysokości Młocin. Tu spory ruch także na Puławskiej, to jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 79 na trasie Ursynów-Piaseczno. Poza tym po Warszawie jeździ się bardzo dobrze i właściwie nie widać żadnych innych spowolnień. Dobre informacje jest S3, tu między węzłami Międzyrzecz Północ i Południe odblokowano przejazd, tam przypomnijmy w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na łącznicy zjazdowej. Doszło do awarii samochodu, konkretnie chodziło o autobus i na 132 kilometrze było to zwężenie. Teraz już informacja dobra, że trasa została odblokowana i podobnie jest na 10. Tu z kolei do 14 zapowiadany był protest rolniczy między Stargardem a miejscowością Suchań w pobliżu Krąpieli. Tutaj oni przechodzili przez przejście dla pieszych, blokując przejazd na 10 minut. Odblokowywali trasę. Ten protest trwał 2 godziny i zakończył się zgodnie z zapowiedzią o godzinie 14. Czyli 57 km krajowej 10 jest już odblokowany na odcinku Stargard-Suchań. Droga krajowa numer 92 za to wciąż ze zwężeniem między Pniewami a Tarnowym Podgórnym, czyli w Wielkopolsce w pobliżu miejscowości Bytyń. Tam samochód ciężarowy wjechał do rowu i ruch naprzemienny obowiązuje na 149 km i taka sytuacja może potrwać nawet do godziny 17. I jeszcze jedno utrudnienie cały czas aktywne, bo dość nowe. To jest krajowa 8, trasa Kudowa-Kłodzko w pobliżu Lewina Kłodzkiego. Tutaj przypomnijmy, wskutek zderzenia dwóch samochodów osobowych ranne zostały dwie osoby i mamy ruch naprzemienny jednym pasem na 10 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to ruszamy muzycznie do przodu, na wysokich obrotach i będziemy rozmawiać o slow drivingu już za parę minut znowu.

0: Przypominamy, Mateusz Zmyślony, aktywny doradca i twórca strategii oraz projektów w zakresie marketingu miejsc. Miłośnik slow drivingu jest dziś z nami w ten długi weekend, przedłużony weekend w Polsce. Może spróbujecie, jeżeli na przykład dziś pracujecie, to może spróbujecie dziś wieczorem albo jutro rano wybrać się na taką wycieczkę niezaplanowaną, bo jak się domyślam, idea slow drivingu, panie Mateuszu, polega na tym, że to nie jest zaplanowane, tak? Odkrywamy nowe miejsca i to nas cieszy.
1: Może być spontaniczne, natomiast zakazu planowania też nie wprowadzono,
0: nie
1: prawda? Także można znaczy, również sobie to... Tak, ponieważ można na przykład udać się w trasę tropem romantycznych, oryginalnych agroturystyk i to już sobie można w sieci znaleźć takie miejsca. Jest ich całe mnóstwo i w Polsce, i w krajach sąsiedzkich. I tutaj jak najbardziej wskazana może być rezerwacja, która zagwarantuje nam obecność w takim miejscu. Ale spontan też jest mile widziany i szczerze mówiąc, to jest moja ulubiona opcja. Jechać przed siebie po prostu, żeby odkrywać rzeczy, których się nie da znaleźć w internecie.
0: Rozumiem. Jedziemy przed siebie, odkrywamy piękne miejsca i jeżeli miejsce nie jest fajne, no to skręcamy w prawo lub w lewo i odkrywamy kolejne. A wieczorem co?
1: Wiesz, wieczorem najlepiej ognisko.
0: Najlepiej ale gdzie nocować? Jak nie mamy zaplanowanego noclegu, to gdzieś po prostu, gdzie się uda, jak się domyślam.
1: No, to zależy od preferencji. Ja na przykład mieszkam na stałe w kamperze, więc z tym problemu w ogóle nie mam.
0: No właśnie, do tego chciałem nawiązać, bo ja też uprawiam, tak sobie zdałem sprawę, taki slow driving właśnie w kamperwanie. Pan mieszka na stałe w kamperze, więc żadnego problemu oczywiście. Natomiast jeżeli ktoś nie mieszka w kamperze, nie ma kampera, ani kamperwana, ani nie wiem, ani nie rozkładają mu się fotele w samochodzie i nie ma się gdzie przespać, to jak? To bez planowania chyba się nie da, prawda?
1: No, zawsze się da znaleźć miejsce noclegowe. Z doświadczenia to wiem, poprzedniego mojego życia, jeszcze przedkamperowego. No, pozostaje też kwestia rozbicia namiotu, która rozwiązuje każdy problem.
0: No, zimą nie.
1: No, to też znowu zależy od tego, jak styl życia sobie przyjmiemy. Ja w ramach swojego slow drivingu wszystkie zimy spędzam w Portugalii, więc ten problem również odpada.
0: Rozumiem. No tak, ale to trzeba wybrać taki, znaczy, czy w takim razie ten slow driving jest stylem całego życia, czy można go uprawiać od czasu do czasu?
1: Bo pan, można jak się od czasu do czasu.
0: Cały czas.
1: Ja cały czas, dlatego że już moja córka jest dorosła i mogłem porzucić obowiązki rodzicielskie. I od tego momentu jestem już na 100% w slow drivingu 12 miesięcy w roku. No, kluczem do tego jest zjawisko, które się po angielsku nazywa digital nomad, czyli możliwość wykonywania pracy na odległość zdalnie.
0: Rozumiem. Albo inne zjawisko, które nazywa się rentier i żyje z oszczędności, prawda?
1: Tak, jak ktoś jest rentierem, ma jeszcze łatwiej. Chociaż ja osobiście wolę być... No, digital nomadem. Praca w pięknych okolicznościach przyrody to jest fajny, aktywny tryb życia. No, mogę tylko wszystkim polecić, żeby próbować sobie tak to życie zorganizować, żeby móc być w wiecznej podróży, bo jak wiemy, podróże kształcą.
0: Rozumiem. No, z pewnością. Natomiast jeżeli ktoś nie może być w wiecznej podróży, a teraz mamy taki okres przedwakacyjny, to co by pan radził, jeżeli ktoś chciałby spróbować tego slow drivingu w czasie wakacji?
1: Ja osobiście jestem wielkim fanem ostatnimi czasy odkrywania najbliższej zagranicy, to znaczy Polska jest super, ale fantastycznym odkryciem jest wycieczka na Łotwę, do Estonii albo na Słowację.
0: I koniec? Czyli coś specjalnego tam na tej Łotwie, w Estonii czy na Słowacji?
1: No, to są bardzo ciekawe miejsca, ponieważ Słowacja to jest fenomenalna przestrzeń, w której możemy mówić po polsku i się rozumieć z miejscowymi, co jest naprawdę niesamowitą wartością. Podobnie jest zresztą w Chorwacji. Ja byłem zaskoczony, że z Chorwatami się umiemy dogadać, nie znając języka.
0: Natomiast to dlaczego? Bo Chorwaci to podobno tak naprawdę prawie Polacy, bo oni wyemigrowali do Chorwacji z okolic Krakowa, z Małopolski, dawno, dawno temu i prawdopodobnie porozumiewali się dawno, dawno temu po polsku. Zostało coś tam, prawda, w tym języku.
1: Jest to bardzo prawdopodobna hipoteza historyczna, znam ten temat. Oni zresztą wyruszyli z Beskidu Niskiego, o którym mówiliśmy w poprzedniej rozmowie. I rzeczywiście kilkaset lat migrowali po łuku Karpat, dlatego te języki są do siebie tak bardzo podobne. I dlatego Polacy często mówią o Chorwacji, że to jest drugi dom, bo to prawda. Po prostu.
0: Rozumiem. Czy drugi dom tylko trochę droższy?
1: Jak, no, a to też zależy od...
0: Zależy od regionu, oczywiście, że tak.
1: Nie, zależy nie? od

0: sezonu, nie regionu. To znaczy, ja odkrywałem teraz Chorwację w marcu, kiedy nie ma żadnych turystów, kiedy nie obowiązują przepisy zabraniające karawaningu w dowolnym miejscu na dziko, więc jakby, jak się jest sprytnym, to można i Chorwację bardzo tanio przebyć. Tak samo jak dysponując metodami karawaningowymi, można bardzo tanio przebyć na przykład bardzo drogą, pozornie, Skandynawię, bo tam wszędzie wolno trwać.
1: Ma pan rację. Właśnie pomyślałem sobie, że miłośnicy slow drivingu i miłośnicy takiego slow drivingu w kamperach, to zdecydowanie wybierają na przykład Norwegię, prawda, czy Szwecję, żeby odpocząć, odsapnąć i żeby rzeczywiście naładować akumulatory. Natomiast bardzo ciekawą rzecz pan powiedział, to trochę być może umknęło naszym słuchaczom, że w Chorwacji powiedział pan, że w marcu nie obowiązują te zasady kamperowania tylko na kampingach i polach namiotowych i na kamperparkach. Można gdziekolwiek nocować w kamperze w marcu?
0: No warto się upewnić, pytając miejscowego, czy można, bo może nie w każdym dosłownie miejscu, ale zasadniczo off-season Chorwacja jest pusta, tania i bardzo przyjazna i ta zasada w ogóle obowiązuje na całym południu Europy. Również w Portugalii, Hiszpanii przepisy restrykcyjne ograniczające taki karawaning wolnościowy, one nie obowiązują do końca marca.
1: No to w takim razie będziemy rozmawiać ponownie o tym slow drivingu i karawaningu, bo jak się domyślam, te dwie rzeczy się zazębiają. Czy slow driving jest dla każdego? O czym warto pamiętać, wybierając się na taką samochodową podróż w nieznane, tajemnicze miejsca? O tym po godzinie 15.00.

tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń przeżyć.

biały dym. Rzuć wszystko i przyjedź tutaj w Bieszczady, radzą mi Jola z Jackiem. Dziś jedziemy z Jolą na szybowisko Bezmiechowa Górna. Lataliśmy tam niegdyś na paralotni. Dodatkowo jest to najbardziej rozległy widokowo punkt. Unikając głównych dróg znajdziesz romantyzm i wszystko, o czym dziś mówisz. Jola z Jackiem, pozdrawiam was. Oczywiście to może Jolu z Jackiem, skoro radziliście, żeby rzucić wszystko i jechać w te Bieszczady, no to może inni słuchacze też poradzą. Gdzie można uprawiać w Polsce slow driving? Co zobaczyć tak, żeby tak naprawdę, nie wiem, nie potykać się o innych turystów i nie stać w ogromnych kolejkach po gofry i nie denerwować się w czasie weekendu, tylko rzeczywiście odpocząć. Jola z Jackiem proponują Bieszczady, a kto proponuje inne miejsca? Czekam na wasze propozycje. Jeżeli macie takie miejsca i chcecie się z innymi podzielić, to oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców możecie pisać.

0: możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Ewa, ty chcesz się podzielić czymś?
1: Wiadomościami drogowymi. No dobrze. To zawsze.
0: Bo to, gdzie, dokąd Ewa podróżuje, to się nie podzieli z wami oczywiście.
1: Mogę się podzielić, ale no nie teraz, daj spokój.
0: Teraz wiadomości drogowe.
1: Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na szczęście sytuacja zmieniła się i to pozytywnie, bo mamy coraz mniej utrudnień na naszych trasach. Na drodze krajowej numer 8 w Dolnośląskiem między Kudową a Kłodzkiem w pobliżu Lewina Kłodzkiego. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i na 10 kilometrze kierowcy jadą na zmianę i jednym pasem. I cały czas w Wielkopolsce jeszcze zablokowana jest częściowo droga krajowa numer 92 na trasie Pniewetarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Bytyń. Tu przypomnijmy, samochód ciężarowy wylądował w rowie i zamknięty jest jeden pas, co oznacza, że kierowcy jadą na zmianę jednym pasem na 149 kilometrze. I z tych głównych utrudnień to właściwie tyle, bo już i zakończyły się problemy z przejazdem na S3 i też A2 już jest odblokowana i bardzo ładnie się odkorkowało w tym miejscu. Sprawdźmy Zakopiankę i zjazd na Zakopiankę. Jeśli chodzi o zjazd, no to przy węźle Kraków Południe do Libertowa jest spowolnienie, ale oczywiście to wynika z tego, że w Libertowie prowadzone są prace drogowe i jest zwężenie. Poza tym Zakopianką na tym odcinku S7 jedzie się bardzo dobrze, nie widać żadnych spowolnień, no ale tutaj na tym ostatnim starej Zakopianki, czyli drogi krajowej numer 47, spowolnienie jest na wysokości Szaflar i później także w Poroninie, ale to naprawdę niewielki korek, więc chyba warto raczej odstać niż jechać tym dłuższym objazdem drogą wojewódzką 957 przez Czarny Dunajec, a następnie 958 przez Chochołów i wjechać do Zakopanego od strony południowej, ale oczywiście podaję ten objazd, bo być może ktoś właśnie chciałby ze slow drivingu skorzystać i przejechać tamtędy. W Nowym Targu mamy dość duży ruch na jezdni w kierunku drogi krajowej numer 49, czyli przy zjeździe na przykład na Białkę Tatrzańską i na Bukowinę, chociaż już po wyjeździe z Nowego Targu ta trasa właściwa, czyli droga krajowa numer 49, także jest bez korków.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No dobrze, to ja się podzielę z wami takim slow drivingiem koniaków. Znacie miejsce? Tam oczywiście koronki koniakowskie królują, znane w całej Polsce, ale w Koniakowie, a właściwie na skraju Koniakowa jest taka góra, która nazywa się Ochodzita. Tam można sobie wejść przy karczmie, można wejść na górę i zobaczyć też, o czym pisali Jola z Jackiem, mianowicie przepiękną panoramę gór, a w oddali widać Tatry Wysokie. Naprawdę, mimo że to bardzo, ale to bardzo daleko, jak jest ładny, ładny dzień, słoneczny, nie ma chmur, nie ma mgieł, to przepiękna panorama. Kto jeszcze? Co, i co radzi? Halo, halo.
5: Na Dolnym Śląsku, w okolicach Radkowa, Walimia, Kłodzka, zjeżdżając z głównych dróg, kierując się tylko drogami lokalnymi przez miejscowości, przez wsie. Nawet w weekend możemy przejechać kilka, kilkanaście kilometrów bez żadnego samochodu. Samotnie to jest sposób, w jaki podróżujemy motocyklem od wielu lat. Mamy niesamowite widoki, przepiękne miejsca, nieoczywiste. Polecam każdemu. Zjeżdżamy z głównej drogi, zjeżdżamy z Eski, zjeżdżamy z tego mainstreamu. Nie podróżujemy w okolice atrakcji turystycznych, tylko cieszymy się drogą, cieszymy się widokami lokalnym lokalnymi restauracjami, lokalnymi knajpkami. Jest tego naprawdę bardzo wiele. Serdecznie każdemu polecam.
0: No i proszę bardzo, no okazuje się, że ten slow driving to nie tylko kamperem, kamperwanem, ale również na motocyklu możliwy jest. Czym jest slow driving? Jak się do niego przygotować? Czy można tak spędzić wakacje, żeby być zadowolonym i rzeczywiście nałapać tej energii od natury? O tym będziemy jeszcze dziś mówić.

0: No to graliśmy w Billy Bombę przed momentem, a teraz czas na informacje drogowe. Jeszcze tylko powiem, że Tomek Zeniro informuje, że było 21 w okolicach Częstochowy, a teraz temperatura spada, już 15 tylko. Pewnie będzie burza, ale niektórzy zrozumieli, że pogarszają się warunki, jak pisze nasz słuchacz Defender przejeżdżający przez Częstochowę. Zapalił światła mijania, przełączył z dziennych i bardzo dobrze. I tak róbmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o inne rejony Polski, to najchłodniej w Opolu, tam 13 stopni pokazują termometry, najcieplej natomiast w Nowym Sączu, tam 24,5. W Warszawie 23,7, temperatura się zmienia, to zależnie od tego, czy przechodzą akurat opady deszczu, czy nie przechodzą przez dany rejon. A jak przechodzą i jak jest burza, to temperatura natychmiast spada. Generalnie można powiedzieć, że na zachodzie kraju dziś znacznie chłodniej niż na wschodzie, a jedynka jest tą granicą. Na zachód oddaje jedynki mniej niż 20, 15, 18, gdzieniegdzie pokazują termometry, a na zachód, na wschód od jedynki wszędzie, żebym nie skłamał. No nie wszędzie, bo w Suwałkach 19, ale poza Suwałkami wszędzie powyżej 20 pokazują termometry w tym momencie o godzinie 15. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, no to zachmurzenie duże i całkowite, a na wschodzie, na północnym zachodzie większe przejaśnienia. Te opady deszczu przechodzą przez Polskę od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę, Kujawy, aż po Pomorze. Okresami opady deszczu do 26 mieliśmy zobaczyć na termometrach. Czekamy na te 26 oficjalne. Oczywiście chłodniej w górach i nad morzem także nieciekawie, bo 14,5 tylko na Półwyspie Helskim. 16 pokazują termometry w Ustce czy w Łebie na przykład. Najcieplej na mierzeniu Wiślanej, tam 16,5. Ale też nie za ciepło, jak słychać. Wiatr jest słaby i umiarkowany. W czasie opadów i w czasie burz może być jednak porywisty, do 65 km na godzinę nawet. A jeżeli chodzi o kierunki tego wiatru, to w niektórych rejonach Polski wieje z zachodu, a w niektórych z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
3: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
1: To była autopromocja.
0: I ruszamy 2 minuty po godzinie 15:00 na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Slow driving dziś uprawiamy. Robert Kilen.

0: Przypomniała mi się taka historia Aerosmith przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Gdy zespół Aerosmith był pierwszy raz w Polsce na koncercie, to supportem polskim rozgrzewającym publiczność była Ira. I zespół Ira mógł się wtedy spotkać z zespołem Aerosmith na takim prywatnym spotkaniu, wiesz, przy okrągłym stole, zjeść chipsy.
1: Przy okrągłym stole?
0: Tak, i ten. I porozmawiać sobie.
1: Aha.
0: No ja potem się pytałem chłopaków z Iry, jak, fajna rozmowa? No fajne, nic nie zrozumieliśmy, ale słowo na F, które często padało z ust muzyków grupy Aerosmith, to zrozumieliśmy.
1: Okej, i tylko tyle?
0: Tylko tyle, taka anegdotka.
1: Oni mogli odpowiedzieć słowem na K i pewnie bez nie porozmawiali, czy nie?
0: No, ale czy Aerosmith wtedy by coś zrozumiał?
1: Myślę, że to jest jednak międzynarodowe słowo.
0: Okej, międzynarodowe również jest Polskie Radio Kierowców, tam gdzie jest internet jesteśmy i my, natomiast drogi sprawdza Ewa Mierzejewska tylko w Polsce. Posłuchajmy, co się na nim dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to teraz z podkarpackich polskich tras drogę krajową numer 28, trasa Jasło-Biecz w pobliżu Skołoszyna. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna i mamy zwężenie na 195 kilometrze, co oczywiście w przypadku drogi dwujezdniowej oznacza, że jest ruch na przemian jednym pasem. Droga krajowa numer 8, trasa Kudowa-Kłodzko, tutaj w pobliżu Lewina Kłodzkiego. Sytuacja bez zmian po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i tutaj obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Przypomnę tylko, że w tym wypadku ranne zostały dwie osoby. I cały czas jeszcze ciężarówka, która wjechała do rowu, blokuje częściowo przejazd w Wielkopolsce drogą krajową numer 92 na trasie Pniewy-Tarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Bytyń. Tutaj na szczęście nikomu nic się nie stało. Ten ruch naprzemienny jest od 149 kilometra. I teraz jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Podkarpacia, że w poniedziałek zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Na czas prowadzenia tych prac ruch pojazdów zostanie skierowany na nowo wybudowaną jezdnię po prawej stronie drogi i tam będzie prowadzony w obu kierunkach. Oczywiście ma to być odpowiednio oznaczone. Będą też urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będą oddzielać te pasy na odcinku objętym zmianami i obowiązywać będzie ograniczenie prędkości od 60 do 70 km na godzinę. A na zjazdach prędkość zostanie ograniczona do 40 km na godzinę. Tutaj taka organizacja ruchu będzie utrzymywać się przez najbliższe tygodnie, a już w lipcu wykonawca planuje oddanie do użytkowania całego odcinka między węzłami właśnie Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Droga krajowa numer 46, odcinek Kochanowice-Herby w pobliżu Lisowa, to jest województwo śląskie. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe, jedna osoba została ranna i tutaj także obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 166 kilometrze. To jest dosłownie informacja sprzed chwili. Trasa ma zostać odblokowana nie wcześniej niż o 16:30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: mrozu nie ma miejsca jak doma. Domem pana Mateusza Zmyślonego jest kamper, którym podróżuje i uprawia slow driving. Miłośnik slow drivingu, aktywny doradca i twórca strategii oraz projektów w zakresie marketingu miejsc jest z nami. Panie Mateuszu, czy slow driving jest dla każdego? Bo mnie się wydaje, że nie dla każdego. Jak ktoś jest taki, nie wiem, super zorganizowany, ma wszystko dokładnie zaplanowane, również podróż wakacyjną, gdzie co musi obejrzeć i tak dalej, to chyba nie dla niego ten slow driving, co?
1: No na szczęście, moim zdaniem, na szczęście, jest to wciąż jeszcze niszowa rozrywka, czy też styl życia, bo to jest filozofia życia tak naprawdę. Mhm. Większość ludzi woli jednak mieć pobyty zorganizowane w hotelu, all inclusive najlepiej. No to nie jest w ogóle mój świat, a ja osobiście cieszę się, że takich nomadów, którzy się toczą swoimi drogami, jest mniej, bo to jest bardzo fajna, ciekawie, bardzo też zintegrowana grupa społeczna i mówię nie tylko o Polsce, ale w ogóle o Europie.
0: Nomadzi, spotyka się pan na przykład z innymi nomadami, zna się pan z nimi, spotykacie się, nie wiem, w jakimś miejscu na parę dni, wymieniacie doświadczeniami?
1: Dokładnie tak, zawsze rozpoznajemy wśród oka, to widać po aucie i po człowieku, że to jest taki swojski typ i bardzo często właśnie zostajemy wymieniając się, tak jak pan powie.
0: Przerywa nam to połączenie niestety, no ale spróbujmy jeszcze, wymieniacie się doświadczeniami, widać, jak pan powiedział, po człowieku i po aucie, a po czym widać po aucie, że to nie jest, nie wiem, umyty, lśniący pojazd, tylko taki, który wozi tego nomada z miejsca na miejsce, tak?
1: No są różne style, ale... to kampery, które mają jakiś swój styl ozdobienia z zewnątrz widoczny, albo obmalowcy oldschoolowych kamperów i kamperwanów takich, no królem tutaj jest Volkswagen Ogórek oczywiście, z lat 50-60.
0: No tak, ale to mały pojazd dosyć. Czy naprawdę w dzisiejszych czasach ktoś może w nim żyć?
1: No jak osobiście nie dałbym rady. Ja potrzebuję dużego kampera, w którym jest normalna łazienka, duża lodówka, kuchnia. Także jeżeli się chce na 100%, to polecany jest większy pojazd. Natomiast

0: kamperwany są też, mają swój, oczywiście, sam pan to dobrze wie, wszędzie tym można wjechać i można też stać w bardziej uniwersalnym wyborze miejsc niż kamper, który jest jakby, kamper krzyczy głośno, jestem kamperem, prawda, kamperwan się potrafi ukryć.
1: Dokładnie tak. O czym warto pamiętać jeszcze, panie Mateuszu, na koniec naszej rozmowy, o czym warto pamiętać, wybierając się na taką samochodową wycieczkę slow driving? Co trzeba mieć, nie wiem, z tyłu głowy?
0: No jeżeli wyruszamy poza granice Polski, to bardzo ważną wiedzą jest to, że w większości krajów Europy są różne końcówki do butli z gazem. Mhm. I to trzeba sobie kupić, najlepiej przygotować się do tego wcześniej, bo to może być techniczny problem. A poza tym i Polska, i Europa to jest perfekcyjna przestrzeń dla slow drivingu, bezpieczna, wszędzie ludzie są pomocni, łatwo naprawić samochód, więc po prostu trzeba wsiąść i wyruszyć w drogę, żeby odkrywać moim zdaniem najbardziej przyjazny kontynent na świecie do tego rodzaju stylu życia.
1: I chyba trzeba, nie wiem, powiem tak górnolotnie, lubić ludzi, to znaczy, a przynajmniej się nie bać tych ludzi, prawda, i kontaktu z nimi, bo jeżeli ktoś ma jakieś fobie dotyczące innych ludzi, no to nie powinien się chyba za to zabierać, bo nie poradzi sobie.
0: Nomadzi zawsze są otwarci na innych i na inne kultury i w nagrodę dostają rzeczy niezwykłe, niesłychane. Podam taki przykład. Dojechałem w zeszłym roku do Prisztiny, stolicy Kosowa. Aha. I tam dowiedziałem się, że jestem w miejscu, w którym najbardziej na świecie kocha się Polaków.
1: A dlaczego się tam kocha Polaków najbardziej na świecie?
0: No dla mnie to było wielkie odkrycie, ponieważ nikt o tym w Polsce nie wie prawie, a chodzi o to, że większość żołnierzy sił KFOR oraz policjanci, którzy pilnują porządku na ulicach kosowskich, to są w większości Polacy i wszyscy miejscowi wiedzą, że zawdzięczają Polakom zdrowie, życie swoich dzieci.
1: Okay. Rozumiem. Rozumiem. Podobno nawet jest, słyszałem, ale zapomniałem gdzie, podobno nawet jest jakiś pan, który ma restaurację, to niekoniecznie w Kosowie jest ta restauracja, i za to, że Polacy są tak przyjaźnie nastawieni do innych narodów, każdy Polak, kto który w tej restauracji chce jeść, jada za darmo.
0: Znam takie miejsca, ja na przykład trafiłem do takiego fryzjera, u którego Polacy nie płacą, i to właśnie było w Kosowie.
1: Proszę bardzo. Czyli slow driving to nie tylko przyjemność z jazdy, ale również przyjemność z kontaktów międzyludzkich, o czym opowiadał na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców Mateusz Zmyślony, miłośnik slow drivingu. Dziękuję, panie Mateuszu, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry, pisze Andrzej. Deszcz rozpadał się czerwcowy, przerwa w pracach ogrodowych, pod dach szczelny siadłem sobie i po prostu nic nie robię. I bardzo dobrze, i to jest slow sitting.
1: Tak, slow sitting.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: A skoro już... Slow jogging nawet.
0: Jogging, no, oczywiście, że tak. A skoro już rozmawiamy o takim wypoczywaniu, prawda, w fajnych miejscach,

0: miejscach jak slow driving, mówiliśmy o tym, teraz jest slow jogging albo slow sitting, jak wolicie oczywiście, no to może kolejna zgadywanka, wydaje się banalna, bo ten cytat to na pewno każdy zna, wydaje się banalna, ale chyba taka banalna nie jest, więc posłuchajcie.
1: W tak pięknych okolicznościach przyrody.
0: No właśnie, w tak pięknych okolicznościach przyrody. Powtarzamy ten cytat, prawda, niejednokrotnie. Tak. Mhm. Ale jakie te okoliczności przyrody były jeszcze, oprócz tego, że były piękne? Czy pamiętamy? W tak pięknych okolicznościach przyrody i jakich jeszcze? Mhm. Jeżeli wiecie, o co chodzi, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać. Oczywiście nie musicie się śpieszyć z odpowiedzią, bo mamy slow wysyłaing.
2: slow zagadka.
0: Slow to zagadka, jest. Dokładnie. Mm. Jakie jeszcze były okoliczności przyrody, oprócz tego, że były piękne? Aplikacja czeka, Ewa też czeka, już informujemy o tym, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S6 pojawiła się na liście naszych utrudnień w województwie zachodniopomorskim między węzłami Bielice i Koszalin Północ. Na jezdni w kierunku Gdańska samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie na 124 km. Tutaj około 17 trasa powinna zostać odblokowana. Bez zmian w Śląskiem na trasie Kochanowice-Herby, to jest fragment drogi krajowej numer 46. Tutaj zderzyły się dwie ciężarówki, wskutek czego jedna osoba została ranna i na 166 km obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Bez zmian na Podkarpaciu na krajowej drodze numer 28 na odcinku Jasło-Biecz w pobliżu miejscowości Skołoszyn. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została ranna, mamy zwężenie na 195 km, co na drodze krajowej oznacza, że ruch poprowadzony jest jednym pasem na zmianę. Teraz jeszcze krajowa ósemka na odcinku górskim Dolnego Śląska na trasie Kudowa-Kłodzko w pobliżu Lewina Kłodzkiego. Tutaj na 10 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Przypomnijmy, w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. I na koniec jeszcze Wielkopolska i droga krajowa numer 92, odcinek Pniewy-Tarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Bytyń. Po tym jak samochód ciężarowy wjechał do rowu przed południem, cały czas mamy ruch naprzemienny na 149 kilometrze i taka sytuacja według służb może utrzymać się nawet do godziny 17. Natomiast no to ważna informacja jest taka, że przejazd nie jest całkowicie, ale częściowo zablokowany. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, sytuacja wygląda na nich dość dobrze. Oczywiście dziś w miastach raczej nie ma popołudniowego szczytu komunikacyjnego i faktycznie widzieć S8 świecącą się o tej porze na zielono w Warszawie to jest naprawdę duże osiągnięcie. Delikatne spowolnienie jest tylko na wysokości Kobyłki, na jezdni w kierunku Białegostoku, ale tutaj nic poważnego. Podobnie na 7 dziś przy wyjeździe z Warszawy i przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek raczej spowolnienia, a nie korek.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tych okoliczności przyrody.
1: Tak pięknych okolicznościach przyrody.
0: I jakie jeszcze były te okoliczności przyrody? Bo to, że w tak pięknych okolicznościach przyrody to wszyscy znamy, ale cytat jest niepełny. W jakich jeszcze? Jakie jeszcze były te okoliczności przyrody? Za 26 minut będzie godzina 16. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Nawet jeżeli wypoczywacie w pięknych okolicznościach przyrody, no to spróbujcie odgadnąć, jakie jeszcze były te okoliczności. Trzymam kciuki oczywiście i jedziemy. The Cure, Why Can't I Be You?

0: Koń, kura, kaczka, drób. To są piękne okoliczności przyrody. Andrzej z RODOS informuje. Andrzeju, ale to nie jest odpowiedź na pytania. Jakie te piękne okoliczności przyrody były jeszcze, oprócz tego, że były piękne oczywiście. Czy to już wiemy? Halo?
1: W pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych. Mhm. Tak to szło. Pozdrawiam Krzysztof i Asia z Lexusa.
0: Pozdrawiam Krzysztofie i Asiu z Lexusa. Te okoliczności były niepowtarzalne, czy rzeczywiście? Witam wszystkich, Paweł z Forda. Czy te okoliczności były niepowtarzalne? No właśnie, czy były niepowtarzalne?
2: Te okoliczności przyrody są piękne i oczywiście niepowtarzalne. A to jestem ja, Toczek, dopiero słyszałem. Wiem, że za późno, ale zadzwoniłem, że was słucham. Cześć.
0: No i bardzo fajnie. I o to chodzi. Nie byłem pierwszym, nie byłeś pierwszy, Toczku, oczywiście, ale dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. W tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych oczywiście. Serdecznie z deszczowej Bydgoszczy pozdrawia Agata z Audi. Dziś poza Audi słucha was w kuchni. Fajnie, że słuchasz nasz, Agato, w kuchni. W takim razie, nie wiem, smacznego już po obiedzie, czy dopiero przygotowujesz, czy ewentualnie obiad o kolację. W każdym razie to jest dobra odpowiedź i jeszcze raz smacznego. Piękne i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Kto jeszcze o tym wiedział?
3: I w tak pięknych okolicznościach przyrody i tego niepowtarzalnych. Dziękuję. Krzysztof z Bibic.
0: Krzysztof z Bibic, świetna odpowiedź. Skubi, Kanguro 1, Adam też wiedzieli, kto był najszybszy. Pora rozstrzygnąć.
4: Dzień dobry.
0: Dobry.
4: Okoliczności były i tego, i niepowtarzalne. Mhm. Pozdrawiam, Sebastian.
0: Sebastian był najszybszy w tej rozgrywce. Sebastianie, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Nagraj pozdrowienia dla swoich najbliższych. Dołożymy piosenkę oczywiście i wszyscy będą zadowoleni. A jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, Waldek był najszybszy. Czyli Sebastian i Waldek, panowie, możecie pozdrawiać. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy chcieli i się podzielić swoją wiedzą o niepowtarzalnych okolicznościach przyrody. A teraz dowód na to, że rzeczywiście były piękne i niepowtarzalne.
5: W tak pięknych okolicznościach przyrody. Niepowtarzalnych.
0: No właśnie, niepowtarzalnych. Jedziemy. Co ty tutaj robisz? Elektryczne gitary, po polsku, na wysokich obrotach, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Gramy, panowie.

0: I teraz na 10 minut przed godziną 16, przepraszam, o 15.50, na 10 minut przed godziną 16. Ewa Mierzejewska odpowiada śpiewająco na pytanie, co się dzieje na polskich drogach, czy są utrudnienia i korki, i Ewa teraz śpiewa. Nie.
1: Chciałabym tak zaśpiewać, ale niestety to znowu
0: zaśpiewaj.
1: Jest...
0: To zaśpiewaj, jak
1: tak,
0: chcesz.
1: Tak.
0: A, bo myślę, pomyliłem piosenki, bo myślałem, że chciała zaśpiewać.
1: Tak, to nie.
0: Tak, to nie.
1: No tak, niestety, to nie, znowu dwa nowe utrudnienia na drogach krajowych, więc dużo się dzieje i zaskakująco duży ruch jest. No i też niesprzyjająca pogoda, bo w niektórych miejscach pada.
0: Ale więc... o pogodzie za 9 minut, tak. A teraz Ewa Mierzejewska i najnowsze informacje drogowe, niesprzyjające.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A te nowe utrudnienia to po pierwsze droga krajowa nr 15 na trasie Brodnica-Lubawa, a więc województwo kujawsko-pomorskie w pobliżu Jajkowa. Na 307 kilometrze zderzyły się samochód ciężarowy i dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana na 307 kilometrze i tutaj niestety te utrudnienia mogą potrwać, a właściwie skutki usuwania tego zdarzenia jeszcze mniej więcej 3 godziny. S6 odcinek między Bielice, Koszalin Północ. O tym już mówiłam, ale przypomnę, bo to jednak droga ekspresowa, więc na pewno nieco większe natężenie ruchu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 124 kilometrze, potem jak samochód osobowy uderzył w barierę. W województwie łódzkim na drodze krajowej nr 72 na trasie Rawa Mazowiecka-Jeżów w pobliżu miejscowości Ścieki zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Droga także jest zablokowana całkowicie na 160 kilometrze. To też nowe i świeże utrudnienie i tutaj dopiero o godzinie 18 trasa ma być przejezdna. Droga krajowa nr 46 na trasie Kochanowice-Herby w pobliżu Lisowa, to jest województwo śląskie, po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na 166 kilometrze i kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Na drodze krajowej nr 28 na Podkarpaciu na trasie Jasło-Bieczy w pobliżu Skołyszyna po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego jedna osoba została ranna i mamy zwężenie na 195 kilometrze. Kierowcy również i w tym miejscu jadą na przemian jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.
0: Czas na koncert życzeń. Bardzo, można powiedzieć, ten koncert życzeń będzie krótki i konkretny.
8: Pozdrowienia dla słuchaczy i państwa radiowców. Dziękuję.
0: Dziękujemy również.

A o 16 najchłodniej w dalszym ciągu na południu kraju, 12,6 w Bielsku Białej, tyle pokazują tam termometry. No w ogóle można powiedzieć cały Śląsk zimno dosyć. W Katowicach 13, widzę, że w Opolu 13,5, Bielsko-Biała 12,6 stopnia. Jak powiedziałem, najcieplej w tym momencie w Sandomierzu. Proszę bardzo, na rowerze można jeździć prawdopodobnie w Sandomierzu i niektórzy korzystają. 24,6 stopnia Celsjusza, prawie 25 w Sandomierzu i to jest najcieplejsze miejsce w Polsce.

0: z tymi okolicznościami przyrody bardzo dobrze poszło, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy. Świetnie wręcz. Było to banalne, ale teraz będzie trochę trudniej. Mianowicie teraz będzie pełna abstrakcja w pytaniu. I natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, to sam konkret.
1: Dobrze.
0: Więc abstrakcja w pytaniu, a konkret w odpowiedzi. No i posłuchajcie najpierw, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, fragmentu, a potem wszystko wyjaśnię, o co tak naprawdę chodzi.
2: To zanim znajdziemy Adasia, możemy przedtem rozdeptać wielu niewinnych, pożytecznych, poczciwych krasnali. Właśnie dlatego pójdziemy na...
0: No właśnie, pójdziemy na... No właśnie, jak pójdą? To jest pytanie, ale nie to główne pytanie. Mhm. Żeby odpowiedzieć na pytanie, które za chwileczkę zadam, trzeba wiedzieć, jak ci panowie pójdą właśnie. A to z kolei, jak wiecie, jak pójdą, to naprowadzi na odpowiedź na właściwe pytanie. Właściwe pytanie jest motoryzacyjne. Z jakim samochodem kojarzy się ten sposób pójścia?
1: Okay.
0: Z jakim samochodem kojarzy się ten sposób pójścia, okay. Tak? Jeżeli wiecie, z jakim samochodem kojarzy się ten sposób pójścia i wiecie, jak oni pójdą, no to już jest wszystko łatwe. Do brzegu docieramy, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Ewa Mierzejewska teraz wiadomości drogowe prezentuje.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A4 pojawiła się na naszej liście utrudnień. Dziś po raz pierwszy między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie w pobliżu Mikołajowic na jezdni w kierunku Zgorzelca zepsuł się samochód osobowy i jest zwężenie na 102 kilometrze. Na szczęście tutaj bez poszkodowanych, też niepoważne, niezbyt poważne zdarzenie, więc szybko skutki właśnie tej awarii na pewno zostaną usunięte. S6, odcinek między węzłami Bielice i Koszalin Północ. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery na 124 kilometrze na jezdni w kierunku Gdańska. Jest zwężenie. Na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim na trasie Brodnica-Lubawa w pobliżu Jajkowa. Tutaj zderzyły się samochód ciężarowy z dwoma osobowymi na 307 kilometrze. Droga jest zablokowana, a jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana i zobaczmy, czy tutaj da się jakoś i czy w ogóle jest potrzeba, żeby objeżdżać to miejsce, bo być może natężenie ruchu jest na tyle małe, że uda się to jakoś ominąć. No niestety nie, jest korek w tym miejscu, to jest, przypominam, Krajowa 15 na wysokości Jajkowa, czyli pomiędzy Brodnicą a Brzozią Lubawskim i tutaj można pojechać przez Jajkowo i później przez Pokrzydowo, ale to będą bardzo malutkie uliczki, później przez Zbiczno, Wysokie Brodno, Żmijewko i Żmijewo i na wysokości Brodnicy wracamy na Krajową 15. To jadąc od strony Brzozia Lubawskiego, w przeciwną stronę oczywiście też tak samo można, czyli przez Brodnicę najpierw, a później przez Żmijewo, Żmijewko, Wysokie Brodno, Zbiczno, czyli przez Brodnicki Park Krajobrazowy. Na pewno będzie to bardzo taka widowiskowa, urocza trasa.
0: Slow driving. Tak.
1: Slow driving można robić. Aha. Przez Pokrzydowo później. No i wracamy na wysokości Jajkowa właśnie na tę trasę. O. Jeśli chodzi Jajkowo, tak, ja wiem.
0: W majonezie?
1: Właśnie chyba nie. 72 w Łódzkiem, odcinek Rawa Mazowiecka-Jeżów w pobliżu miejscowości Ścieki. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, dwie osoby zostały ranne i na 160 kilometrze droga także jest całkowicie zablokowana i tutaj też objazd trzeba robić trasami lokalnymi. I jeszcze województwo śląskie, 46, trasa Kochanowice-Herby w pobliżu Lisowa. Wskutek zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 166 kilometrze. W tym wypadku ranna została jedna osoba.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak

0: chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: No to jeszcze raz abstrakcyjna zagadka, ale konkretna odpowiedź. I jeszcze raz ten sam cytat.
3: To zanim znajdziemy Adasia, możemy przedtem rozdeptać wielu niewinnych, pożytecznych, poczciwych krasnali. Właśnie dlatego pójdziemy na...
2: No właśnie, pójdą na... No właśnie, jak pójdą, to jest pytanie, ale to nie jest pytanie, które ja zadaję. Jak wiecie, jak pójdą ci panowie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to... To ta odpowiedź naprowadzi na odpowiedź na właściwe pytanie. Z jakim samochodem, chodzi o markę i model samochodu, z jakim samochodem kojarzy się ten sposób pójścia tych panów? Jeżeli wiecie, trzymam kciuki. Nie wystarczy wiedzieć, jak pójdą, tylko z jakim samochodem kojarzy się ten sposób pójścia. Trzymam kciuki, odpowiedzi w aplikacji możecie pisać, możecie nagrywać.

0: Długi weekend na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców jedziemy na wysokich obrotach. No i niestety mamy mimo licznych apeli policji każdego dnia długiego weekendu, a to już drugi dzień długiego weekendu. Policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że no niestety, podczas kontroli drogowych policjanci zaczynają od badania trzeźwości i to nie wychodzi za dobrze.
1: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: No ale z tego my na razie nie mamy oficjalnych danych. Będziemy podsumowywać prawdopodobnie z policją długi weekend w poniedziałek. No niemniej jednak, skoro policjanci już mówią, że dużo nietrzeźwych zatrzymali, no to nie jest wesoło na polskich drogach. W przypadku podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, policjanci proszą o zgłaszanie pod numer 112 tego wszystkiego. Natomiast intensywne kontrole drogowe są przeprowadzane. Do końca długiego weekendu będą policjanci badać nie tylko trzeźwość bądź nietrzeźwość kierowców, ale również dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa czy prawidłowe przewożenie dzieci.

0: O jaki samochód chodzi? Czy to będzie Renault Twizy? Pyta Ania z Tesli. Nie, to nie będzie Renault Twizy, Aniu. W ogóle nie myślmy w tym kontekście o samochodzie elektrycznym. Jaki to samochód? O jaki samochód chodzi?
1: Suzuki Splash.
0: Nie.
2: Króciutko.
0: Króciutko.
2: I na temat.
0: Konkretnie, tak jak prosiłem, ale tak. Nie, to nie jest Suzuki Splash. Nie wiem skąd w ogóle ten pomysł. No dobrze. Halo, halo.
3: Chodzi oczywiście o Volkswagen Polo od Polo Fokty. Pozdrawiam, Rafał z Galaxii.
0: Pozdrawiam, Rafale z Galaxii. Nie chodzi o Volkswagena Polo, chociaż Polo Kokta w tym filmie rzeczywiście występowała, ale nie chodzi o Volkswagena Polo. Jeszcze raz w takim razie... mamy kolejną odpowiedź. Halo, halo.
4: Pójdziemy na Malucha. Mysią dziurą albo hydraulicznym szlakiem.
0: Aha.
4: Taka jest poprawna odpowiedź. Pozdrawiam, Krzysztof i Joanna z Lexusa.
0: Pozdrawiam Krzysztofie i Joanną z Lexusa, ale to jest pół prawidłowej odpowiedzi tak naprawdę, bo pójdziemy właśnie jak pójdą i żeby odpowiedzieć się na pytanie, które zadaję, trzeba wiedzieć jak pójdą, bo to naprowadza na odpowiedź na właściwe pytanie. A właściwe pytanie brzmi, z jakim samochodem? Chodzi o markę i model samochodu, kojarzy się ten sposób pójścia. Więc niepełna odpowiedź od Krzysztofa, to nie Polo, to nie Suzuki, co to za samochód? Raz jeszcze przypomnijmy.
5: To zanim znajdziemy Adasia, możemy przedtem rozdeptać wielu niewinnych, pożytecznych, poczciwych krasnali. Właśnie dlatego pójdziemy na...
0: No właśnie, jak idą i z jakim samochodem? Marka, model, poproszę, proszę Państwa. Kojarzy się to pójście. A teraz o 16.31 Ewa Mierzejewska przyszła, zobaczyła i złapała się za głowę.
2: No nie jest najlepiej, nie jest to najlepiej. Prawda, nie.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chociaż tak jak się spodziewałam, szybko udało się usunąć awarię samochodu osobowego na A4 i dlatego odwołujemy utrudnienie między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie. W pobliżu Mikołajowic odblokowano przejazd w kierunku Zgorzelca na 102 kilometrze. Tam wcześniej zepsuł się samochód osobowy. Dobre informacje także z ekspresowej 6. Odcinek między węzłami Bielice i Koszalin Północ, już także przejezdny w kierunku Gdańska. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery na 124 kilometrze i było zwężenie. Za to w województwie warmińsko-mazurskim pojawiły się nowe problemy z przejazdem. To jest fragment drogi krajowej nr 58 i trasa Olsztynek Jedwabno w pobliżu Selwy. Zderzyły się samochód osobowy i ciężarowe, dwie osoby zostały ranne. Droga jest w tej chwili całkowicie zablokowana na 14 kilometrze. Natomiast na 15 w Kujawsko-Pomorskim troszeczkę się rozluźniło, co może sugerować, że na trasie Brodnica-Lubawa w pobliżu Jajkowa jest już ruch naprzemienny. A wcześniej zderzyły się tam samochód ciężarowy i dwa osobowe na 307 kilometrze. Wskutek tego wypadku ranna została jedna osoba. Cały czas mamy informację, że droga jest zablokowana. No jeśli tak by było, to trzeba jechać przez Brodnicę objazdem przez Żmijewo i Żmijewko między innymi i później ulicami Jajkowa wyjechać ponownie na drogę krajową nr 15. I jeszcze droga krajowa nr 72, odcinek Rawa Mazowiecka Jeżów w pobliżu Ścieków. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych droga jest częściowo zablokowana na 160 kilometrze. W tym wypadku poszkodowane zostały dwie osoby.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwileczkę wrócimy do zadania, do zagadki, do rozruszania szarych komórek, ale teraz gramy.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałbym siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: PRK. Proste rady na korki.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Jakiej marki, jaki model? O co chodzi? Tak naprawdę o co chodziło w tym cytacie. Witam, chodzi o Malucha, czyli Fiata 126P. Piotr PRK Fan tak napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Zgadzamy się z Piotrem?
1: Panowie oczywiście pójdą na Malucha, no a Maluch, no to wiadomo, Fiat 126P. Pozdrawiam, Janusz.
0: Januszu, oczywiście, że tak. Michał K. z Lublina też to wiedział. Fiat 126P, podobnie Edyta, idą na Malucha, więc jest to Fiat 126P. Krzysztof też tak napisał. Halo, halo.
2: Rogal z Beci.
0: Cześć, Rogalu.
2: Nie pamiętam dokładnie tego tekstu z King Size'a, ale podejrzewam, że pójdą na Malucha,
3: za 200
2: czyli
3: metrów.
2: Chodzi o samochód Fiat 126P. Pozdrawiam.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Zjechałeś na rondzie? Wszystko w porządku? Jedziesz z PRK z Polskim Radiem Kierowców. Rogalu, mam nadzieję, że udanie podróżujesz na Malucha, czyli Fiat 126P. Direx napisał ze Stanów Zjednoczonych. Harnaś, Piotr, Matt też wiedzieli. Kto jeszcze?
4: Odpowiedź brzmi na Malucha, czyli Fiat 126P. Pozdrawiam, Krzysztof i Joanna z Lexusa.
0: Krzysztof i Joanna z Lexusa. Dobra odpowiedź tym razem, pełna. Matylda z Kijanki, Fiat 126P. Aneta też wiedziała. Pozdrawiam, Adam i też wymienia Fiata 126P. Halo, halo.
5: Na Malucha, czyli kojarzy się z pojazdem mały Fiat Maluch. Pozdrawiam, Piotr Sporwic.
0: Mały Fiat Maluch, no właśnie, zabrakło 126P, ale mały Fiat to już zdecydowanie wiadomo, że mówimy o samochodzie. Łatwe, łatwe, tak napisał Grzegorz i był najszybszy pośród tych, którzy pisali na Malucha, czyli Fiata 126P. Grzegorzu, możesz pozdrawiać kogo chcesz już, a kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
6: Witam redaktora.
0: Witam.
6: Na tą abstrakcyjną zagadkę konkretna odpowiedź.
0: Tak.
6: Chodzi o Fiata 126P, ponieważ krasnale pójdą na Malucha. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: Piotr z Kalisza i Grzegorz, panowie, jesteście najszybsi tym razem. Możecie pozdrawiać, nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy skojarzyli Malucha z Fiatem 126P. A dlaczego w ogóle? Dlaczego? O to zapytałem. Otóż jutro, 6 czerwca, mija rocznica. Chyba nie okrągła, z tego co wiem, ale za chwileczkę to jeszcze sprawdzę. Natomiast chodzi o to, że w 73 roku właśnie 6 czerwca zaczęto produkcję Fiata 126P. Ja wiem, źródła podają, że 22 lipca 1973 roku, bo tak marketingowo, propagandowo było lepiej podać, ale tak naprawdę w Bielsku-Białej już 6 czerwca montowano pierwsze maluchy Fiaty 126P z włoskich części. Jutro obchodzimy rocznicę, a dziś pytaliśmy o Malucha. I na Malucha jedziemy.
7: To zanim znajdziemy Adasia, możemy przedtem rozdeptać wielu niewinnych, pożytecznych, poczciwych krasnali. Właśnie dlatego pójdziemy na Malucha.
8: Na Malucha?
0: Aha.
8: Na Malucha?
7: Spoko, spoko.
0: Spoko, spoko. Jedziemy dalej na wysokich obrotach. Oczywiście przez Atlantyk teraz z Natalią Nykiel na antenie Polskiego Radia Kierowców.

0: Za 10 minut będzie godzina 17, ale mi się dobrze rano jechało z PRK do Buzka, a potem Kielc, pisze nasz słuchacz. A teraz jedziemy na zakupy z mamą i żoną, pozdrawiamy z Małopolski, pozdrawiamy również oczywiście. No, no skoro na zakupy, to też chyba fajnie się jedzie, jak ktoś lubi zakupy
1: kto
0: oczywiście.
1: Kto płaci? A po chciałem powiedzieć, że do Buzka i Kielc zawsze się dobrze jedzie.
0: Zawsze się dobrze jedzie.
1: Fajnie tam jest.
0: A dla tych, którzy lubią zakupy, zawsze się jedzie fajnie na zakupy. Pozdrawiamy tak. Słuchaczu, a czy fajnie
1: się
0: jedzie?
1: Na przykład nie fajnie. Ja nie
0: Ty nie lubisz zakupów?
1: Nie.
0: No, dobrze, to czy fajnie, czy nie fajnie jedzie się po polskich drogach?
1: Tak średnio na razie.
0: Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Średnio, bo niestety nadal cały czas sporo utrudnień i przybywają nowe. To jest na przykład A1 odcinek przy węźle Kamieńsk. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w barierę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest zjazd Katowice-Kamieńsk. To jest 375 km. Droga krajowa numer 58 w Warmińsko-Mazurskiem na trasie Olsztynek-Jedwabno w pobliżu Selwy. Tutaj dwie osoby zostały ranne wskutek zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Droga jest zablokowana na 14 kilometrze. Ruch naprzemienny na Krajowej 15 na trasie Brodnica-Lubawa w pobliżu Jajkowa. Tutaj zderzyły się samochód ciężarowy i dwa osobowe. Jedna osoba została ranna i do tego wypadku doszło na 307 kilometrze. Na drodze krajowej numer 72 w Ściekach jednak całkowita blokada wciąż na trasie Rawa Mazowiecka i Jeżów na 160 kilometrze. Tutaj przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne i trzeba objeżdżać przez Wysokie Nice i drogę wojewódzką 707. Droga krajowa numer 46, trasa Kochanowice-Herby w pobliżu Lisowa. Tu po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych obowiązuje nadal ruch na przemian jednym pasem. I tutaj w tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga krajowa numer 28 na Podkarpaciu, odcinek Jasło-Biecz w pobliżu Skołoszyna. Tutaj po zderzeniu osobówki z ciężarówką, wskutek którego jedna osoba została ranna, nadal jest zwężenie, co oznacza, że kierowcy jadą na zmianę jednym pasem na 195 kilometrze. Bez zmian także w województwie dolnośląskim na Krajowej 8 między Kudową a Kłodzkiem w pobliżu Lewina Kłodzkiego. Tutaj dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych i kierowcy jadą naprzemiennie na 10 kilometrze. I taka sama organizacja ruchu wciąż na 92 w Wielkopolsce na trasie Pniewy-Tarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Bytyń. Wprowadzony został ruch naprzemienny po tym, jak samochód ciężarowy wjechał do rowu. Na szczęście tutaj bez poszkodowanych, ale usuwanie skutków tego zdarzenia przedłuża się, bo tutaj mieliśmy do 16:30 mieć trasę odblokowaną. Na razie to się jednak nie stało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
0: No i kolejne pozdrowienia na antenie Polskiego Radia Kierowców. Posłuchajmy.
5: Ponownie Piotr z Kalisza. W dzisiejszym koncercie życzeń pragnę pozdrowić wszystkich tych, którzy dziś pracowali, nie mieli wolnego. Tylko musieli zaiwaniać. Spoko, spoko. No i oczywiście pozdrawiam Radio Kierowców.
0: Spoko, spoko. Dla wszystkich pracujących, a Grzegorz pisze, a ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe PRK. Niech się wszystkim szczęści. Niech i tak będzie.

Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Espresso wypite i padać przestało, popracować by się zdało, pisze Andrzej. No to Andrzeju, to była piosenka dla ciebie i poprzednia też, bo pracujących pozdrawiali nasi słuchacze. 17 minęła, co o 17 się dzieje z pogodą i co się będzie działo?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dalszym ciągu najchłodniej na południu kraju. Bielsko-Biała, 12,3 stopnia Celsjusza. W Warszawie 25 i stolica jest najcieplejszym miejscem w Polsce w tym momencie. Ta granica między tymi miejscowościami, gdzie jest poniżej 20 stopni i tymi, w których jest powyżej, teraz przebiega przez S7. Tak, S7 od północy na południe takim łukiem, można powiedzieć, wchodzi zahaczając o Warszawę i później w stronę Krakowa, czyli na wschód od S7 w tym momencie prawie wszędzie powyżej 20. Zawahałem się, bo widzę, że w Olsztynie trochę poniżej 20, a Olsztyn na wschód od S7. No w każdym razie 20 stopni i więcej pokazują termometry na wschód od S7, a na zachód tam jest mniej niż 20 stopni, od 12 do 17, tak mniej więcej. Niestety burze jeszcze są ostrzeżenia dla wschodniej Polski przed burzami wydane przez synoptyków, nawet drugiego stopnia na Suwalszczyźnie i na Podlasie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, to zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w zachodniej połowie Polski te rozpogodzenia, choć miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i na północnym zachodzie początkowo również burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, to od 8 do 12, tak mniej więcej, chociaż na wschodzie może być cieplej, do 15 stopni nawet. Zobaczymy na wschodzie dziś na termometrach nocą. Wiatr słaby, jedynie na wschodzie i północy okresami umiarkowany, a wiał będzie od wieczora ze zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 17, ruszamy jeszcze na wysokich obrotach. Oczywiście kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: 10 minut po godzinie 17, czas na wiadomości drogowe. Od godziny 17 będzie obserwował dla Was drogi Patryk Bedliński.
1: Dzień dobry,
0: Patryku.
1: Dobry, tak będzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A niestety jest co obserwować. Sporo drogowych utrudnień i zaczynamy od tych najważniejszych tras, czyli od A1. Na węźle Kamińsk mamy problemy, bo ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowany jest zjazd od Gdańska w kierunku Kamińska. To kilometr 375. Z ósemki tymczasem dobre wieści, bo zakończyły się problemy między Kudową Zdrojem a Kłodzkiem na 10 kilometrze po wcześniejszym zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Jechaliśmy naprzemiennie jednym pasem, teraz wszystkie pasy ósemki już są dostępne. Krajowa 15, Brodnica, Lubawa. Tutaj wciąż niestety mamy blokadę. Na 307 kilometrze ciężarówka zderzyła się z dwoma pojazdami osobowymi. Poszkodowana jest jedna osoba. Naprzemiennie jednym pasem trzeba jechać na odcinku drogi 28 Jasło-Biecz. Na wysokości miejscowości Skołyszyn na 195 kilometrze osobówka zderzyła się z większym pojazdem i poszkodowana jest jedna z podróżujących osób. Zablokowany jest jeden z pasów, zatem poruszamy się naprzemiennie. Tak samo na drodze 46 na odcinku Herby-Kochanowice. Na 166 kilometrze miało miejsce zdarzenie dwóch ciężarówek, w wyniku którego jedna osoba odniosła obrażenia. No i na trasie Kochanowice-Herby poruszamy się jednym pasem na zmianę. Zupełnie nie da się przejechać na drodze 58 Olsztynek-Jedwabno. Na 14 kilometrze tej drogi zderzyły się pojazd osobowy i ciężarówka. Dwie osoby są poszkodowane i stąd mamy problemy. 72, tu też blokada między Rawą Mazowiecką a Jeżowem na 160 km. Powodem jest zderzenie dwóch samochodów osobowych. Możemy to objechać przez Wysokienice i drogę wojewódzką 707. A na koniec 92 między Pniewami a Tarnowem Podgórnym, czyli w województwie wielkopolskim. Tam na kilometrze 149 mamy utrudnienia po tym, jak ciężarówka wylądowała w rowie. Przejedziemy jednym pasem na zmianę. Trzeba jechać bardzo ostrożnie. Ruchem kieruje policja. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: wizyty w muzeum, czy po prostu trochę odpoczynku od codziennych obowiązków. Kolejny w tym roku długi weekend sprawił, że do Trójmiasta na kilkudniowy wypad przyjechało sporo turystów. Dziś co prawda pogoda im nie sprzyjała i nie sprzyja, ale to nie znaczy wcale, że nad polskim morzem bawią się źle.
1: Co tu robić, jak deszcz pada?
2: Spacerować, rozmawiać z mywami, jeść lody, gofry, odwiedzić oceanarium, przejść się po Daru Pomorza.
1: Dla chcącego nic trudnego.
2: Tak, może coś wymyśleć.
3: Głównie chodzenie brzegiem morza, bo tego nam brakowało.
1: Nawet w deszczu.
3: Nie, no dzisiaj nie, ale akurat wczoraj i przedwczoraj. Bardzo dużo osób dzisiaj w muzeum. No zrezygnowaliśmy.
4: Spodziewaliśmy się takiej pogody zmiennej bardzo, ale w sobotę już ma być lepiej, więc może Wyspa no tak Sobieszewska.
5: Też. Dzisiaj mamy, że tak powiem, część taką bardziej aktywną. Zwiedzimy Muzeum Marynarki Wojennej i jeszcze oceanarium przy okazji. Dzieciaki też mają frajdę, wszelkiego rodzaju statki. Zawsze dzieciaków przyciąga uwagę, więc damy radę. Mamy palta, mamy parasolki, damy radę.
0: Oczywiście, że tak. Pogoda nie może przeszkodzić w odpoczynku, zwłaszcza, że jutro na Pomorzu ma być już słonecznie. Temperatura zbliży się do 20 stopni Celsjusza, zdaniem synoptyków. Za to w niedzielę znów ma padać deszcz. Możliwe są też burze, no ale niedziela to dzień powrotów.

0: Dokładnie w pół do 6, czyli 17.30. Patryk Bedliński znowu w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców i znowu najnowsze informacje. Pełne informacje z polskich dróg. Już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A my przypominamy, że zakończyły się problemy na dolnośląskim odcinku drogi numer 8 między Kudową Zdrojem a Kłodzkiem w okolicach Lewina Kłodzkiego i wszystkimi pasami możemy już tam przejechać. A na A1C problemy cały czas możliwe w okolicach węzła Kamińsk. To kilometr 375, zjazd od strony Gdańska w kierunku Kamieńska. Ciężarówka uderzyła w bariery i z tego powodu jeden z pasów na zjeździe jest zablokowany. Całe szczęście nikomu nic poważnego się tutaj nie stało. Zupełnie nie da się przejechać między Brodnicą a Lubawą. Piętnastka jest zablokowana na 307 kilometrze. Powód to zdarzenie ciężarówki i dwóch pojazdów osobowych. Mamy też problemy na trasie numer 19 między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim. 218 kilometr to miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Poszkodowane są dwie osoby. Jeden z pasów zajęty, zatem poruszamy się wahadłowo. Tak samo trzeba jechać na trasie Jasło-Biecz, czyli na odcinku drogi 28 w Podkarpackim. Na 195 kilometrze osobówka zderzyła się z większym pojazdem i poszkodowana została jedna z podróżujących osób. Problemy też na 46 między Kochanowicami a Herbami w Śląskiem. Na kilometrze 166 zderzyły się dwa duże pojazdy, no i z tego powodu przejeżdżamy naprzemiennie tylko częścią jezdni. Zablokowana pozostaje trasa 58 między Olsztynkiem a Jedwabnem na 14 kilometrze. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką pojawiły się utrudnienia, a poszkodowane zostały dwie osoby. Objedziemy blokadę drogi 58 Olsztynek-Jedwabno, na przykład przez Łynę albo przez obwodnicę Olsztyna. Niestety oba objazdy dosyć długie. 72, tutaj problemy cały czas i blokada między Rawą Mazowiecką a Jeżowem. Na kilometrze 160 zderzyły się dwa pojazdy osobowe, dwie osoby są ranne, a objazd tej trasy możliwy jest m.in. drogą wojewódzką 707 i przez Wysokienice. 74 też z kłopotami, jedziemy objazdem, bo nie da się przejechać między Opatowem a Kraśnikiem. Osobówka najechała na przepust niedaleko Gościeradowa, to jest kilometr 186. Objazd na przykład przez Księżomierz i Stary Rachów. Trzy osoby zostały poszkodowane, więc poważny wypadek. No i jeszcze 92 między Pniewami a Tarnowem Podgórnym. Tam ciężarówka trafiła do rowu, no i jedziemy jednym pasem na zmianę. Tym wszystkim steruje policja na 149 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No proszę bardzo, Garbage, szczęśliwi wtedy, kiedy pada, tylko wtedy, kiedy pada. Only happy when it rains. Przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No dziś w wielu miejscach pada, że kierowcy pewnie nieszczęśliwi z tego powodu, no ale przecież dajemy sobie radę, prawda? Uważajcie na drogach, włączajcie światła mijania, o to apelujemy i o to apelują słuchacze w wysokich obrotach, nie tylko zresztą w wysokich obrotach, na luzie też będą pewnie apelować. Zwłaszcza po zmroku nie zapomnijcie przełączyć i nie zapomnijcie w ogóle włączyć świateł, bo jeden z naszych słuchaczy, zdaje się wczoraj albo przedwczoraj, pisał w aplikacji o tym, że jadą po autostradzie, a jeden w okolicach Częstochowy bez żadnych świateł. Niektórzy, a pada. Więc jak pada, przełączamy na światła mijania, zapamiętajmy sobie tę prawdę, wtedy będziemy lepiej widoczni, lepiej będziemy wszystko widzieć. Jedźmy bezpiecznie, a gdybyście natknęli się na jakieś utrudnienia na polskich drogach, dajcie znać poprzez aplikację, możecie napisać, możecie nagrać te wiadomości. Poinformujemy natychmiast o tym, co się dzieje, a co 20 minut naturalnie sprawdzamy sytuację. I tak będzie również w czasie weekendu.

0: Za 10 minut będzie godzina 18, Patryk skoncentrowany, widzę. Sporo się dzieje, prawda, Patryku?
1: Sporo się dzieje, to prawda. Odbieramy też sporo telefonów od naszych słuchaczy. No i sporo się też zmienia na dobre, więc na przykład będzie informacja o tym, co się zakończyło.
0: No to posłuchajmy tych lepszych i tych gorszych wiadomości drogowych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A chociażby zakończyły się problemy na trasie 28 Jasło-Biecz po zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarówką. Płynnie powinniśmy już także przejechać na trasie Rawa Mazowiecka-Jeżów, czyli na 72. Od was też informacje.
3: Piotr z Mercedesa, trasa między Gniewami a Tarnowym Podgórnym jest już przejezdna, nie ma żadnych utrudnień. To jest trasa 92.
1: No i takie wiadomości najbardziej i najprzyjemniej prezentuje się na antenie, więc bardzo dziękujemy. Ale jeżeli chodzi o te gorsze, no to z A4 na przykład, bo tam pojawiły się problemy między węzłami Opole Południe i Krapkowice. 250 km jezdnia do Katowic, to jest miejsce zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna z osób wysiadła z pojazdu biorącego udział w zdarzeniu, no i niestety została potrącona przez inny przejeżdżający pojazd. Droga jest zablokowana. Poza tym drogowe problemy na A1, uważa na zjeździe od strony Gdańska w kierunku Kamieńska, czyli na 375 kilometrze. Ciężarówka uderzyła tam w bariery i mamy zablokowany jeden z pasów do Kamieńska właśnie. Na 15 problemy między Brodnicą a Lubawą. Na 307 kilometrze po zderzeniu pojazdu ciężarowego z dwoma pojazdami osobowymi mamy niestety zupełną blokadę. Problemy także między Radzyniem Podlaskim a między Rzecem Podlaskim. Tam jedziemy naprzemiennie na Krajowej 19, a konkretnie na kilometrze 218. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby są poszkodowane w wyniku tego wypadku. Między Kochanowicami a Herbami na trasie 46 mamy ruch jednym pasem na zmianę. Po tym, jak zdarzyły się dwa duże pojazdy, jedna osoba odniosła obrażenia w wyniku wypadku. Trzeba jechać objazdem, bo nie da się przejechać na drodze 58 Olsztynek-Jedwabno. Na 14 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką, dwie osoby zostały poszkodowane, a blokadę objedziemy przez Łynę albo obwodnicą Olsztyna.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No i tak to wysokie obroty się kończą powoli. Leny Krawic przed momentem, a teraz Marcin Koczyba w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, który poprowadzi was.
1: Ja się zaczynam powoli.
0: Dokładnie, Marcin się powoli zaczyna, rozkręca się, chociaż pozostanie na luzie. Obyście oczywiście też się wyluzowali po godzinie 18, chociaż nie wiem, czy luźny temat.
1: Kaski.
0: No,
1: luźny, bo luźny. Kojarzy się z wycieczkami, spacerami, długim weekendem i przepisami ruchu drogowego oczywiście.
0: No i to po godzinie 18 na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Zapraszamy.

0: A ja mam 18 na zegarze i myślę, że u państwa jest taka sama. PRK, Polski Radio Kierowców. Ruszamy. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś w nocy w zachodniej części Polski pojawią się przejaśnienia. Na wschodzie prognozowane są opady z możliwością lokalnych burz. W porywach wiatr do 70 km.

0: opadami do 20 mm. W całym kraju może wystąpić przelotny deszcz. Miejscami pojawić mogą się mgły i zamglenia, a temperatura od 10 do 12 w części południowej około 8, na wschodzie do 15 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to o kaskach już Państwo wiedzą. Będziemy rozmawiać o tym, że są obowiązkowe, ale mogą być ładne, przyjazne, przyjemne i warto z nich korzystać. Kaski, rower, UTO, czymkolwiek jeździcie jednośladem, zwłaszcza jeśli jesteście poniżej 16 roku życia, pamiętajcie o nich.

0: 9 minut po 18, PRK, Polskie Radio Kierowców, Patryk Bedliński w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak się trochę o robotach rozgadaliśmy, o tym, że właściwie można wiele dzięki temu zyskać. Dziś będzie o kaskach, ale temat był na tyle ciekawy. Ja miałem okazję porozmawiać ostatnio z Barbarą, z tym robotem z AGH.
1: I podobno jesteś rozczarowany Barbarą.
0: No jestem rozczarowany, bo ja jednak spodziewałem się bardziej płynnych ruchów i bardziej, chyba za dużo wymagam, no i tyle.
1: No to ja, jeżeli chodzi o rozmowy z robotem, to miałem do czynienia dotychczas z tym, który jest w Centrum Nauki Kopernik i on też jest taki robotyczny dosyć, więc chyba za dużo nie oczekuję na ten moment.
0: Tak, i ona się tam na przykład zacięła w trakcie wypowiedzi, a innym razem się potknęła o taki próg prawie niewidoczny, niewielki. Ale to idzie w tym kierunku i myślę, że to też zbliża nas do samochodów autonomicznych. Jedni by chcieli, drudzy by nie chcieli, do

0: Której grupy się zaliczasz?
1: No ja raczej bym nie chciał, chociaż ja lubię wszystkie systemy, które pomagają w jeździe, ale jednak ostateczna decyzja, no to fajnie, gdy kierowca może ją podjąć.
0: Mhm. No bo przyjemność z jazdy. My tą przyjemność odczuwamy. Są tacy, którzy nie lubią jazdy, stresują się i wtedy automatyczny pilot i jedziemy. To tak chyba powinno wyglądać.
1: Chociaż niektórzy mówią, że hybrydy są osoby, są

0: by powiedzieć, a nie czymś, co ma duszę.
1: Ale prawdą jest też, że jazda z tempomatem aktywnym rozleniwia.
0: To prawda.
1: Doświadczam tego i staram się tego nie używać, bo po jakimś czasie zdejmujesz nogę z pedałów, bo nie musisz trzymać, bo samo jedzie, dodajesz kciukiem prędkości lub ujmujesz i po jakimś czasie zaczynasz coraz mniej ogarniać, co się dzieje wokół. Ja przynajmniej to u siebie wykryłem.
0: Ale z drugiej strony możesz sobie tę nogę rozprostować, możesz sobie odpocząć, ta noga nie jest taka zdrętwiała, zesztywniała. No, ma to swoje zalety, ja to czasami lubię.
1: A państwo, proszę do nas pisać. Nasza aplikacja czeka, a teraz zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o drogi, to spore przetasowania i sporo utrudnień, które już się zakończyły, na przykład na 15 między Brodnicą a Lubawą. Już płynnie będziemy jechać w okolicach miejscowości Jajkowo, gdzie wcześniej ciężarówka zderzyła się z dwoma pojazdami osobowymi. No ale problemy cały czas występują na A4. Tam niedawno pojawiły się utrudnienia w Opolskiem, między węzłem Opole Południe a węzłem Krapkowice. Na 250 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. No i niestety takie bardzo nieprzyjemne zdarzenie, bo po tym wypadku jedna z osób wysiadła z pojazdu biorącego udział w zdarzeniu i została niestety potrącona przez inny przejeżdżający pojazd, czyli w sumie dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana w kierunku Katowic między węzłem Opole Południe na węzłem Krapkowice. Na S1 tymczasem problemy pojawiły się między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik. Na 7 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciężarówki. Pojazd stoi w poprzek, blokując przejazd, zatem mamy blokadę całkowitą między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik. Mamy natomiast problemy zakończone już między Kochanowicami a Herbami na trasie 46, gdzie wcześniej obowiązywał ruch naprzemienny, a teraz już jedziemy płynnie. Problemy są wciąż między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim na 218 km Krajowej 19. Tam zdarzyły się dwa pojazdy osobowe, dwie osoby są poszkodowane, no i przejazd jest możliwy tylko jednym pasem naprzemiennie. Problemy wciąż występują na trasie Opatów-Kraśnik na 74, gdzie osobówka najechała na przepust. To okolice miejscowości Gościeradów i kilometr 186. Poszkodowane są trzy osoby, a droga zablokowana i trzeba skierować się m.in. na objazd przez Księżomierz i Stary Rachów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 22 minuty po godzinie 18 PRK, Polskie Radio Kierowców. Tak jak już mówiliśmy, trochę porozmawiamy dzisiaj o kaskach rowerowych, bo od kilku dni są obowiązkowe, no i dobrze by było, gdybyśmy o tym pamiętali, ale używali ich nie tylko wtedy, kiedy są obowiązkowe. Używali ich również po 16 roku życia, bo do tego zmierzam. To bardzo ważne i trzeba pamiętać, że jednak kaski ratują życie i to nie jest wcale truizm. Piotr Młynarski, rowery, niepołomice, mistrz wiedzy, mistrz w jeżdżeniu na rowerze. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ty tam gdzieś w Dolomitach dzisiaj strasznie się, że tak powiem, męczysz po tych górach? Na rowerze?
1: Tak, niestety musiałem jechać na wyjazd.
0: Oj tam niestety, to się przydaje przecież, tak? Kaski, masz kask?
1: Oczywiście, całe życie w kasku.
0: Wyobrażasz sobie, że mógłbyś teraz w te Dolomity bez kasku pojechać?
1: Nie, patrząc jakie tutaj są serpentyny, zjazdy, prędkości, przepaście, nigdy.
0: Czy ty kiedyś próbowałeś policzyć, ile mniej więcej kilometrów na rowerze zrobiłeś w swoim życiu?
1: Kiedyś to próbowałem liczyć, myślę, że to będzie powyżej 100 tysięcy.
0: Ho, ho, ho. Proszę
1: ale
0: bardzo.
1: W życiu.
0: No jasne, wiem, że nie na raz. Ale ogólnie do czego zmierzam? Do tego, że jesteś bardzo doświadczonym rowerzystą. Pewnie niejedną widziałeś na drodze i dobrze wiesz, jak łatwo o upadek, o jakieś wywrotki. No i wtedy kask jest niezastąpiony chyba, co?
1: Zgadza się. Nawet jakaś niepozorna przejażdżka wydaje nam się prosta, gdzieś tylko tutaj za rogiem może skończyć się jakąś odpukać, oczywiście wywrotką, więc no, jakby ten kask zawsze zakładamy.
0: No i kask przydaje się nie tylko na bardzo trudnych drogach, bo i na takich, które wydają się na pozór łatwe. Tam też możemy zaliczyć wywrotkę.
1: Dokładnie, tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś nam ktoś wyjedzie, zajedzie, będzie ślisko, zahamujemy, nagle wywrotka gotowa, więc zakładamy go zawsze.
0: No a jakieś dodatkowe ochraniacze na łokcie, kolana?
1: Można, natomiast jakby ten kask jest priorytetem, zawsze go trzeba założyć. Dodatkowe ochraniacze też można się wyposażyć oczywiście.
0: A gdybyśmy się zastanawiali nad tym, no bo rzeczywiście przepis wszedł w życie, nasze dziecko nie miało kasku, no to trzeba by kupić. I teraz z jakim wydatkiem musimy się liczyć? Oczywiście nie wymieniamy marek tych firm, które kaski produkują. To mniej więcej jaki to jest przedział finansowy?
1: Takie podstawowe kaski dla dzieci, zarówno jakby też dla dorosłych, no to jest koszt rzędu 100 paru złotych. 100 do 300 złotych to jest taki zakres takich podstawowych, markowych kasków za testem do jazdy rekreacyjnej. Między 100 a 300 złotych bym przyjął taki zakres.
0: Czyli nie tak dużo. Bo rower naprawdę może kosztować sporo. Ja już nie mówię o jakichś rowerach takich, nie wiadomo, kosmicznych, ale no to raczej w tysiącach się chyba liczy ceny rowerów. Nawet takich dla dzieci, co poniżej tysiąca, to chyba trudno kupić.
1: Znaczy, można kupić, no ale im rower lżejszy, z lepszych komponentów, jakby ta cena automatycznie rośnie do góry. Tak więc jakby tutaj porównując do ceny rowerów, no wydatek rzędu 100 paru, 150 zł, 200, no nie jest wysokim wydatkiem.
0: Czym powinien charakteryzować się dobry kask?
1: Dobry kask, czyli ze wszystkim powinien mieć atest, żeby sprawdzić, kupując kask, czy on jest z atestem, to jest raz. Dwa, kask powinien nam dobrze leżeć na głowie. Nie może być za mały, nie może być za duży. Kaski, które tutaj, o których rozmawiamy, takie podstawowe, rekreacyjne, one z reguły są w uniwersalnym rozmiarze. One mają pewne zakresy. Dla dorosłych to są z reguły zakresy tam między 5

0: parę, aż 60 cm. I wszystkie takie kaski rekreacyjne są wyposażone w taki system dopasowania, które możemy sobie łatwo jedną ręką z tyłu skręcić taką roleczkę, ona wtedy oplata głowę i jest wtedy dopasowane. Więc reasumując, atest, zakładamy kask na głowę, spędzamy roleczką z tyłu, dopasowując go jednocześnie do rozmiaru naszej głowy. Nic nas nie powinno uciskać, nic nas nie powinno boleć. Kask powinien leżeć komfortowo na głowie. Komfort.
1: To jest takie kółeczko tam z tyłu, tak? I to jest tak, trochę jak tak. W kaskach tych budowlanych na przykład.
0: Tak, tak. To jest wygodne kółeczko na takie ząbki. Ona ma, tak powiem, zakres. Dla dziecka oczywiście jest to inny zakres, dla dorosłego jest to inny, ale jakby tą roleczką sobie regulujemy jedną ręką wygodnie i ona nam dopasowuje kask do rozmiaru naszej głowy.
1: A skąd wiemy, że kask leży dobrze, że nie jest za duży? Bo za ciasny to wiemy, bo czujemy. A taki, że za duży, to jak żeby luzu nie było, to tam nie wiem co, że palec włożyć pod głowę? Czy między głowę a kask?
0: Ja myślę, że ten zakres, o którym tutaj wspomniałem, on też jakby nie powinien do końca, ta rolka nie powinna być wykorzystana, gdzieś tam się powinna zatrzymać przed końcem, nie powinna być skręcona do końca. Mhm. Natomiast nawet jeżeli zostanie skręcona do końca, nic nas nie uciska, no to ten kask też zawsze od nas ochroni, też śmiało można w nim jeździć. Natomiast żeby gdzieś się zatrzymała w połowie tej naszej regulacji z tyłu.
1: No i te kaski dzisiaj są przewiewne, są lekkie, są nowoczesne i naprawdę dają bezpieczeństwo, mogą mieć ochronę również z tyłu, to już takie bardziej wyczynowe kaski, więc jest w czym wybrać, warto się nad tym zastanowić. Piotr Młynarski jest z nami, wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. No a Państwa zachęcam do tego, żeby wziąć udział w dyskusji. Kupiliście już kaski, czy jeszcze nie? A jeśli tak, to jakie preferujecie? Nie mówimy o markach, mówimy o cenie albo o wyglądzie, bo może na to też Państwo zwracają uwagę. A do rozmowy z Piotrem wrócimy za chwilę. You don't knock, ring, push a hole. The door's wide open, waiting for you, so you don't knock. You just walk

0: You just walk on in.
1: 18:30, Patryk Bedliński zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A zapraszam na drogowe informacje, bo niestety sporo niedobrego się dzieje, między innymi problemy na A4 w Opolskie. Między węzłem Opole Południe, na węzłem Krapkowice, na 250 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Po zdarzeniu jedna z osób wysiadła z pojazdu, który brał udział w tym wypadku, no i niestety została potrącona przez inny przejeżdżający pojazd. Zatem bilans tego wypadku to dwie osoby ranne. Droga jest zablokowana między Opolem a Krapkowicą. To A4 i 250 km. Problemy też w okolicach Bielska-Białej na S1, szerzej patrząc między węzłem Mikuszowice na węzłem Lipnik. Tutaj na

0: Na 7 kilometrze doszło do wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stoi w poprzek drogi, no i niestety blokuje przejazd na S1 między węzłami Mikuszowice i Lipnik. 19 częściowo zablokowana między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim. Problemy są na 218 kilometrze po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowane są dwie osoby, jeden z pasów zajęty, zatem jedziemy naprzemiennie. Zupełnie nie da się przejechać na trasie Olsztynek-Jedwabno, czyli na trasie 58. To jej 14 kilometr, okolice miejscowości Selwa. Po tym, jak osobówka zderzyła się z większym pojazdem, trzeba skierować się na objazd innymi trasami, na przykład przez Łynę, albo kierując się na obwodnicę Olsztyna. Między Opatowem a Kraśnikiem problemy na 74 w okolicach Gościeradowa. To jest kilometr 186. Osobówka najechała na przepust, poszkodowane są trzy osoby, a objedziemy blokadę między innymi przez Stary Rachów i Księżomierz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

25 minut do godziny 19 PRK Polskie Radio Kierowców. Piotr Młynarski z nami, no i rozmawiamy o rowerach, o kaskach. Napisał nasz słuchacz, pan Norbert. Używam prawie zawsze od czasu, kiedy kask uratował mnie przed wypadkiem na A4. Pierwszy zauważył i zareagował, gdy kierowca z prawego pasa wjechał na lewy, którym jechałem. O tempomat chodzi pewnie, a nie o kask. No ale tak czy owak trzeba uważać, być czujnym. Kask jest potrzebny, więc używajcie tych kasków. Do 16 roku życia są obowiązkowe. No ale ja sobie nie wyobrażam jazdy na rowerze bez kasku, ale co ja tam jeżdżę w porównaniu z Piotrem, który zrobił około 100 tysięcy kilometrów na rowerze. No to wróćmy jeszcze do tych kasków. Kiedyś pokazywałeś mi kaski i dotykałem ich wnętrza. I niektóre mają w środku takie...

0: takie, tak, są wyłożone jakby taką gąbką, takimi listwami z gąbki. Czy to pomaga, czy to jest tylko taki gadżet wizualny?
1: To znaczy, wszystkie kaski są włożone od środka gąbką.
0: Ale niektóre mocniej.
1: No niektóre mocniej, jeżeli kask ma przeznaczenie do jakiejś agresywniejszej jazdy typu enduro downhill, tych gąbek tam troszkę jest więcej, one są grubsze. Natomiast każdy kask, nawet taki rekreacyjny, o którym wspomnieliśmy wcześniej, jest włożony od środka gąbkami. Chodzi o nasz komfort, żeby on też miękko przylegał do głowy, a nie tylko gołym stropiane. To jest raz. A dwa, gąbki też wchłaniają pod, więc nie leci nam do oczu. Gąbki łatwo odpiąć, bo są przymocowane na rzepy, można je przepłukać pod bieżącą wodą i ponownie zainstalować czyste, świeże.
0: Czyli nie tylko jest to kwestia bezpieczeństwa, ale także estetyki i komfortu, no bo ten komfort niezalewania oczu potem jest wysoce pożądany, zwłaszcza w upalny dzień.
1: Tak, mi się zdarzyło nieraz, że gdzieś ten płot faktycznie ściekał do oczu, no te gąbki są, pełnią też taką funkcję.
0: No dobrze, a jeśli już jesteśmy przy kasku, to na przykład jakieś gogle czy okulary byś polecał?
1: Też zależy. Zdecydowanie okulary do jazdy też...
0: No dobra, przeciwsłoneczne wszyscy wiemy, tak? No bo tak, świeci tak. Oczy, zakładamy. Ale czy widuje też rowerzystów, ale to już takich rzeczywiście widać bardziej zaprawionych na tych rowerach z wyższej półki, którzy mają takie zupełnie przezroczyste, no białe po prostu szkła w tych okularach?
1: Możliwe, że widziałeś okulary typu fotochrom. Są takie okulary na rynku, które się ściemniają i rozjaśniają w zależności od natężenia światła. W ciągu dnia, jak jest słońce, one się ściemniają. Jedziemy wieczorem, pochmurny dzień, one wtedy się rozjaśniają. Są tak zwane fotochromy, bardzo popularne. Sam używam, nie wyobrażam sobie już innych okularów niż fotochromy, więc możliwe, że to takie widziałeś.
0: Widzisz, ja miałem w okularach tych korekcyjnych fotochromy kiedyś i one się nie sprawdzały, ale to było jak dawno temu. Pewnie od tej pory ta technologia poszła do przodu. Ale rzeczywiście tak może być, bo to jest kwestia po pierwsze oczywiście ochrony oczu przed światłem, przed nadmiernym świeceniem słońca w nasze oczy, ale również przed owadami chyba, co?
1: Tak, nie wiadomo przed czym bardziej, natomiast oczywiście słońce raz, owady dwa, także chronią nas podwójnie.
0: No i kask ma taki daszek. Ja przyznaję, w moim kasku troszkę mnie ten daszek irytował i go odpiąłem, ale on nie jest bez powodu tam mocowany, prawda?
1: Tak, ten daszek pierwotną funkcję miał chronić nas od słońca, żeby nas nie raziło. W niektórych modelach ten daszek można sobie regulować góra-dół. Jeżeli komuś faktycznie ten daszek bardzo przeszkadza, z reguły te daszki można po prostu odpiąć od kasku.
0: Mm-hmm. Więc to wybór należy do Państwa. Nie jest to obowiązkowe, nie jest konieczne, ale na pewno obowiązkowe dla młodzieży do 16 roku życia są właśnie te kaski. My będziemy Państwa jeszcze niejednokrotnie do tego namawiać, żeby pamiętać o tych kaskach i żeby również osoby dorosłe w tym jeździły. Zresztą mieliśmy kilka wypadków rowerowych, gdzie ktoś bez kasku właśnie ginął w taki sposób, gdzie ani prędkość duża, ani też jakieś teoretycznie obrażenia, poza tym, że ktoś nieszczęśliwie uderzył głową w kamień i wystarczy. Zresztą przykład też tego, że na kasku nie powinno się montować kamer, to jest Michael Schumacher, który, no, kierowca F1, znakomity, wielki talent, genialny. Ja uwielbiałem tego człowieka i wielki szacunek dla niego. Na nartach właśnie w kasku zamontował kamerę i ta kamera niestety przebijając kask wyrządziła krzywdę i Michael już nigdy na tor nie powrócił. Miejmy nadzieję, że może jeszcze kiedyś będzie taki moment, że chociaż jakąś jedną honorową rundę będzie mógł zrobić, ale z tego, co słychać od doniesień lekarzy i z kręgów bliskich Michaela, to raczej szanse na to są niewielkie. Więc nie ryzykujmy, bo zobaczcie, człowiek dobrze wyćwiczony, człowiek, który no, kondycję miał ogromną, był przygotowany do różnych kolizji i różnych jakichś tam przewrotek, uderzeń, mimo wszystko też padł tego ofiarą. Więc jeśli mamy kask, to nie montujmy sobie na nim zbędnych elementów, bo tak jest fajnie, bo możemy sobie zrobić krzywdę, prawda?
1: Tak, zgadza się. Załóżmy, że gdyby jechał bez kasku, to by już go z nami nie było.
0: To prawda.
1: Ten kask, no, gdzieś mu to życie uratował. Faktycznie ta kamera niefortunnie przebiła i jest uziemiony, natomiast życie mu ochroniła. Tak, no, te kamery, no, są instalowane przez niektórych. Nie popieram jakby tego pomysłu końca. Kamerki można sobie dowolnie też zainstalować na kierownicy, na mostku, tutaj gdzieś
0: na... No właśnie na mostku, bo policja tak nosi przecież, tak? Na nasobne kamery.
1: Mostku od rowera, nie chodzi.
0: Okej, okay, a ja myślałem o klatce piersiowej, dobra.
1: Chociaż

0: też można, są takie specjalne szelki, gdzieś widziałem, może też sobie na wysokości tutaj klatki piersiowej zainstalować, natomiast chodziło mi o kierownicę, o element na rowerze.
1: Sezon się rozkręca na dobre, przed nami wakacje już niedługo, bo to przecież kilka tygodni zostało. Wyjedziemy, pojedziemy, będziemy być może wypożyczać rowery. Warto wziąć ze sobą swój kask, chociaż pewnie wypożyczalnie też mają, ale tak choćby z tych powodów właśnie no higienicznych. Warto mieć ten kask, jeśli nie bierzemy roweru, to przynajmniej wrzućmy kask do bagażnika, bo może się przydać i po prostu pamiętajmy o nim, nie traktujmy tego po macoszemu, że a wsiądę sobie i przejadę kawałek. Bo to najczęściej takie wypadki, które, jak to się mówi, głupi wypadek, właśnie dochodzi do nich na takich krótkich odcinkach. Miał do przejechania kilometr, no i nie dojechał. Więc tak, ty zabierasz kask ze sobą, czy ty zawsze jeździsz też z rowerem i z kaskiem? Czy zdarza ci się, że bierzesz sam kask?
0: Ja jeżdżę zawsze z rowerem i z kaskiem, aczkolwiek uprawiam też inny sport, gdzie też kask ubieram.
1: A, wspinaczka?
0: Oj nie, są to nartorolki.
1: A, proszę bardzo, no właśnie.
0: Też ubieram kask.
1: No i hulajnogiści też powinni ubierać i wszyscy ci, którzy te takie monocykle, tak? To jest takie na jednym kole się jeździ, wiesz o czym mówię?
0: Tak, kojarzę.
1: To tutaj to czasami widuję ludzi, którzy jeżdżą jak w pancerzu i oni wiedzą, co robią. Na łokcie, na nadgarstki, na kolana, kaski takie naprawdę z wyższej półki, widać, że mocno zabudowane i są też kaski takie właśnie, z którymi oni jeżdżą, chroniące twarz, nie tylko głowę.
0: Tak, to są kaski typu full face, chronią też tutaj jakby z przodu nam szczękę, twarz.
1: Jak w motocyklu.
0: Jak motocyklu, tak. I one są też popularne na hulajnogach. Ostatnio widziałem bardzo dużo osób młodych, starszych, jeździ w tego typu kaskach na hulajnodze, no ale hulajnogi też duże prędkości osiągają. Tak. Natomiast ten kask, pierwotne jego założenie było do sportów rowerowych typu downhill, enduro, do szybkiej jazdy w dół, między drzewami, w górach, po kamieniach, gdzie gdzieś odpukać, lecąc na twarz, ten kask nas chroni.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ciesz się Dolomitami. Jaką macie pogodę?
0: Zmienną, jak to w górach.
1: Aha, no to właśnie. To życzę, żeby zmieniło się na tą lepszą teraz i żeby do końca pobytu było już miło. Bardzo dziękujemy. Piotr Młynarski, nasz ekspert rowerowy, był dzisiaj z nami, a Państwa zachęcam do dyskusji. Nasza aplikacja czeka.

0: 10 minut do 19. PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora ponownie zajrzeć na drogi. Patryk Bydliński w studiu. Pogoda chyba nie jest najgorsza do podróżowania dzisiaj.
1: Tak, pogoda w miarę nam sprzyja, chociaż utrudnienia cały czas się utrzymują. Mimo, że to przedłużony weekend, to jednak no niestety jest o czym mówić.
0: Właśnie o to chciałem cię zapytać. Czy to widać, że to jest przedłużony weekend, czy po prostu piątek i tyle?
1: To się rozłożyło chyba na kilka dni, więc nie ma jakiegoś bardzo dużego korka na żadnej z tras, ale niestety, jeżeli chodzi o komunikaty od drogowców, cały czas się pojawiają, cały czas coś się dzieje, niejedne utrudnienia już za nami, inne cały czas dochodzą do listy, no i ta lista taka najbardziej aktualna, co 20 minut u nas.
0: To proszę teraz posłuchać szczegółów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spore problemy między innymi na opolskim odcinku autostrady A4. Między węzłem Opole Południe na węzłem Krapkowice na 250 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Po tym wypadku jedna z osób wysiadła z pojazdu, który brał udział w zdarzeniu i została potrącona przez inny przejeżdżający samochód. Dwie osoby w sumie są poszkodowane. Droga niestety nieprzejezdna między Opolem a Krapkowicami. Problemy też w okolicach Bielska-Białej.

0: I na S1 między węzłem Mikuszowice, na węzłem Lipnik na 7 kilometrze ciężarówka stoi w poprzek drogi i blokuje przejazd w stronę północną, czyli między innymi do Dankowic. Na S7 pojawiły się problemy pod Gdynią między węzłami Chylonia i Gdynia Chważno. Trzeci kilometr to jest miejsce, gdzie samochód dochował i zablokowane są dwa pasy, poszkodowana jedna osoba. Problemy też między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim na 19. Tutaj na 218 kilometrze po zderzeniu dwóch osobówek mamy zajęty jeden z pasów i jedziemy naprzemiennie. Poprawiła się sytuacja na trasie Olsztynek-Jedwabno, czyli na drodze 58 w okolicach miejscowości Selwa. Tam wcześniej była blokada, no obecnie jedziemy naprzemiennie tylko jednym pasem, a to efekt zderzenia pojazdu osobowego z ciężarówką. Ten jeden pas jest dostępny na 14 kilometrze. No i na koniec jeszcze 74 między Opatowem a Kraśnikiem. Tutaj na wysokości Gościeradowa osobówka najechała na przepust. Poważny wypadek w skutkach, aż 3 osoby są poszkodowane. No i mamy zupełną blokadę, to kilometr 186. Trzeba jechać drogami lokalnymi, na przykład kierując się na Księżomierz i Stary Rachów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19. PRK, Polskie Radio Kierowców. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Terespolu 25 stopni, najchłodniej w Bielsku 12 stopni. Duża różnica. No a w nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, głównie w zachodniej połowie Polski. Miejscami deszcz przelotny, na wschodzie i północnym zachodzie początkowo mogą pojawić się burze. Suma opadów na wschodzie miejscami do około 20 mm. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów i to może nam nocą dosyć mocno doskwierać. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam od 5, no i cieplej nad morzem około 13 stopni i na wschodzie do 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to jest z tymi kaskami? Używają państwo czy nie? Proszę do nas pisać. No i jakie kaski preferujecie? Takie, które zasłaniają również twarz, czy tylko takie otwarte orzeszki tak zwane? PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Te kaski, o których dziś mówimy, to naprawdę nie jest żaden wymysł czy fanaberia, tylko coś naprawdę bardzo ważnego i trzeba o nich pamiętać. W Warszawie zaczął padać deszcz i wpis od naszego słuchacza pana Tomasza w kwestii formalnej to na 74 od Opatowa jest jeszcze rzeka Wisła i miejscowość Annopol i dopiero Gościeradów i wypadek między Annopol a Gościeradów po prawej stronie Wisły. No i grzmi teraz nad Wisłą. To był taki wstęp, żeby powiedzieć, że grzmi nad Wisłą. No to już wiemy, że grzmi. Nie tylko chyba nad Wisłą zresztą. Te grzmoty będą się dzisiaj pojawiały w różnych częściach Polski. No nie będą to jakieś bardzo gwałtowne burze, ale będą. Więc noga z gazu, a nad ranem mgła. I to już jest bardziej niebezpieczne zjawisko, bo jak mówiłem, to nie będą jakieś gradobicia i ulewy. Trochę popada, może i dobrze zrobi to przyrodzie. Kierowcom może trochę mniej, no ale jak będą uważni, to nic się nie stanie. Patryk Bedliński w studiu, prawda?
1: No mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że będziemy bezpiecznie podróżować, tym bardziej, że mimo, że to weekend i mimo, że to już w miarę późna godzina, to cały czas lista utrudnień dosyć spora.
0: No to słuchamy uważnie i no i zapamiętujemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my wyjeżdżamy na początek na czwórkę, bo tam poważne utrudnienia między Opolem a Krapkowicami na 250 km. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, a po wypadku jedna z osób wysiadła z pojazdu biorącego udział w zdarzeniu i niestety została potrącona przez inny przejeżdżający tamtędy pojazd. W sumie dwie osoby są poszkodowane. No i mamy blokadę między Opolem a Krapkowicami. Ostatni węzeł przed tą blokadą to zjazd na drogę 45. Na S1 tymczasem problemy w okolicach Bielska Białej. Między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik na 7 km stoi w poprzek ciężarówka i blokuje przejazd w kierunku Dankowic, czyli na północ. Na S7 tymczasem problemy na podkacie pod Gdynią między węzłem Chylonia a węzłem Chważno na jezdni w kierunku Gdańska. Na 3 km dachował samochód osobowy. Poszkodowana została

jedna osoba i dwa pasy w kierunku Gdańska mamy niestety zablokowane. Problemy też między Radzyniem Podlaskim a między Rzecem Podlaskim na 19 w okolicach miejscowości Grabowiec. To jest

0: mieliśmy całkowitą blokadę. No i wreszcie trasa, o której pisał nasz słuchacz, 74 Annopol-Kraśnik i okolice Gościeradowa, 186 km. Tam pojazd najechał na przepust, w wyniku czego 3 osoby zostały poszkodowane. Trzeba będzie jechać objazdem, na przykład przez Księżomierz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon,
5: kamera,
4: radiowe studio,
5: scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po 19. Statystyki wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych w Polsce robią coraz większe wrażenie. W 2025 roku doszło do 1158 takich zdarzeń, czyli o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. Dlaczego tak się dzieje? O tym mówiła na naszej antenie dr Beata Jurkiewicz, chirurg dziecięcy, konsultant

0: krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej na obszarze województwa mazowieckiego?
1: Przede wszystkim wynika z tego, że mamy coraz bardziej szybsze te pojazdy, coraz bardziej one są konstruowane tak, aby uzyskać prędkość, natomiast nie ma nic mowy o żadnym bezpieczeństwie danego takiego kierowcy. Ten kierowca nie jest niczym osłonięty, niczego nie ma takiego, które zabezpieczałoby go przed danym urazem, a szybkości są bardzo duże. W związku z tym coraz większa dostępność nie tylko hulajnóg elektrycznych, ale i rowerów i pewna moda na poruszanie się takimi jednośladami powoduje, że tych urazów jest coraz więcej.
0: W odpowiedzi na rosnącą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych w Polsce wprowadzono nowe regulacje. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym uchwalona w październiku 2025 roku obowiązuje od 3 czerwca. Przepisy nakładają na osoby poniżej 16 roku życia obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy hulajnogą elektryczną, rowerem elektrycznym oraz urządzeniami transportu osobistego. Kask musi spełniać europejskie normy bezpieczeństwa. Doktor habilitowana Beata Jurkiewicz, chirurg dziecięcy.
1: No niestety ustawa, która wchodzi w dzień 3 czerwca, którą bardzo mocno walczyliśmy, żeby ona została procedowana i żeby weszła w życie, mówi tylko o kaskach obowiązkowych dla osób poruszających się tymi jednośladami do 16 roku życia. Ale ja myślę, że to jest taki pierwszy krok. Być może to zostanie dalej wprowadzone, że w następnych etapach będą również musieli nosić kaski wszyscy. Niemniej jednak jedno można zauważyć, naprawdę można zauważyć, że to, co państwo zrobili, ten medialny szum, to, co państwo pokazali już w zeszłym roku, na jesieni, kiedy myśmy pracowali nad tą ustawą, spowodował, że w tej chwili na ulicach już trochę więcej widać tych kasków. Sam kask nie chroni. Powinna być również ubiór taki, który jest chroniący, na przykład skóra. Przepięknie są obrażenia powierzchownych powłok, na przykład otarcia. Otarcia są tak głębokie, że brakuje nam na przykład skóry do tego, żeby pokrywać to. Druga rzecz jest urazy brzucha, urazy klatki piersiowej. Nie mówiąc już o jakichkolwiek złamaniach, prawda? Także to już jest, to jest plaga. Ale tutaj my cały czas mówimy, że edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Te urazy to już jest kara, ale to już jest po fakcie. A my byśmy chcieli, żeby zapobiegać tym urazom, prawda? Żeby było jak najwięcej było środków na to, żebyśmy mogli przeznaczyć dla dzieci, żeby dzieci w szkołach mogły uzyskać tą kartę rowerową, żeby one musiały. Oczywiście to jest cały splot różnych tam działań, które powinno wnieść państwo, powinno być szkoły zaangażowane, powinno być zaangażowane całe społeczeństwo, ale no niestety tutaj też musimy pewne rzeczy pokazać rodzicom. Z hulajnóg elektrycznych mniej więcej połowa dzieci trafia na SOR z powodu urazów twarzoczaszki. Twarzoczaszki dlatego, dlaczego? One trzymają tą kierownicę, do końca trzymają tą kierownicę hulajnogi i przy nagłym zatrzymaniu się hulajnogi całe ciało leci do przodu i uderza, nie są w stanie ochronić się na przykład rękoma czy czymkolwiek i uderza twarzą o podłoże. Trudno powiedzieć, czy to jest beton, czy to jest akurat tam asfalt, czy cokolwiek. A i wtedy dochodzi do złamań żuchwy, kości jarzmowych, całych uszkodzeń, całych twarzoczaszki, kości czołowej, nawet jeżeli mają ten kask na głowie. W związku z tym te dzieci, które jeżdżą na hulajnogach elektrycznych, one bezwzględnie powinny mieć kaski żuchwowe. Zrobiłam taki research z moich oddziałów chirurgii dziecięcej, których jest 60, i okazało się, że dziennie na każdym oddziale jest kilkoro dzieci po urazach z hulajnóg i z roweru. Świadomość społeczeństwa zmienia się powoli. Od czegoś zaczęliśmy i ja mam nadzieję, że to pójdzie dalej.
0: My mamy nadzieję, że kaski się przyjmą i że to nie będzie żaden powód do wstydu, ani też jakiegoś blamażu. Kask to kask. Trzeba go nosić i koniec. Nie ma co tutaj kręcić nosem, bo naprawdę pomaga. I po prostu pamiętajmy o tym i apel do rodziców. Jeżeli wasze dziecko jeździ na którymś z urządzeń wymienionych przed chwilą, kask jest obowiązkowy do 16 roku życia, a powyżej 16 jest zalecany. Tak aż do końca życia. Każdemu kask może uratować życie, więc pamiętajmy o tym.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 19.30 już prawie. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina. Deszcz pada, burza jest, wiatr umiarkowany, stopni 17. Przyczepność dróg średnia, widoczność również. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru, Antek z Gryfina. Dziękujemy bardzo za ten raport pogodowy. Czekamy na kolejne w naszej aplikacji. No a teraz raport z tego, co na drogach się dzieje. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a dzieje się sporo. Niektóre informacje, które docierają do nas, dotyczą zakończonych utrudnień, a niektóre tych, które się pojawiają. No i jeżeli chodzi o zakończone, to te na A4 między Opolem a Krapkowicami. Już płynnie powinniśmy przejechać na 250 km, bo zakończyły się problemy po wcześniejszym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. To poważny wypadek, bo nie dość, że zderzyły się dwa pojazdy, to jeszcze po zderzeniu jedna z osób wysiadła z pojazdu biorącego udział w wypadku i została potrącona przez inny przejeżdżający A4 pojazd. Na S1 tymczasem trwają problemy w okolicach Bielska Białej między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik. To jest 7 km, tam ciężarówka stoi w poprzek drogi i blokuje przejazd w kierunku Dankowic. S7, tutaj uważajcie pod Gdynią, między węzłem Chylonia a węzłem Chważno. 3 kilometr to jest miejsce dachowania samochodu osobowego. No i dwa pasy w kierunku Gdańska mamy zablokowane. Między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim na 19 zablokowany jest

0: jeden z pasów, bo zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby są poszkodowane. Na trasie numer 50 problemy między Kołbielą a Arynowem, niedaleko miejscowości Stojadła. Tutaj miało miejsce zderzenie osobówki z busem. Nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale trasa nieprzejezdna. Poza tym problemy na trasie Olsztynek-Jedwabno, czyli na drodze 58, niedaleko miejscowości Selwa. Tutaj jedziemy naprzemiennie na 14 kilometrze. Tam pojazd osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym. No i jeszcze droga między Annopolem a Kraśnikiem, 74 i okolice Gościeradowa. Na kilometrze 186 osobówka najechała na przepust. Poszkodowane są trzy osoby, a droga nieprzejezdna. Objedziemy m.in. przez Stary Rachów i przez Księżomierz, czyli trzeba zjechać na trasy lokalne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cześć, całe PRK. Na granicy Warszawy i Marek na ulicy Radzymińskiej pod wiaduktem na S8 nie działa sygnalizacja świetlna. Pada dość silny deszcz, 17 stopni. Pozdrawiam, Michał z Marek. Też pozdrawiamy i dziękujemy. Czekamy na kolejne raporty pogodowe, czy deszcz, czy burza. Jak sytuacja właśnie pogodowa u Was wygląda?

PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do godziny 20. Przypominamy, że od 3 czerwca dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego, potocznie zwanym UTO. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Zmiany te są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki. W samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Dodatkowe dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS dotyczące e-hulajnóg pokazują gwałtowny wzrost liczby zdarzeń w skali całego roku. Liczba wypadków wzrosła z 543 w 2022 roku do 1158. Z badań ITS wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40%. Co istotne, badania pokazują, że niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80%. Nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów e-hulajnóg UTO, którzy w zderzeniu z pojazdem są narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć, tłumaczyła Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. No i to oczywiście my Państwu przypominamy raz za razem po to, żeby to jakoś się ta wiedza zakorzeniła i żebyśmy umieli z niej skorzystać. Czyli kupujmy te kaski. Nasz ekspert Piotr Młynarski dzisiaj opowiadał o tym, że do wyboru, do koloru. Nowoczesne kaski są lekkie, nowoczesne kaski są przewiewne. Białe kaski na upał są świetne, bo odbijają promienie słoneczne i mają takie specjalne też siatki na owady, które, no jeśli jedziemy, nie wszystkie oczywiście, ale są też takie, możemy takie sobie wybrać, żeby nam owad w te otwory wentylacyjne nie wpadł i przypadkiem nas tam gdzieś nie uszkodził jakaś osa, czy jeszcze szerszeń na przykład, więc to tak naprawdę od nas zależy, jaki kask wybierzemy. To, o czym tutaj też usłyszeliśmy, że te, które mają chronić twarz, są bardzo dobre. Widziałem takie kaski i one są naprawdę leciuteńkie. One przypominają te kaski motocyklowe, więc myślę, że dla dzieciaka to też będzie frajda, że trochę się poczuje jak taki dorosły

jeździec, tak, motocyklowy, choć on tylko na hulajnodze przecież się porusza. Więc warto o tym pomyśleć i wciągać dzieci do zabawy. Nie, masz tu nosić kask, bo zobaczysz, co będzie, tylko po prostu wciągnijmy je do zabawy, niech te kaski są ładne, kolorowe, może jakieś naklejki na te kaski, tak, żeby dzieciaki się tego nie wstydziły, chciały z tego korzystać. Na pewno będzie bezpieczniej, proszę mi wierzyć. PRK, Polskie Radio Kierowców, 19:18 do 20:00.

0: wciąż. 19.50 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe kłopoty cały czas możliwe są m.in. na S1 w okolicach Bielska Białej, między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik. 7 kilometr to miejsce, gdzie ciężarówka stanęła w poprzek drogi i blokuje częściowo przejazd w kierunku północnym. Mówimy, że częściowo, no bo już poprawiła się sytuacja, zatem tylko jednym pasem można przejechać. Wcześniej była to całkowita blokada w kierunku m.in. Dankowic. Na S7 uważajcie wyjątkowo pod Trójmiastem, między węzłem Gdynia-Chylonia, na węzłem Gdynia-Chważno. 3 kilometr ekspresówki to miejsce, gdzie dachował samochód osobowy. Zajęte są dwa pasy w kierunku Gdańska, a poszkodowana została jedna z podróżujących osób. Między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim mamy problemy na 19, na kilometrze 218. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby są poszkodowane. Jedziemy, ale jednym pasem na zmianę. Krajowa 50 w Mazowieckiem, tutaj problemy na podkacie między Arynowem a Kołbielą. Niedaleko miejscowości Stojadła pojazd osobowy zderzył się z busem. To kolizja, a nie wypadek, bo nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale niestety jest całkowita blokada. Problemy także między Olsztynkiem a Jedwabnem na 50C.

0: ósemce. Chodzi o 14 km i miejscowość Selwa. Tam obowiązuje ruch naprzemienny, bo zdarzyły się auto osobowe i ciężarówka. Poszkodowane w wypadku są dwie osoby. Między Annopolem a Kraśnikiem też mamy problemy. To jest 74. Tutaj w okolicach Gościeradowa osobówka najechała na przepust. Trzy osoby zostały poszkodowane. Droga nieprzejezdna. Objedziemy między innymi przez Stary Rachów i przez Księżomierz. Trzeba zjechać na lokalne trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 20. PRK, Polskie Radio Kierowców. Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tej chwili najcieplej w Terespolu 24 stopnie, najchłodniej w Zakopanem 12. Synoptycy zapowiadają, że w nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie mogą pojawić się również burze. W czasie burz do 20 mm deszczu spadnie. No i nad ranem mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów też lokalnie się pojawi. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich od 5. Cieplej nad morzem około 13 stopni. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. No i miejscami deszcz, ale słaby już będzie się pojawiał. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19. Tak zapowiada się najbliższa doba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
3: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00 Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
1: To była autopromocja.

0: 10 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety o tej porze sporo się dzieje na polskich drogach. Między innymi pojawiły się problemy na autostradzie A4 w województwie śląskim. Między węzłem Ruda Śląska a węzłem Sośnica na jezdni prowadzącej do Wrocławia rozlała się substancja ropopochodna. To 325 km A4. Tam zablokowany mamy prawy pas. Ci, którzy jadą S1 też odczują problemy, bo na wysokości Bielska Białej między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik ciężarówka stanęła w poprzek drogi. To 7 km. Na trasie w kierunku północnym tylko lewym pasem da się przejechać. To i tak poprawa, bo wcześniej była całkowita blokada na tym północnym kierunku, czyli między innymi do Dankowic. S17, czyli ekspresówka łącząca Lublin z Warszawą. Tutaj problemy napotkać się między węzłem Ostrów a węzłem Otwock. Na trasie do stolicy na 13 km pojazd osobowy zderzył się z dostawczym, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Jeden z pasów jest zablokowany na ekspresowej 17, zatem prosimy wyjątkowo uważać. 19 w Lubelskiem. Tutaj problemy między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim. Na 218 km miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych. Poszkodowane są dwie osoby, no i przemieszczamy się tylko jednym pasem naprzemiennie. Między Arynowem a Kołbielą na 50 problemy po tym, jak samochód osobowy zderzył się z busem. Droga została zupełnie zablokowana. Uwaga też między Olsztynkiem a Jedwabnem na trasie 58. W pobliżu miejscowości Selwa poruszamy się naprzemiennie jednym pasem, a to efekt zderzenia pojazdu osobowego z

ciężarówką. Dwie osoby zostały poszkodowane. 74 Annopol Kraśnik, tutaj na wysokości Gościeradowa, osobówka najechała na przepust. Trzy osoby są poszkodowane. Mamy blokadę, którą objedziemy między innymi drogami lokalnymi przez takie miejscowości jak Księżomierz czy Stary Rachów. No i jeszcze 81, trasa Strumień Żory, czyli po

I przepusty. W Kraśniku mała pompa leje od Wisły, bo ruczy dookoła. Żona wraca z Gościeradowa w tej ulewie. Ale po co te rowy i przepusty na wjazdach do posesji? Kanalizacja zmniejszy liczbę śmiertelnych. Kaski 3 plusy. No tak, kaski pomagają. Przepusty rzeczywiście są bardzo niebezpiecznym elementem infrastruktury drogowej. No i gdyby rzeczywiście schować tą wodę, która ma tym rowem płynąć, żeby ona była zamknięta jakby takim od góry siatką, powiedzmy, czy kratą, no to wtedy nie byłoby takich sytuacji, że aż tak mocno uderzają samochody, które wypadają z drogi w te przepusty, czy tam rowerzyści, czy motocykliści też. No ale tak pewnie jest taniej, bo domyślam się, że pokrycie wszystkich rowów takimi kratami pewnie kosztowałoby mnóstwo pieniędzy. Pan Tomasz to napisał, pozdrawiamy pani Tomaszu. No i czekamy na wasze opinie, a my jedziemy dalej. Excuse.

0: 20 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Kilkanaście organizacji rowerowych w Polsce publikowało stanowisko na temat propozycji wprowadzenia obowiązku noszenia kasków rowerowych przez dzieci. Statystyki według nich mówią, że nie ma uzasadnienia dla takich przepisów. Przepraszam. Na szczęście choćby dla dzieci i młodzieży taki obowiązek wszedł w życie 3 czerwca. O argumentacji, skutkach, jakie może nieść ze sobą goła głowa podczas jazdy jednośladem, mówił na naszej antenie Rafał Wieczorek ze stowarzyszenia Kask jest Cool.
1: Największe federacje rowerowe w Polsce używały m.in. argumentu, że wprowadzając przepisy o obowiązkowych kaskach, ustawodawca zabije turystykę rowerową w Polsce, bo dzieci nie będą chciały jeździć na rowerach. Drugi temat podnoszony przez stronę, to była strona społeczna, był taki, że dzieci zachorują na otyłość, bo nie będą jeździły na rowerach, przez to, że będą musiały jeździć w kaskach. Może już nie ma sensu wracać do tego. Ja powiem od strony medycznej, bo też medycy w tych konsultacjach brali udział, między innymi doktor Łukasz Rakasz, neurochirurg dziecięcy, między innymi ratownicy z Polskiej, z Fundacji Ratownictwa Motocyklowego. I oni wszyscy mówili o tym, że u dzieci i młodzieży nie jest wykształcona kora przedczołowa, która odpowiada za racjonalne wybory. I chociażby na tym, na tej kanwie warto jakby przyjąć te przepisy jako coś, co wpłynie na bezpieczeństwo.

0: Duży problem rodzi się u nastolatków właśnie w okolicach 15-16 roku życia i nie wtedy, że dorosłych, bo tutaj te statystyki są zatrważające. Wystarczy wyjść na ulicę i nie patrzeć statystyki, spojrzeć, ilu rowerzystów się mija w kaskach dorosłych, a ilu bez. I jeszcze dodam, że ten przepis, my mamy taką nadzieję, ale to jest raczej graniczące z pewnością, przepis obowiązujący wobec dzieci spowoduje, że dorośli zaczną jeździć w kaskach taką pośrednią edukacją. Tak, trochę wymuszą, trochę dadzą do zastanowienia. My propagujemy taką akcję, jadąc w kasku dajesz przykład dzieciom. Kaski są naprawdę teraz i lekkie, i przewiewne, w fajnych kolorach. Przede wszystkim też są bezpieczne.
1: Pamiętam też, ile było dyskusji, kiedy okazało się, że kaski motocyklowe są obowiązkowe. Jakież to było nieszczęście, jak wiele osób z tego powodu będzie cierpiało, bo to gorąco w głowę i nie wiem co jeszcze, jakie tam były argumenty, ale były. Potem pasy bezpieczeństwa w samochodach, obowiązkowe. Najpierw w terenie niezabudowanym, zabudowanym i też po kolei. Nie, bo to będziemy płonąć w tych autach. Nikt nie spłonął z tego powodu, a jeśli to są to przypadkowe albo jakieś marginalne przypadki, bo tak naprawdę gdybyśmy byli w stanie stwierdzić, ile osób uratowało się dzięki temu, że miało pasy zapięte, to pewnie nasze poglądy na ten temat, zwłaszcza tych przeciwników, byłyby zupełnie inne. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20.30 PRK Polskie Radio Kierowców, Patryk Bedliński w studiu. No i troszkę się uspokoiło na drogach?
1: Tak, czy nie do końca, szczerze mówiąc, bo są problemy na głównych trasach. To jest A4, to jest S1, S17 dołączyła do drogowego raportu mniej więcej pół godziny temu. No więc mimo, że bym chciał, to nie mogę odwołać tego szczytu właściwie utrudnieniowego, bo chyba trudno mówić o takim szczycie popołudniowym, typowym. No ale problemy są generalnie cały czas.
0: No to słuchamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Może słowo szczyt trochę na wyrost. Trudno dzisiaj mówić o jakimś wzmożonym ruchu, wszak mamy długi weekend, no ale niestety utrudnienia nam nie odpuszczają. Problemy między innymi na śląskim odcinku autostrady A4 między Rudą Śląską a węzłem Sośnica. Tutaj na jezdni do Wrocławia jezdnia jest zanieczyszczona substancją ropopochodną. Mamy zablokowany pas prawy na 325 kilometrze. Na ekspresowej jedynce problemy w okolicach Bielska Białej. Między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik ciężarówka stanęła w poprzek drogi. To 7 kilometr. W kierunku północnym, czyli między innymi do Dankowic, przejeżdżamy pasem lewym. Na ekspresówce, którą jedziemy z Rublina do Warszawy, też pojawiły się problemy. To już blisko stolicy, na S17 między Ostrowem a Otwockiem. 13 kilometr to jest miejsce zderzenia pojazdu osobowego z dostawczym. Poszkodowana w wypadku została jedna osoba, no i mamy blokadę jednego pasa w kierunku stolicy. Między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim też wyjątkowo uważajcie, bo tam 19 jest częściowo zablokowana. Chodzi o 218 km. Po tym jak zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie

0: osoby zostały poszkodowane, no i właśnie wystąpiły utrudnienia. Jeden pas zajęty, zatem ruch wahadłowy. Między Arynowem a Kołbielą zablokowana jest całkowicie Krajowa 50. To okolice miejscowości Stojadła. Zderzyły się auto osobowe i bus, a objazdem może być ulica Kołbielska i Stanisławowska. Jednym pasem na zmianę poruszamy się między Olsztynkiem a Jedwabnem w okolicach miejscowości Selwa. To 58 i jej 14 kilometr. Dwie osoby zostały ranne w wyniku zderzenia osobówki z większym pojazdem. Między Annopolem a Kraśnikiem cały czas utrzymuje się blokada Krajowej 74. Na 186 kilometrze osobówka najechała na przepust. Aż trzy osoby zostały poszkodowane. Objazd między innymi przez Dzieszkowice, Księżomierz i Stary Rachów. No a na koniec trasa Strumień-Żory, czyli 81 w okolicach Pawłowic. Na kilometrze 45 dachował samochód osobowy. Zablokowany jest przez to jeden pas w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 20 minut do 21. Wracamy do sprawy kasków, bo to dzisiaj taki leitmotiv tego wieczoru. O ile najmłodsze dzieci chętnie zakładają kaski, czują się jak zawodowi rowerzyści i słuchają rodziców, o tyle u nastolatków fryzura często wygrywa z rozsądnym podejściem do tematu. Rafał Wieczorek, Stowarzyszenie Kask jest cool.
1: Ja na tą fryzurę mam zawsze jedną odpowiedź. To dobrze, że trzymasz fryzurę, to będzie ci potrzebna na łóżku szpitalnym albo i nawet w trumnie, bo na pogrzebie w wyniku wypadku człowieka ja już tu też byłem, więc oczywiście jest to argument często przytaczany, fryzura, że gorąco, natomiast to rozsądek musi wygrać. My mamy taki stosunek do tego przepisu pozytywny, natomiast w tym roku trochę w swoich działaniach edukacyjnych, które prowadzimy, odwróciliśmy sprawę, czyli mówimy młodym ludziom na naszych prelekcjach oraz seniorom, mówimy, jeżdżę w kasku, bo chcę dawać przykład, bo chcę zapobiegać, a nie żałować. To tak jak, panie redaktorze, to tak jak z przepisami odnośnie pasów, że też część osób jeździ bez pasów, czy tak jak z przepisami odnośnie wsiadania po alkoholu, też część ludzi je łamie. Natomiast no, nie możemy patrzeć na tą część, tylko musimy patrzeć na tych, którzy te przepisy przestrzegają. Ministerstwo Zdrowia samo nie musi słyszeć argumentów, może policzyć, ile wydaje pieniążków na te sprawy i wystarczy to zrobić ubezpieczeniem po prostu, tak? Albo jakimś dopłatą do swojego świadczenia, jeżeli miałeś wypadek ze swojej winy i nie miałeś kasku. No ja po stronie wolności wyboru jestem, natomiast jeżeli chodzi o kaski, to

0: jestem po stronie rozsądku. Jakby dane medyczne potwierdzają, że upadek ze schodów oczywiście może się skończyć tym, że się głowa potoczy, tylko ile ludzi spada ze schodów i traci życie, a ile traci co roku życie w wypadkach z udziałem rowerów. No, tych osób jest blisko od 200 co roku. Nie, oczywiście my nie wiemy, ile osób miało kaski, a ile nie, bo policja nie miała obowiązku tego odznaczyć i służby wcześniej. Były takie rozmowy, nie wiem do końca na czym stanęło. Natomiast ja się tutaj odwołam do tej rozwoju kory przedczołowej, czyli racjonalnego wyboru. Do 21 roku życia ta kora przedczołowa się kształtuje. Dlatego też dzieciom i młodzieży nie można sprzedawać alkoholu i tytoniu przed 18 rokiem życia, dlatego że jeszcze nie potrafią dokonywać racjonalnych wyborów. I dlatego te kaski są tutaj bardzo wskazane dla dzieciaków i młodzieży. Dobrze się stało w tych przepisach, które zostały wprowadzone, że temat hulajnogi został podniesiony, bo w marcu został przesunięty wiek możliwy do użytkowania hulajnogi elektrycznej. Było 10 rok życia, teraz jest 13 i szedłem dalej tą drogą. Zachęcam ustawodawców i osoby, które się tym zajmują, żeby również zająć się wykluczeniem hulajnóg z chodników.
1: A no właśnie, to kolejna sprawa, którą trzeba będzie w przyszłości się zająć. Kask jest ważny, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest jakiś tam wymysł na złość, tylko coś, co może ratować życie i chyba jesteśmy dość przekonujący, bo nasz realizator Paweł właśnie siedzi w kasku i sprawdza, czy jest gorąco, czy nie jest gorąco. Paweł, pokaż głową, pokiwaj, tak czy nie? Nie jest gorąco, Paweł mówi, proszę bardzo. A jest w pomieszczeniu, a na zewnątrz to dopiero. Więc nie ma się czego bać, kask jest w porządku, kaski bywają przewiewne, zależy jaki sobie model wybierzemy i w ten sposób na pewno będzie bezpiecznie. Proszę do nas pisać, proszę do nas mówić, nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Czekamy.

0: 10 minut do 21. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i tym razem dobre wieści, bo zakończyły się problemy na drodze 74 między Annopolem a Kraśnikiem. Wcześniej osobówka najechała na przepust, 3 osoby zostały ranne, no i mieliśmy blokadę. No ale problemy cały czas na czwórce w województwie śląskim. Między Rudą Śląską a Sośnicą na trasie do Wrocławia rozlana jest substancja ropopochodna. Mamy zajęty prawy pas na 325 kilometrze. Uwaga też na ekspresowej jedynce między węzłem Mikuszowice na węzłem Lipnik. To w okolicach Białej. Na trasie w kierunku północnym, czyli m.in. do Dankowic, ciężarówka stoi w poprzek drogi. Przejeździemy tylko lewym pasem. To 7 kilometr. Gdybyście jechali z Lublina do Warszawy, to napotkacie problemy na ekspresowej 17, niedaleko stolicy. Na 13 kilometrze między Ostrowem a Otwockiem pojazd osobowy zderzył się z dostawczym. Poszkodowana została jedna osoba, no i mamy zablokowany jeden pas do Warszawy. Między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim na 19, tylko częściowy przejazd. To dlatego, że zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Poszkodowane są też 2 osoby. No i przypominam, ruch naprzemienny obowiązuje na 19. A na 50 całkowita blokada. Chodzi o trasę Arynów-Kołbie.

0: i o okolice miejscowości Stojadła. Po zderzeniu samochodu osobowego z busem trzeba kierować się na objazd, między innymi ulicą Kołbielską i Stanisławowską. Mamy też problemy między Strumieniem a Żurami, czyli na południu Polski. Na 81 dachował samochód osobowy. To kilometr 45 i okolice Pawłowic. Mamy tam zajęty jeden pas do Katowic, czyli na północ.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 21. PRK, Polski Radio Kierowców na luzie. Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tej chwili najcieplej w Siedlcach i Terespolu. 22 stopnie pokazują termometry, 11 stopni w Zakopanem i to najchłodniejsze miejsce w Polsce. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie duże, będą też i przejaśnienia, ale mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i północnym zachodzie. Tam też mogą pojawić się burze. Suma opadów na wschodzie miejscami około 20 mm, czyli nie jest to jakaś gwałtowna ulewa. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 5, no i cieplej nad morzem około 13 i na wschodzie do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane, no trochę też i więcej chmur będzie się pojawiało na niebie. Przelotny deszcz też może się pojawić, a temperatura maksymalna no w zasadzie od 20 do 25 stopni. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 21. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli mowa o nowych informacjach, to te pojawiły się a propos drogi 24 Skwierzyna-Przytoczna. Tutaj w okolicach Przytocznej od strony Skwierzyny na 42 kilometrze zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Droga jest niestety nieprzejezdna. Objazd możliwy jest w samej Przytocznej przez ulicę Dworcową i Gajową albo nieco dalej przez Nową Niedrzwicę. Problemy też na S1 na wysokości Bielska Białej między węzłem Mikuszowice na węzłem Lipnik. 7 kilometr to miejsce z częściową blokadą w kierunku północnym, czyli między innymi na jezdni do Dankowic. Tam ciężarówka stoi w poprzek drogi i przejeżdżamy tylko pasem lewym. Dojeżdżający do stolicy od strony Lublina też muszą uzbroić się w cierpliwość, bo są drobne utrudnienia między Ostrowem a Otwockiem. Na 13 kilometrze w kierunku stolicy mamy zwężenie i jedziemy tylko jednym z pasów, bo pojazd osobowy zderzył się z samochodem dostawczym. Poszkodowana została w tym wypadku jedna osoba. Problemy też między Jedwabnem a Olsztynkiem na trasie 58, niedaleko miejscowości Selwa. Na 14 kilometrze po zderzeniu osobówki z większym pojazdem jedziemy naprzemiennie, a poszkodowane zostały dwie osoby. Uwaga też na 81 na południu kraju, niedaleko Pawłowic, między Strumieniem a Żorami. Na 45 kilometrze dachowała osobówka, no i w kierunku Katowic mamy zablokowany jeden z pasów. A teraz przed nami jeszcze lista utrudnień zakończonych, czyli chociażby płynnie przejeżdżamy już A4 w Śląskiem, bo zakończyły się problemy między Rudą Śląską a węzłem Sośnica w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów również między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim na 19, a także na 50 w Mazowieckiem między Arynowym a Kołbielą.

0: Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

21 i 20 minut, PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. O kaskach dzisiaj rozmawiamy i taką znalazłem informację o tym, że te kaski na budowach, bo akurat my o rowerowych rozmawiamy, ale te na budowach różnią się kolorem nie dlatego, żeby było ładnie, tylko dlatego, że te kolory coś oznaczają. Żółty kask ochronny to najczęściej widziany kolor kasku na placu budowy, używany zazwyczaj przez pracowników fizycznych. Biały kask ochronny noszony jest przez kierownika budowy, inżynierów budowlanych, inżynierów pomocniczych i tak dalej. Czerwony kask to jest noszony przez praktykantów oraz gości, na przykład inwestorów, nabywców, odbiorców. Pomarańczowy kask ochronny przeznaczony jest dla geodetów, czyli dla osób wykonujących pomiary. Niebieski kask ochronny jest noszony przez osoby wykonujące określone zadania, na przykład elektrycy, energetycy. Zielony noszą pracownicy związani z BHP, czarny jest przeznaczony dla architekta, szary kask ochronny nie jest przyporządkowany do żadnego stanowiska. I tak sobie pomyślałem, że skoro na budowie dorośli ludzie, pracujący, no, wykonujący odpowiedzialny zawód, noszą te kaski i to jeszcze w dodatku tak kolorowe, no to dlaczego miałoby to być wstydem dla innych? I nie rozumiem tych środowisk rowerowych tak zwanych, które sprzeciwiają się temu, bo tam dzieci będą się wstydziły nosić kask, bo będą otyłe, no i co jeszcze? Moim zdaniem trzeba by było wciągnąć dzieci do zabawy właśnie choćby takimi kolorami, że nie wiem, jeździsz rok, masz żółty kask, jeździsz 2 lata, masz tam niebieski kask czy jakiś inny i próbować w ten sposób jakoś na tym zagrać i wykorzystać to, że oczywiście ja wiem, że wymiana co roku kasku z powodu koloru jest może nie najlepszym pomysłem z punktu widzenia budżetu rodzinnego, ale może jakoś inaczej to rozegrać, naklejki albo coś. Dałoby się pewnie, gdybyśmy chcieli. Więc próbujmy szukać rozwiązania, próbujmy zastanowić się, jak uczyć dzieci bezpieczeństwa, co wcale nie jest takie proste. I oczywiste, bo z dorosłymi możemy rozmawiać jak z partnerami. Dzieci trzeba przekonać zabawą. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polski Radio Kierowców 21:30. Pora sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Zaprasza Patryk Bydliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety cały czas dostajemy niepokojące informacje od drogowców. Na przykład a propos A4. Tym razem na problemy muszą przygotować się ci kierowcy, którzy jadą z Tarnowa w kierunku Rzeszowa albo dalej do Korczowej. Między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód na 565 kilometrze osobówka wjechała w bariery, a następnie dachowała. Droga jest zablokowana w kierunku granicy. Ruch możliwy jest przez MOP Dąbry. A poza tym problemy na S1 w okolicach Bielska-Białej. Między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik na 7 kilometrze ciężarówka stoi w poprzek drogi i tylko lewym pasem jedziemy na północ, czyli między innymi do Dankowic. Na ekspresowej 17, którą dojeżdżamy do Warszawy od strony Lublina, już zakończyły się problemy między węzłem Ostrów a węzłem Otwock po zderzeniu pojazdu osobowego z dostawczym. No i już wszystkimi pasami powinniśmy móc przejechać. Uwaga na trasie 24 w okolicach Przytocznej od strony Skwierzyny. Na kilometrze 42 po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest blokada. Objazd możliwy w samej Przytocznej. Jedziemy przez ulicę Dworcową i Gajową albo nieco dalej przez Nową Niedrzwicę drogą lokalną. 58 Olsztynek Jedwabno. Tutaj uważajcie, bo może jeszcze obowiązywać ruch naprzemienny w pobliżu miejscowości Selwa. To kilometr 14. Na powodem utrudnień jest zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Poszkodowane zostały dwie osoby. No i 81 Strumień Żory, tutaj w okolicach Pawłowic na 45 kilometrze dachowała osobówka. Skutek to blokada jednego pasa w kierunku północnym, czyli między innymi do Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z naszej aplikacji zapraszam wszystkich w następny weekend fanów i nie tylko na jedyny niepowtarzalny zlot Dodge Ram, który odbędzie się w Jelcz-Laskowice. Przesyłam link, no i tu mamy ten link rzeczywiście i plakat, także gdyby ktoś szukał pomysłu na następny weekend, to może...

Patrzę na mapę pogodową. Północny wschód, burze. Wschód, czyli już tak bardziej bliżej środka, deszcz. No i tak się ciągnie to aż na wschód. Natomiast zachód to mgła. Musimy uważać, bo ta noc na drogach nie będzie należała do najbezpieczniejszych, zatem noga z gazu. No i proszę do nas pisać jeszcze przez tą chwilę, jaka została do końca programu. Jakie warunki drogowe są tam, gdzie państwo w tej chwili się znajdują? No bo wygląda na to, że może być i mokro, i ślisko, i burzowo. Także uważajmy na siebie.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bije lustro, tak, tak.

0: Trasa Kalisz-Konin, Krajowa 25, występują lokalne mgły, ograniczona widzialność. Pozdrawiamy N&M z Mazdy. No to my też pozdrawiamy i dziękujemy za ten wpis. To co, zaglądamy teraz na drogi, miejscami mgła to niewiele widać.
1: Tak, zaglądamy, ale mamy informacje od drogowców. No niestety, niepokojące mimo tej późnej pory. Wydawałoby się, że będzie spokojnie. Nie do końca tak jest.
0: No to słuchamy uważnie. Patryk Bedliński zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowe problemy o tej porze napotkają m.in. zmotoryzowani, którzy jadą z Tarnowa w kierunku Rzeszowa na autostradę A4. Problemy pojawiły się między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód na 565 kilometrze. Osobówka wjechała w bariery, a następnie dachowała. Trasa na wschód jest zablokowana. Objazd możliwy przez miejsce obsługi podróżnych, czyli MOP Dąbry. Natomiast na S1 zakończyły się problemy pod Bielskiem Białą między węzłem Mikuszowice na węzłem Lipnik. Tam wcześniej ciężarówka stała w poprzek drogi. Najpierw całkowicie blokowała przejazd na północ, potem blokada była częściowa. Drogowe kłopoty zakończyły się na 17, którą dojeżdżamy do Warszawy od strony Lublina, między węzłami Ostrów i Otwock. Wcześniej osobówka zderzyła się z pojazdem dostawczym, a bilans tego wypadku to jedna poszkodowana osoba. Problemy mamy też na trasie 24 w okolicach Przytocznej od strony Skwierzyny. To 42 kilometr. Trasa jest zablokowana po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba, a objazd jest możliwy na przykład drogą lokalną przez Nową Niedrzwicę albo nieco bliżej, w samej Przytocznej, przez ulicę Dworcową i Gajową. Uwaga, między Olsztynkiem a Jedwabnem cały czas możliwe są problemy w okolicach miejscowości Selwa po tym, jak osobówka zderzyła się z większym pojazdem. Został wprowadzony ruch jednym pasem na zmianę na 14 kilometrze, a poszkodowane są dwie osoby. No i jeszcze na koniec 81 Strumień Żory, czyli południe kraju, okolice Pawłowic. Na kilometrze 45 dachował pojazd osobowy. Skutek to blokada jednego pasa w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.